0: Gospelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.

A żadne z nich nie. Na głupi dziś wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam się w łzach. Chcesz to ból?

0: są, one chcą tu wejść, a ja nie mogę przestać.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

radio jest Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu SK Iława dziś będzie o wodzie. Wygościmy prezesa Iławskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Macieja Nierzwickiego.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy, bo startuje sezon kolejny letni. Czy będzie bezpieczniejszy? No to oczywiście trzymamy za to kciuki. Ale jakimi siłami w tym roku jesteście do niego przygotowani?
2: Od tego sezonu dysponujemy dwiema łodziami ratowniczymi. W zeszłym roku po długich staraniach i bardzo dużym wsparciu ze strony naszych samorządów i władz na szczeblu wojewódzkim udało nam się zakupić nową łódź Pilot House P6 z silnikiem o mocy 200 koni mechanicznych. Pod koniec kwietnia łódź uzyskała już świadectwo zdolności żeglugowej, w związku z czym jest sprawna, gotowa do służby. Oprócz tego dysponujemy statkiem z 2021 roku i koncentrujemy teraz wszystkie siły i środki na tym, aby być w pełnej gotowości do działania.
1: W jakich godzinach będzie można Was spotkać na wodzie i na jakich wodach?
2: Na ten moment działamy tylko i wyłącznie na wodach jezioraka. Dobrze też zostało to wspomniane. Planujemy mocno rozszerzyć nasz obszar działalności do całego powiatu iławskiego. Do tego będzie nam potrzebny pojazd i laweta, którym będziemy mogli transportować łodzie, transportować

0: ludzi transportować sprzęt. O taki zakup w tym roku staramy się z różnych źródeł pozyskać na to dofinansowanie. Są to koszta duże, natomiast myślę, że te koszta warto ponieść po to, żeby móc się rozwijać, żeby nie ograniczać się tylko do tego najdłuższego jeziora w Polsce, Jezioraka, ale móc też nieść pomoc wszędzie tam, gdzie będziemy potrzebni, na wodach powiatu Iławskiego. No, warto przypomnieć, że sama gmina Iława to jest gmina wiejska, to jest sto kilkanaście jezior. W całym powiecie jest ich pewnie sto kilkadziesiąt. W związku z tym mamy gdzie pracować. Co do samego jeziora Jeziorak. Gotowość do wypływania do zdarzeń mamy całodobowo i całorocznie, jak tylko odpuszczą lody, w związku z tym w gotowości będziemy. Natomiast mamy zaplanowanych kilka działań patrolowych, kilka działań profilaktycznych, również będziemy mieli szkolenie. Także po prostu cały czas staramy się rozwijać, staramy się, żeby cały czas, jak tylko ten sezon się rozpoczął, to coś się działo. Po to, żeby mieć jak najlepiej przygotowaną kadrę, po to, żeby mieć jak największe możliwości działania.
1: Jeśli coś się wydarzy, to lepiej dzwonić na 112, czy na wasz specjalny, dedykowany numer?
0: Można skorzystać z specjalnych numerów alarmowych. To jest numer telefonu 601 100 100 lub 984. Są to bezpośrednie numery do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. Żeby była jasność, 112 oczywiście też zadziała. Dyspozytor, który tam pracuje, przyjmie zgłoszenie, następnie przekaże je w nasz system dyżurny pod specjalny numer alarmowy, którym też my dysponujemy. Co do zgłoszeń pod te numery Centra Koordynacji Ratownictwa Wodnego, po prostu jest szansa, że to przyspieszy. Jak najbardziej można korzystać z numeru 112, jak najbardziej można też korzystać z numerów 601 100 100 oraz 984.
1: To teraz zaglądamy jeszcze na plażę, bo tutaj też będziecie obecni, tylko na Iławskich, czy jeszcze gdzieś?
0: Jeżeli chodzi o plażę, to tutaj pełen nadzór nad zatrudnieniem ratowników ma Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Od wielu, wielu lat współpracujemy, najpierw z poprzednim dyrektorem, z panem Wojciechem Żmudzińskim, aktualnie z nowym dyrektorem, z panem Jakubem Kaską, w takim zakresie, żeby to głównie Iławscy ratownicy i głównie ci najlepsi ratownicy mieli możliwość zatrudnienia na plaży. Spotykamy się od wielu lat z dużą przychylnością ze strony miejskiej instytucji i mogę potwierdzić, że w tym roku też taka współpraca się zawiązała. Na dwóch kąpieliskach w Iławie, przy ulicy Kajki, przy ulicy Chodkiewicza, będzie zatrudnionych po trzech ratowników w okresie wakacji.
1: W jakich godzinach?
0: 10-18.
1: Tak, wspominając minione lata, minione sezony letnie, z czym macie najwięcej pracy? Z ludźmi wypływającymi w pław, czy raczej z żeglarzami albo motorowodniakami?
0: Zdarzenia są bardzo różne. To wszystko zależy od tego, jak specyficzny jest sezon, jaka jest pogoda, jakie też są trendy turystyczne. W tym roku w związku z dynamiczną sytuacją za naszymi granicami, szczególnie na Bliskim Wschodzie, spodziewamy się, że tych turystów na Jezioraku będzie więcej, bo po prostu ludzie będą mniej chętni do dalekich wyjazdów, natomiast chętniej spędzą czas w Polsce, w tym na Warmii i Mazurach, więc te interwencje są bardzo różne, musimy być przygotowani na wszystkie możliwości. Zdarza nam się interweniować przy zdarzeniach medycznych, szczególnie wtedy, kiedy na jeziorku nie dyżuruje jeszcze wodny zespół ratownictwa medycznego, czyli ten wodny ambulans. Natomiast najczęściej działamy przy różnego rodzaju akcjach technicznych, takich jak wywrotki, takich jak uszkodzenia statków, zagrożenia w bezpieczeństwie żeglugi, również w stosunku do osób, które jakoś tam naruszają przepisy i z taką prośbą zwróci się do nas policja lub Urząd Żeglugi Śródlądowej. Zdarza nam się współpracować z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska. Generalnie założyliśmy sobie, że będziemy starali się współpracować z każdą możliwą instytucją, która jest w jakiś sposób zainteresowana tym, żeby na wodach było czysto, żeby było bezpiecznie, żeby można było atrakcyjnie, fajnie spędzić tam czas. I tak ten nasz profil działalności wygląda, że nigdy nie staramy się nie odmawiać pomocy żadnej instytucji, która chciałaby coś zrobić na wodzie. Jesteśmy też zobowiązani licznymi dotacjami, które otrzymujemy od samorządów, za które oczywiście bardzo jesteśmy wdzięczni, co też co roku podkreślamy, że jest w naszym regionie tendencja, żeby to ratownictwo wodne wspierać, żeby na wodach naszego województwa, naszego powiatu, naszych gmin było bezpiecznie. W związku z tym, z tymi instytucjami samorządowymi też staramy się współpracować, staramy się, żeby ta współpraca wieloletnia już, można powiedzieć, działała i no, była coraz lepsza.
1: Odbywało się ostatnio znakowanie wielkich jezior mazurskich. Jeziorak do nich co prawda nie należy, ale u nas też odbywa się znakowanie szlaków. Tak z punktu widzenia fachowca pływającego po wodzie, są jakieś niebezpieczne rejony Jezioraka, na które zwłaszcza niedoświadczeni żeglarze, turyści powinni uważać?
0: Bardzo dużo jest takich miejsc. Za oznakowanie odpowiada Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. To ta instytucja wraz z Wodami Polskimi jest odpowiedzialna za oznakowanie szlaku żeglownego, bo też warto przypomnieć, że Jeziorak jest drogą wodną, w związku z tym obowiązują tam wszystkie przepisy żeglugowe. Natomiast miejsc niebezpiecznych jest dużo, o ile na wielkich jeziorach mazurskich dużo jest różnych dodatkowych znaków informacji.

mówiących o tym, że są jakieś miejsca niebezpieczne, na przykład tak zwane boje kardynalne, znaki, które są oświetlane całodobowo, to na jezioraku wciąż tego brakuje. My wielokrotnie też postulowaliśmy, żeby oznakowywać na przykład miejsca niebezpieczne żółtymi bojkami, informującymi o tym, że jest w tym miejscu jakieś zagrożenie. Też bardzo zależało nam, żeby te znaki były oświetlone z tego względu, że mimo, że po jezioraku nie wolno żeglować nocą, no to jednak służby ratownicze są zwolnione z tego zakazu i wielokrotnie nocą pływaliśmy. Kilka lat temu we własnej inicjatywie oznakowaliśmy taśmami odblaskowymi te boje nawigacyjne, ponieważ zdarzało się, że w takie boje statek ratowniczy nocą uderzał. W związku z tym wiele na jeziorku jest do zrobienia, jeżeli chodzi o oznakowania.

Kilka lat temu we własnej inicjatywie oznakowaliśmy taśmami odblaskowymi te boje nawigacyjne, ponieważ zdarzało się, że w takie boje statek ratowniczy nocą uderzał. W związku z tym wiele na jeziorku jest do zrobienia, jeżeli chodzi o oznakowania.

0: bo na przykład tutaj płycie.
1: Takich miejsc znalazłoby się sporo. Pierwsza płcizna jest już na wysokości Szałkowa. Kolejne wypłycenia są przy Kwirach. To są też miejsca niebezpieczne. Dalsze wypłycenie będzie przy wyspach Gierczak. Pomiędzy wyspami Gierczak, to tak już to co z pamięci mówię, zaraz za Makowem, a przed wejściem na wyspę Gierczak. Tych miejsc znalazłoby się dużo. Mówię, o ile starzy, wytrawni żeglarze raczej te miejsca znają na pamięć, o tyle czasami jest trudniej tym mniej doświadczonym żeglarzom. No i szczególnie trudne jest to wtedy, kiedy jest już późna pora, kiedy na przykład pływa się w warunkach zmierzchu, gdzie ta widoczność jest ograniczona. Czasem wtedy nieraz nawet bardziej doświadczeni wodniacy mają z tym problem.
0: Macie obiecaną nową siedzibę. Jak tam idzie w kierunku jej budowania prace?
1: Prace toczą się regularnie. Jakiś czas temu byliśmy na spotkaniach z architektem, który zajmuje się projektem tej bazy. Ten projekt cały czas trwa. Wnieśliśmy tam swoje uwagi z tego względu, że podejście mamy takie, że jeżeli już padła inicjatywa ze strony pana burmistrza, do której bardzo chętnie dołączył się pan wójt gminy Iława, no to musimy jak najlepiej wykorzystać tę możliwość. Myślę, że to będzie baza na dziesięciolecia. No i gorąco wierzymy, że w tym roku uda się ten projekt dowieść do końca, tak żeby już być może od przyszłego roku szukać środków na budowę tej bazy. Zdajemy sobie sprawę, że na pewno będzie to temat, który nas jako stowarzyszenie przerośnie, jeżeli chodzi o poszukiwanie tak dużych środków, natomiast gorąco liczymy na to, że w dalszym ciągu na tą ogromną przychylność naszych samorządów będziemy mogli liczyć i wesprą nas w poszukiwaniu środków z różnych źródeł. Ten temat bazy uda się dowieść do końca. Jest to dla nas naprawdę ważne z tego względu, że ktoś, kto u nas nie był, może sobie nie zdawać sprawy, w jakich warunkach my musimy przebywać i pracować. Plus jeden, plus dwa stopni. No i proszę sobie wyobrazić, że w naszej bazie nie ma ogrzewania, nie ma bieżącej wody. Toaleta przenośna została ustawiona, z której możemy korzystać. Jest po prostu zimno, jest nieprzyjemnie. Liczna obecność gryzoni, które też w zeszłym roku trochę ponadgryzały niektóry sprzęt, skafandry, który w tym roku trzeba naprawić. No jest to ciężkie. W momencie, kiedy zrobi się cieplej, no to już będzie nam tam łatwiej być, pracować, no bo miejsce jest ładne, jest urokliwe, ale trzeba iść duchem czasu i po prostu no w pewnych standardach już nie da się funkcjonować. Dlatego gorąco liczymy, że ta inicjatywa jak najszybciej znajdzie swoje szczęśliwe zakończenie i będziemy mogli w takich, no można powiedzieć, godnych warunkach na miarę XXI wieku zacząć funkcjonować i pracować. Zawsze zazdroszczę wszystkim instytucjom takim ochotniczym, ratowniczym, które w Iławie działają, czy to Ochotniczej Straży Pożarnej, czy to Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, także w ich bazie można zrobić sobie herbatę, można skorzystać z toalety. No my wciąż tego jeszcze nie mamy, natomiast liczę, że już niebawem te lepsze czasy nastaną.
0: Jeszcze spytam o zainteresowanie ogólnie bycia ratownikiem. Jakie są rotacje u was ratowników? Duże wciąż jest zainteresowanie?
1: Zainteresowanie jest spore, natomiast rotacje też są bardzo duże. Wynika to z bardzo prostego faktu. Często przychodzą do nas młodzi ludzie, którzy kończą nasz wewnątrzorganizacyjny kurs młodszego ratownika iławskiego w OPR-u. Oczywiście tacy młodzi ratownicy no, nie mogą być dedykowani do żadnych działań z zakresu ratownictwa wodnego. Ich rola jest taka, że oni obserwują, oni się uczą, oni wspierają działania organizacji, pomagają.

15 lat może być gotowa do pracy. No i warunki, powiedzmy, że są całkiem fajne, stawki całkiem atrakcyjne, natomiast główny problem jest taki, że w większości jest to praca sezonowa. Bardzo często jest tak, że większa część naszej działalności opiera się na pracy społecznej naszych członków, co powoduje też to, że w momencie, kiedy ktoś zaczyna myśleć trochę bardziej interesownie, czyli po prostu potrzebuje pieniędzy, no to po prostu z takiego zawodu odchodzi, taka pasja do ratownictwa schodzi na drugi plan. Oprócz tego z pomocą nie przychodzą nam studia, no bo taki 18-latek jest u nas rok, dwa lata, udaje się go wyszkolić na, nieskromnie powiem, naprawdę dobry poziom, bo co do zasady mamy dobry poziom szkoleń w Iławie, staramy się to podtrzymywać w naszym stowarzyszeniu, żeby to wszystko działało, bo wiemy, że to procentuje, natomiast później taki człowiek idzie na studia, wyprowadza się do dużego miasta, znajduje zatrudnienie gdzieś w jakimś parku wodnym i często już nie jest chętny, żeby do Iławy wrócić. Czasem się zdarza, że ktoś po zakończonej edukacji wraca po iluś tam latach i dalej chce działać, ale nie jest to regularność, w związku z tym ta rotacja kadr jest bardzo duża, no ale robimy co możemy. Tu też z pomocą przychodzi nam postępująca, nazwijmy to, etatyzacja, to znaczy w tym roku dzięki wsparciu, które pozyskaliśmy, będą organizowane dyżury. W okresie wakacji będziemy pełnili dyżury w miesiącach lipcu i sierpniu. Planujemy, aby to się udało zrobić od piątku, od 7 rano do poniedziałku do 7 rano w każdy wakacyjny weekend. Tych wakacyjnych weekendów będzie 9. To jest możliwe dzięki temu, że stopniowo przekonujemy samorządy do tej inicjatywy. Tu pionierem był pan burmistrz Iławy, pan Dawid Kopaczewski, który od kilku lat przeznaczał środki finansowe na tę inicjatywę. W związku z tym, że od półtora roku jesteśmy już całkowicie samodzielnym, niezależnym stowarzyszeniem posiadającym zgodę ministra na wykonywanie ratownictwa wodnego, nie musimy się już liczyć z żadnymi centralami, tylko działamy na własny rachunek. Udało nam się pozyskać dofinansowanie na te działania patrolowe ze środków zarówno województwa warmińsko-mazurskiego oraz ze środków gminy Iława. Miasto w tym roku też planuje wesprzeć tę inicjatywę. Jeżeli to wszystko dojdzie do skutku, to te dyżury będziemy pełnili w formie odpłatnej. To jest o tyle istotne, że w momencie, kiedy pełnimy tylko dyżur domowy, czyli taki dyżur ochotniczy, no to czas dotarcia na miejsce zdarzenia bardzo się wydłuża, bo najpierw ratownik musi z własnego domu dotrzeć do bazy, tam się przebrać, tam się zorganizować, wziąć łódź i wypłynąć do zdarzenia. Zgodnie z przepisami mamy pół godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu wypłynięcia do zdarzenia. Natomiast wiemy, co się dzieje w mieście, wiemy, że są coraz większe korki i to źle wróży dla poszkodowanych na jezioraku, bo ten czas dotarcia będzie się wydłużał. Oprócz tego przypominam, że my pracujemy nad najdłuższym jeziorem w Polsce, a stacjonujemy na południowym jego krańcu. W związku z tym, jeżeli przyjdzie nam dopłynąć gdzieś w środkową część tego jeziora, no to to już się zrobi pokaźna ilość czasu, na przykład godzina od ogłoszenia alarmu do dotarcia na miejsce zdarzenia. I problematyczne robi się wtedy to, że często już taka akcja ratunkowa ma niewiele sensu, tylko będzie to akcja poszukiwawcza, akcja poszukiwania zwłok niestety.

0: stacje benzynowe, wszystko jest tutaj na miejscu, serwisy łodzi, więc to byłaby trudność. Idealną opcją byłoby stworzenie posterunku dyżurnego gdzieś w tej środkowej części jeziora i to byłaby fajna inicjatywa, fajnie gdyby tak się udało zrobić, taki posterunek obsadzić, gdyby na przykład na jezioro mogło stacjonować dwa zespoły, to już w ogóle byłaby świetna sprawa, można powiedzieć nasze marzenie, wtedy jeden zespół gdzieś w południowej części, drugi zespół w północnej części. Natomiast też trzeba powiedzieć, że większość zdarzeń na jezioro ma miejsce w części południowej i w części centralnej, tak mniej więcej do wysokości Siemian, do wysokości letniska Chmielówka. Na północ tych zdarzeń jest już mniej. Oczywiście one się trafiają, natomiast przewaga naszych interwencji to jest właśnie ten południowy kraniec jeziora, w związku z tym warunki socjotechniczne mamy takie, jakie mamy i prawdopodobnie już tutaj w południowej części, w mieście Iława pozostaniemy. Korzystając z okazji też zapraszam do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej, do włączenia się w nasze struktury. W tej chwili trwa nabór na szkolenie ratowników wodnych. Można do niego przystąpić po ukończeniu 17 roku życia. Jest to kurs, który nadaje uprawnienia zawodowe. Natomiast już w lipcu planujemy zorganizować kurs młodszego ratownika iławskiego w OPR-u od 13 roku życia. W związku z tym też całą młodzież iławską, można powiedzieć, i z okolic serdecznie zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszej organizacji, skończenia takiego podstawowego kursu, który, tak jak mówiłem, chociaż nie nadaje oczywiście uprawnień do pracy, to jest fajnym sposobem na rozpoczęcie swojej przygody z ratownictwem wodnym, na poznawanie nowych ludzi, szkolenie się, rozwijanie, korzystanie z licznych dobrodziejstw, które w naszym stowarzyszeniu można osiągać, takie jak możliwości rozwoju kursów. Przede wszystkim można powiedzieć też, że takie ratownictwo wodne to jest troszeczkę styl życia, to staje się pasją, która się podoba, w której się chce być, chce się przebywać, chce się te organizacje tworzyć, bo po prostu jest fajnie. Fajnie jest spędzić ze sobą czas, fajnie jest móc coś porobić, mieć jakąś odskocznię od tego codziennego życia, a nasze piękne miasto stwarza takie możliwości, że nad tym jeziorem można nie tylko wypoczywać, ale też spędzać czas aktywnie.
1: Te najmłodsze roczniki muszą mieć jakieś wymagania, zdolności pływackie na przykład?
0: Tak, robimy to tak, że wymagamy od tych kandydatów, żeby przeszli sprawdzian wstępny, to jest przypłynięcie 50 metrów w czasie poniżej 1 minuty i oddanie skoku do wody. Ten młodszy ratownik, tak jak mówię, to jest kurs nasz wewnętrzno-organizacyjny, w związku z tym te wymagania nie są jakieś tam wielkie, bardziej tu chodzi o to, żeby taki młody człowiek miał podstawowe umiejętności w zakresie pływania, tak, czyli żeby unosił się na wodzie i czasami nie trzeba było samego go ratować, i takie podstawowe umiejętności w zakresie obsługi sprzętu ratowniczego, w zakresie tego, co jest czym, co z czym się je, jak to wszystko funkcjonuje, i taki jest zamysł tego kursu. Natomiast na te ostrzejsze wymagania przychodzi czas oczywiście na kursie zawodowym. Tam już nie ma miękkiej gry, tam są poważne wymagania określone rozporządzeniami i tam wymagamy więcej. Natomiast na tym młodszym ratowniku jest to wszystko takie spokojniejsze, łagodniejsze i bardziej przystępne dla młodego człowieka.
1: To życzę małej ilości interwencji podczas sezonu. Na gościem Eski Iława był prezes WOPR Iławskiego Maciej Nierzyński.
0: Bardzo dziękuję za tę możliwość porozmawiania, za tę możliwość wywiadu. Również życzę wszystkim Państwu bezpiecznego wypoczynku, bezpiecznych wakacji.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Katarzyna Górska i Piotr Bryl, nauczyciele Iławskiej Trójki, ponad 5 lat temu wpadli na pomysł, by sprawdzić, czy uczniowie podstawówek znają się na Iławie. Okazuje się, że bardzo, a międzyszkolny konkurs wiedzy o Iławie odbył się właśnie po raz 5. Zapraszam na relację. Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława.
4: Drodzy Państwo, 5. międzyszkolny konkurs wiedzy o Iławie. Czas zacząć. Witają Państwa
5: Katarzyna Górska
4: i Piotr Bryl.
5: Rozpoczynamy finał 5. międzyszkolnego konkursu wiedzy o Iławie. Na początku pragnę serdecznie powitać panią burmistrz Dorotę Kamińską. Miło mi poinformować, że w tym roku po raz pierwszy konkurs objął swoim patronatem oraz ufundował nagrody Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Gdańsku. A teraz powitajmy uczestników dzisiejszych zmagań. Trzyosobowe zespoły uczniów klas szóstych z 4 iławskich szkół podstawowych. Ze szkoły podstawowej nr 1 Antoni Roguszczak, Michał Chechłowski, Julian Deka. Ze szkoły podstawowej nr 3 Filip Walasek, Maciej Paczkowski, Jan Chomka. Ze szkoły podstawowej nr 4 Tomasz Bakiżyński, Michalina Jaworska, Rozalia Wojciechowska. Oraz ze szkoły podstawowej nr 5 Antoni Mirecki, Aleksander Żuralski, Ignacy Leszek. Skoro powitaliśmy już uczniów, czas na nauczycieli, bez których zgody i wsparcia organizacja konkursu w tej formule nie byłaby możliwa. Serdecznie witamy panią Ewę Węglerską ze szkoły podstawowej nr 1, panią Kamilę Kotłowską ze szkoły podstawowej nr 4 oraz panią Kingę Michalak ze szkoły podstawowej nr 5.
4: Pragniemy serdecznie powitać przewodniczącego jury, pana Leszka Dorewskiego, wicedyrektora szkoły podstawowej nr 3, pana Michała Włodka,

0: miłośnika Iławy, samorządowca, radnego miejskiego oraz twórcę internetowego Muzeum Iławy. Pana Dariusza Paczkowskiego, historyka, znawcę dziejów Iławy, radnego i przewodnika miejskiego. Pana Tomasza Skrzypca, historyka, nauczyciela w Zespole Szkół imienia Bohaterów Września 39. Wśród jurorów witamy również gości specjalnych, pana harcmistrza Macieja Marciniaka, wieloletniego komendanta Iławskiego Kupca ZHP oraz panią harcmistrz Marię Marciniak, zastępczynię komendanta Kupca, wieloletnią instruktorkę. Obecność pana Macieja i pani Marii na dzisiejszym konkursie nie jest przypadkowa, gdyż decyzją Rady Miejskiej w Iławie na wniosek burmistrza pana Dawida Kopaczewskiego rok 2026 został ogłoszony rokiem iławskich harcerzy.
1: Dodatkowo organizatorów konkursu wspierają nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 3, którzy będą czuwać nad sprawnym przebiegiem dzisiejszych zmagań. Są to pani Joanna Kopańska oraz pan Wojciech Roguszczak. Prosimy teraz o zabranie głosu pana dyrektora naszej szkoły, pana Pawła Leszka i uroczyste otwarcie dzisiejszego konkursu.
2: Dzisiejszy konkurs to okazja, aby przekonać się, że historia to nie tylko daty, miejsca, wydarzenia z przeszłości, ale wspaniała okazja, aby snuć opowieści o miejscu, w którym żyjecie, w którym wszyscy żyjemy, gdzie się rozwijamy, dorastamy, gdzie pracujemy, gdzie czujemy się jak u siebie w domu. Tym miejscem jest oczywiście Iława. Dzisiaj będziemy tutaj opowiadać piękne historie o Iławie. Życzę Wam udanej rywalizacji, ale w duchu fair play. Pamiętajcie, że gracie w zespołach i bardzo ważne jest, aby sobie ufać, współpracować i grać do jednej historycznej bramki. Jestem zaszczycony, że możemy tutaj wszystkich gościć. Jest nam niezmiernie miło, że w murach naszej szkoły już po raz piąty odbywa się taki wspaniały konkurs. Przy obecności tak znamienitych gości. Życzę Wam jeszcze raz udanej rywalizacji i uroczyście otwieram piąty międzyszkolny konkurs wiedzy o Iławie.
1: Prosimy również o zabranie głosu panią Dorotę Kamińską i udzielenie kilku słów wsparcia uczestnikom dzisiejszych zmagań.
3: Kochani, zwrócę się do Was, do uczniów w pierwszej kolejności. Przede wszystkim gratuluję Wam ciekawości tego miasta, jego historii, jego tożsamości, bo to jest pierwszy krok do odkrywania własnej małej ojczyzny. Podziękowania ślę również, co ja mam powiedzieć, chyba otuchy popłynęły pewnie już od nauczycieli, więc mogę Państwu pogratulować tego, że wybraliście taką ścieżkę i ta historia jest dla Was i pasją, i misją, i zawodem. I myślę sobie, że mamy dzisiaj mały jubileusz, bo to jest piątka piękna i że przez kolejne edycje tego konkursu będziemy spotykali się znowu, odkrywając, jak to ładnie pan dyrektor mówił, bramki historyczne. Gramy faktycznie do jednej bramki i życzę Wam tego, żeby ta historia Wam towarzyszyła, ta miłość do małej ojczyzny i żebyście byli z tego zawsze dumni, a wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszej organizacji, dzisiejszego, piątego już wydania tego konkursu, bardzo dziękuję. Dziękuję jury, dziękuję ekspertom, którzy zawsze są z nami i zawsze nas

byli z tego zawsze dumni, a wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszej organizacji, dzisiejszego, piątego już wydania tego konkursu, bardzo dziękuję. Dziękuję jury, dziękuję ekspertom, którzy zawsze są z nami i zawsze nas

0: Leży pana harcmistrza, pani harcmistrz, pana komendanta jednocześnie, bo rok Iławskich Harcerzy to ważny rok dla Iławy. Myślę, że każdy następny rok będzie nam przynosił taki ukłon w stronę ważnej społeczności, ważnej osoby, która tworzy to miasto. Za 50 lat będą tu siedzieli inni uczniowie i odkrywali tajemnice, które wy dzisiaj tworzycie. Gratuluję serdecznie i powodzenia.
1: Głównymi celami naszego konkursu są popularyzowanie wiedzy o historii, tradycji, kulturze i współczesności naszego miasta, zwłaszcza wśród młodszej części jego mieszkańców. Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań historią i teraźniejszością Iławy. Budowanie społecznej tożsamości wspólnych Iławian, współczesnych Iławian i wzmacnianie poczucia więzi z rodzinnym miastem. Konkurs składa się z 6 rund. Każda runda kończy się podsumowaniem punktacji przez nasze jury. W wypadku braku możliwości wyłonienia zespołu, który zajmie pierwsze, drugie lub trzecie miejsce, przewidywana jest dogrywka w postaci rundy 7. Runda pierwsza. Kryptograficzny szlak iławskiego harcerstwa. Szyfry i wiedza. Rok 2026 w Iławie to rok harcerski. Dlatego ta runda wymaga od nas sprawności globa godnej prawdziwego skauta. Przed Wami dwa wyzwania. Etap pierwszy. Szyfry. Przygotowaliśmy dla Was 4 pytania dotyczące chówca ZHP w Iławie. Odpowiedzi na nie są jednak ukryte. Korzystając z otrzymanych kodów, do 4 różnych szyfrów musicie je jak najszybciej odczytać hasła. Etap drugi. Wiedza. Gdy uporacie się z szyframi, czekają na Was 3 pytania z zakresu ogólnej wiedzy o polskim harcerstwie. Sprawdzimy, co wiecie na temat harcerstwa w Polsce.
2: Nie na wszystkie pytania znałem odpowiedź, więc tym bardziej chylę czoła przed Waszym przygotowaniem i dziękuję także wszystkim Waszym opiekunom, nauczycielom, wychowawcom, którzy wspierali Was w tej drodze przygotowywania się do tego niełatwego przecież konkursu. Mam nadzieję, że to, co się dzisiaj tutaj wydarzyło, będzie też dla Was takim motorem do dalszego zgłębiania wiedzy o naszym pięknym mieście i pamiętajcie o tym, że dzięki Wam ta historia może pozostać dalej niezapomniana. Szerzcie tą swoją

0: pasji, pełni tego, żeby Wam jak najlepiej te konkursy przygotować. Jak zobaczyłem dzisiejsze klocki, zobaczcie, nie muszą to być klocki Lego. Chylę przed Wami czoła w imieniu jury, w imieniu Pana Tomasza i Pana Michała. Ja po prostu jestem nieustannie pod wrażeniem Waszej ciężkiej pracy, ale jak się patrzy na Wasze, przepraszam za określenie, na Wasze uśmiechnięte dzioby, to już wiem, że za rok zapraszacie na 6. konkurs.
1: Prawdopodobnie tak.
0: Wielkie brawa dla Pani Kasi, dla Pana Piotra. Panie dyrektorze, ma Pan prawdziwe skarby. Niech Pan te skarby pielęgnuje, niech o nim dba, bo to są naprawdę ludzie z niesamowitą pasją, zarażający. Zobaczcie, to jest 6. klasa. To są dzieciaki, które mają tak dopiero drugi rok historię. Nie liczą w czwartej opowieści. Kasiu, Piotrze, wielkie, wielkie dzięki.
2: A to był członek jury, Dariusz Paczkowski.
3: Znamy już wyniki, zatem przyszedł czas na wręczenie dyplomów i nagród. Prosimy pana burmistrza oraz członków jury o wystąpienie na środek i wręczenie nagród uczestnikom dzisiejszych zmagań. Zaczniemy od miejsca 4. Zapraszamy zdobywców 4. miejsca Szkoły Podstawowej nr 1. Brawa się należą, ponieważ wykazaliście się ogromną wiedzą. Zapraszamy zdobywców 3. miejsca Szkoły Podstawowej nr 5. Dziękuję, ogromne gratulacje. Zapraszamy zdobywców 2. miejsca Szkoły Podstawowej nr 3. Zapraszamy zdobywców 1. miejsca Szkoły Podstawowej nr 4.
4: Brawo!
3: Brawo!
5: Dzień dobry, nazywam się Tomek Bakierzyński.
6: Dzień dobry, nazywam się Michalina Jaworska.
7: Dzień dobry, nazywam się Rozalia Wojciechowska.
2: Z której szkoły jesteście?
7: Jesteśmy ze szkoły nr 4 w Iławie.
8: Pierwsze miejsce to nie lada wyczyn dla nas.
7: Powiem tak, dostaliśmy papiery takie, żeby się przygotować już miesiąc wcześniej co najmniej, ale wszyscy przygotowaliśmy się może 2 dni przed, bo nam się bardzo nie chciało. No i tak jakoś wyszło.
9: Przygotowaliśmy się bardzo mocno, z pani też pilnowała rękę na pulsie, żebyśmy się uczyli.
2: Kto był waszym opiekunem?
9: Pani Kamila Kozłowska, za to bardzo dziękujemy i pozdrawiamy panią. Bez pani byśmy tego nie osiągnęli.
6: Bardzo pozdrawiam panią Kamilę Kozłowską. Jest bardzo dobrą nauczycielką. Bardzo dobrze nas przygotowała do tego konkursu i jesteśmy bardzo zadowoleni, że zajęliśmy 1. miejsce.
2: A to jest tak, że wy się w ogóle interesujecie historią Iławy? Jak to się zaczęło u was?
7: Z historii jestem po prostu dobra, a historia Iławy w sumie mnie tak zaciekawiła, bo byłam ciekawa. Po prostu, tak jakoś wyszło.
9: A historia, tak jak podróżowanie, to jest mój konik.
7: No po prostu zaciekawiło mnie, no nic więcej.
2: Jeszcze raz wielkie gratulacje dla zwycięzców, tym razem ekipy ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie. A to była relacja z 5. już jubileuszowego międzyszkolnego konkursu Wiedzy o Iławie. Dzięki za uwagę, Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława.
10: SK Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
2: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława oraz Ewa i Grzegorz Michałowscy z Fundacji Ciało, Umysł, Emocje. Witajcie i opowiedzcie od razu, bardzo proszę, o tym, co się zadziało w niedzielę na Wyspie Młyńskiej. Słyszałam, że było bardzo fajnie, chociaż bardzo cicho jednocześnie.
11: Właściwie to wydarzenie nie było na Wyspie Młyńskiej, dlatego że troszkę nas wystraszyły alerty pogodowe. Więc schroniliśmy się w naszym Centrum Ciało, Umysł, Emocje i tam przenieśliśmy nasze wydarzenie. To był Międzynarodowy Dzień Jogi. W tym roku Dzień Jogi był w naszym wykonaniu w intencji pokoju, ponieważ ta intencja pokoju jest nam w tym momencie naprawdę bardzo bliska i właściwie już od roku organizujemy raz w miesiącu takie spotkania, zajęcia jogi, które są bezpłatne, właśnie organizowane przez naszą fundację w intencji pokoju, czyli wszyscy właśnie spotykamy się na praktyce jogi, na medytacji, żeby właśnie wspierać tą ideę.
2: W jaki sposób to robicie? Rozmawiacie o tym też podczas praktyki jogi, o pokoju, czy po prostu to jest w waszych głowach? Jak to wygląda
11: to
2: tak
11: jest,
2: faktycznie?
11: To jest bardziej w głowie każdej osoby, ale przede wszystkim w ogóle idea takiej, cele naszej fundacji też właśnie są takie, żeby działać na rzecz pokoju, gromadzić tą lokalną społeczność, więc tutaj te wątki takiego współczucia dla istot wszystkich jest nam bardzo bliski. W związku z tym promujemy wegetarianizm.

0: Weganizm, promujemy spokój we własnym sercu, więc to są tego typu działania. Wydarzenie pokazało nam, że naprawdę zainteresowanie tymi cichymi wydarzeniami, cichymi spotkaniami jest ogromne. Oczywiście spodziewaliśmy się, że na Wyspie Młyńskiej będzie bardzo wiele osób, bo to już po raz trzeci organizujemy taki Międzynarodowy Dzień Jogi na Wyspie Młyńskiej i to wydarzenie zawsze gromadzi wiele osób. Natomiast w tym roku, ze względu na to, że te alerty pogodowe nam troszeczkę pokrzyżowały plany i przenieśliśmy wydarzenie do centrum, spodziewaliśmy się, że tych osób będzie dużo, dużo mniej. Natomiast okazało się, że wszyscy po prostu dojechali, więc nasza sala nie pomieściła wszystkich. Przenieśliśmy się też na taras, więc naprawdę bardzo wiele osób przyszło, żeby w tej intencji się spotkać, więc to nas bardzo cieszy. W tym roku to wydarzenie było takim połączeniem yoga i sztuka, bo zaprosiliśmy do współpracy Agatę Tecław z Głębi Dźwięku i Beatę Jabłońską z Pop-Up Warsztaty Artystyczne oraz Sławka Dubanowskiego z Tai Chi. Była też Ilona Sobczuk, więc tutaj my jako fundacja i te osoby, które nas wspierały. I tutaj właśnie bardzo mocno chcielibyśmy podkreślić, że to wydarzenie było bezpłatne dla wszystkich, a tworzyli je ludzie, którzy też działali naprawdę charytatywnie, więc włożyli swój wkład czasowy i swoje zaangażowanie, za co naprawdę z tego miejsca chcemy im bardzo mocno podziękować, bo to jest naprawdę, to wczorajsze wydarzenie naprawdę było taką inicjatywą oddolną, gdzie po prostu na każdą naszą propozycję współpracy ludzie odpowiadali: okej, oczywiście, wchodzimy w to. Więc tutaj naprawdę ogromne podziękowanie dla tych wszystkich osób.
1: Tak jeszcze tytułem dodania o nasz komfort, że tak powiem, jedzeniowy zadbał Damian, który nam przywiózł catering, Damian Czapa-Majewski, także dodatkowo też dla niego wielkie podziękowania, bo wszyscy zaangażowaliśmy się i jakby tak materialnie i niematerialnie, ale każdy taki gest utwierdza nas w przekonaniu, że warto robić dobre rzeczy. I odbiór ludzi też był bardzo pozytywny i fajne jest to, że w ramach tej fundacji, tego działania, które prowadzimy, to tak naprawdę jeszcze nigdy nie usłyszeliśmy takiego słowa, a ile to, ile jakby jakiejś wyceny czy coś takiego, także super. Mhm. Wszyscy robią to po prostu na zasadzie takiego wolontariatu, o, tak bym to nazwał. Oprócz tego, co Ewka tutaj wcześniej mówiła na temat działań, to fundacja nasza Ciało, Umysł, Emocje, czyli to jest to sama nazwa co centrum, prowadzi szereg takich różnych fajnych rzeczy, które się wpisują nie tylko w statut, bo tutaj nie chodzi o taki statut, tylko też takie naszą wizję świata, bo może to będzie jakieś takie zbyt takie górnolotne, ale czasami te drobne zmiany warto zacząć od siebie. Jeśli mówimy o pokoju, to po prostu też zacznijmy od siebie i też cykl wykładów, który się odbywa też w ramach fundacji w naszej przestrzeni, nawiązuje do tego właśnie, tego zagadnienia. Już po lecie, na początku września, dokładnie 11, będziemy gościć też takiego znamienitego gościa, przynajmniej w świecie buddyjskim, Dilgo Khyentse Rinpoche. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem jego imię i nazwisko. Jest to mistrz tybetański, który mi jest bardzo bliski, dlatego że on takim jest troszeczkę anarchistą, można powiedzieć. Porzucił to życie w klasztorze, mimo że był mianowany na kogoś tam wybitnego, postanowił, że tak powiem, twardo stąpając po ziemi, wyruszyć w podróż po świecie i uczyć o tym, jak warto zmieniać siebie, jak drobne zmiany są ważne dla całości. I będzie miał taki fajny wykład w naszej przestrzeni, właśnie który będzie mówił o pokoju, będzie mówił też o oddechu, dlaczego warto i jak dobrze oddychać. Będziemy wspólnie medytować. To jest to nasze trzecie spotkanie. A przy czym człowiek, który w tym świecie jakby takim buddyjskim jest kimś znamienitym, w naszej wyobraźni też sobie tak właśnie go widzieliśmy jako takiego niesamowitego, kogoś w rodzaju papieża, przychodzi w koszulce sportowca z długimi włosami i po prostu zaczyna normalnie mówić o tym, jak, dlaczego wybrał życie takie właśnie tu i teraz i dlaczego lepiej czasami też jest i być, i mieć. I mieć, i być może, tak. Albo na odwrót, to już tam...
2: Ale ta równowaga, tak, żeby było?
1: Tak, chodzi o to, żeby po prostu żyć tu i teraz, ale też, żeby nie tylko jakby koncentrować się na życiu doczesnym, ale są też takie wartości, które nam osobiście są bliskie sercu. Dlatego też z przyjemnością, dzięki naszym znajomym tutaj, którzy mieszkają w okolicy Iławy, Tea i Tom, z tego miejsca serdecznie im dziękuję. Mamy przyjemność gościć go w naszej przestrzeni po raz trzeci. A to jest jeszcze taka ciekawostka, może to zainteresuje osób, które nas słuchają, że Dilgo Khyentse Rinpoche jest to człowiek, którego wykłady na ogół odbywają się w dużych miastach w Europie.

ciekawostka, może to zainteresuje osób, które nas słuchają, że Dilgo Khyentse Rinpoche jest to człowiek, którego wykłady na ogół odbywają się w dużych miastach w Europie.

0: potwierdzić swoją obecność. Są też cegiełki płatne na konto fundacji organizującej tournée Rinpoche po Europie i wszystkie szczegóły znajdziecie w wydarzeniu na Facebooku, na stronie, na profilu fundacji. Mhm.
1: Właśnie mówiliście tutaj o zmianie, o waszej tej przestrzeni. Ja pamiętam, jak Ewa jakiś czas temu była w SC, opowiadała o swoim działaniu, o jodze, o zdrowym odżywianiu, o właśnie o pokoju, jakkolwiek górnolotnie to brzmi. Teraz macie swój własny pokój w tym innym znaczeniu, czyli przestrzeni. Wtedy jeszcze tego nie było, ale opowiadałaś, że bardzo byś chciała i bardzo, bardzo mnie cieszy. Super się ogląda, jak fundacja się rozwija. To jest, no muszę powiedzieć, że gratuluję. Nawet trochę z zazdrością patrzę na te wasze wnętrza.
2: No tak, no tutaj dziękujemy bardzo. Natomiast też dla nas też istotne jest to, żeby pokazywać jogę trochę z innej strony, dlatego że to, czym teraz aktualnie wypełniony jest internet, social media i generalnie nasz współczesny świat, no to czasami mamy takie wrażenie, że joga to są modne leginsy,

0: Dla nas jest takie bardzo istotne, żeby pokazać, że joga naprawdę jest dla każdego. I to ja wiem, że to jakkolwiek by to nie banalnie brzmiało, to naprawdę joga jest dla każdego, bo bez względu na to, jaką mamy kondycję ciała, to jesteśmy w stanie praktykować jogę, no bo joga to też nie tylko asany, ale i medytacja, i praktyki oddechowe. I niezależnie od płci, bo tutaj też mamy taki stereotyp kobiety joginki, więc tych mężczyzn w jodze jest jeszcze stosunkowo niewiele, choć od mężczyzn joga się zaczęła, więc to też staramy się pokazać, że to naprawdę jest i dla kobiet, i dla mężczyzn.
1: A wiekowo?
0: I wiek również tutaj według mnie nie jest przeszkodą, no bo przecież mamy, już dzieci praktykują jogę w formie zabawy, w formie uważności, praktykujemy koncentrację z nimi, budujemy z nimi uważność, ale bardzo wiele seniorów przychodzi na jogę i to naprawdę mamy też, prowadzimy jogę na krzesłach dla tych mniej sprawnych seniorów i ta grupa senioralna jest naprawdę bardzo duża i to są osoby bardzo świadome, które świadomie podchodzą do praktyki jogi, więc w moim rozumieniu, tutaj w naszym rozumieniu, ta joga jest naprawdę dla każdego i również czasami też możemy mieć takie przekonanie, że jeszcze mogą pieniądze być przeszkodą. W związku z tym takie dni jogi, czy te nasze takie bezpłatne zajęcia jogi raz w miesiącu pokazują, że nawet jeśli kwestie finansowe mogą być przeszkodą, no to my chcemy temu zaprzeczyć.
1: Czekamy w takim razie na informacje o kolejnych tych i bezpłatnych, i płatnych waszych działaniach. Słuchajcie Eski, zaglądajcie na stronę Fundacji Ciało, Umysł, Emocje. Moi goście to Ewa i Grzegorz Michałowscy. Bardzo wam dziękuję za spotkanie.
2: Serdecznie dziękujemy.
0: Dziękujemy. I oczywiście zapraszamy na tą bezpłatną jogę na trawie. Na pewno takie praktyki odbędą się jeszcze w lipcu. Planujemy też zakończyć wakacje takimi darmowymi zajęciami. Ale oczywiście też tutaj szukamy partnerów, którzy będą chętni do tego, żeby wesprzeć nas w tych działaniach, bo tak jak mówiliśmy, tutaj wszystkie osoby, które się zaangażowały w ten projekt niedzielny, robiły to wolontaryjnie, więc fajnie by było, gdyby ta impreza i to zakończenie lata z jogą trochę bardziej się rozrosło.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski i Ława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława. I po drugiej stronie chciałoby się powiedzieć Iławskie Smoki Jezioraka, ale tak, dzisiaj tylko jeden właściwie smok.
4: Tak, dzień dobry. Nazywam się Janusz Wajdagusek, jestem zawodnikiem Iławskich Smoków Jezioraka. No i jestem tutaj chyba dzięki temu, że dostałem się do kadry narodowej trzeci rok z rzędu.
1: Gratulacje.
4: Dziękuję bardzo. No, mam nadzieję, że to nie jest po raz ostatni, dlatego mam nadzieję, że będę kontynuował tą dobrą pasę. Wcześniej z mojej drużyny mieliśmy większą ilość zawodników w kadrze, no ale tam sprawy rodzinne troszkę kontuzji. Tu nastawiamy się na przyszły rok, na Mistrzostwa Świata, które są w Azji. Będziemy próbować jak największą ilość zawodników prowadzić do kadry.
1: Mhm. To dzisiaj, jako że pan jest jedynym pojedynczym smokiem tutaj na antenie, to dzisiaj trochę pana podpytam. A co, niech zazdroszczą. Podpytam, jak pan trafił w ogóle na smoczą łódź?
4: To był taki trochę przypadek, bo generalnie przed smokami to pogrywałem sobie w koszykówkę, trochę w siatkówkę tam u mnie na terenie gminy Biskupiec, bo pochodzę z gminy Biskupiec. Tak kolega mnie zaraził tutaj jakby przyjdź, zobaczysz, jest fajnie. Wysiłek fizyczny dla mnie to jest akurat frajda, więc obejrzałem sobie kilka filmików. Akurat pokazał mi filmiki z zawodów basenowych, gdzie patrzę, że faktycznie tam jest mocny ogień, walczą chłopacy, idą jak normalnie na siekiery, bo to jest zawody basenowe, to jest całkiem co innego niż

0: Wanie na otwartym akwenie. No i mówię, no cóż, mówię, no przyjdę na miesiąc na próbę, zobaczę, może się wkręcę. Powiem szczerze, że tak po 2 tygodniach chodzenia na te treningi, które były tam chyba 3 razy w tygodniu, czy 2, już teraz nie pamiętam, to było chyba 6 lat temu już, no strasznie mnie wszystko bolało. No nie te mięśnia pracowały na łódce, co przy bieganiu w kosza czy w siatkę, nie? Mhm. No ale obiecałem miesiąc, mówię, choćby niech się pali, niech się wali, dotrwam do tego miesiąca. No i na koniec miesiąca akurat trafił nam, już zaczął się okres jakby letni, sezon zawodów. No jak już pojechałem z chłopakami raz na zawody, no to już byłem ich, także spodobała mi się ta rywalizacja, to, że drużyna jest, musi być drużyna jak rodzina, bo jeżeli nie, to w smoczych łodziach ciężko jest jakby wypracować taki wspólny rytm, tak samo w relacjach jak i na łódce, bo to jak ja teraz trenując nawet swoich iławskich smoków jezioraka, to zawsze mówię, że najważniejsze jest to, żeby było równo, a siła i technika to możemy na nie podpracować. No i to mi się spodobało właśnie. Taka dyscyplina na łódce musi być. Każdy ma swoje miejsce. Mimo, że mamy tam czasami 20, czasami 10 osób, zależy od tego, jaki mamy tam skład, w jakiej kategorii startujemy, to każdy ma przypisaną funkcję na łódce i tak samo ważną, mimo że co po niektórzy uważają, że szlakowi są najważniejsi. Ci na pierwszej ławce.
1: Szlakowi?
0: Tak, oni jakby nadają tempo, wiedzą, kiedy trzeba przyspieszyć, kiedy zwolnić. Jeżeli robimy nawroty, to oni decydują, w którym momencie jakby w takiej konsultacji trochę ze sternikiem. Oni prowadzą to wszystko, owszem, ale cała reszta roboty, tej ciężkiej, mozolnej roboty, to pozostała część łódki musi być zaangażowana na 100 lub nawet na 110%.
1: A sternik gdzie siedzi w takim razie?
0: Sternika mamy na końcu łódki, z tyłu. Mhm. I on ma takie duże wiosło z tyłu, coś ala na tych łódkach weneckich. I to jest właśnie taki bardzo potężny ster, i on stoi na samym końcu łódki, a z przodu łódki mamy bębniarza, który odlicza tempo, które nadaje dla całej łódki. No tak musi głośno uderzać, żeby na 20-osobowej łódce nawet ostatni zawodnik słyszał.
1: Często też na brzegu słychać właśnie to odmierzanie.
0: No
1: rytmy.
0: Tak, szczególnie jak jesteśmy na zawodach, nawet tutaj w Iławie, to jeżeli startują 4 łódki ze sobą, no to te pierwsze uderzenia, 4 są zawsze, wszyscy mają takie same. Nie? Mhm. A później jakby każdy idzie swoim tempem.
1: Jak to wyłapać wtedy na zawodach na słuch?
0: No trzeba, dlatego jest potrzebna ta koncentracja, te treningi, żeby wyuczyć się własnej łódki, własnych zachowań na łódce, własnych zmiany temp, czy komend od sternika. No bo czasami naprawdę, jeżeli płynie jedna łódka obok drugiej, a mamy bardzo podobne tempo, no to może się czasami

Żeby wyuczyć się własnej łódki, własnych zachowań na łódce, własnych zmiany temp, czy komend od sternika. No bo czasami naprawdę, jeżeli płynie jedna łódka obok drugiej, a mamy bardzo podobne tempo, no to może się czasami

0: fun, no.
1: Dyscyplina to się trochę kłóci ze słowem fun, czyli ta zabawa, taka radocha.
0: Tak, ale dyscyplina to ja bym tutaj raczej połączył, no, dyscyplinę z poukładanym schematem na łódce. Mamy poukładane schematy, kto gdzie siedzi, za co odpowiada, jak przebiega cały bieg. Począwszy od samych komend na dzień dobry, przez start, ile tam mocnych uderzeń, jak szybkich, kiedy przechodzimy z tych szybkich w długie, kiedy musimy podrzucić, bo łódka nam siada, w cudzysłowie.
1: Co to znaczy siada, że zaraz zapaniecie?
0: Że nie, tu chodzi o to, że gubimy prędkość.
1: Okej.
0: Okay. Przychodzi po tym starcie jakby pierwsze zmęczenie. Mhm. I wtedy nagle się okazuje, że ta łódka, wszyscy wiosłują niby tak samo, ale to nam, jak to w cudzysłowie u nas się mówi, lekko siada, czyli tracimy prędkość. No i wtedy musi sternik zareagować, bo najłatwiej to mają wychwycić właśnie szlakowi. Oni wtedy czują na wiośle to większe obciążenie i czują to, że łódka nam siada, bo czują to w ręcach po prostu. Nie? No, idzie komenda do sternika i jakby sternik tam swoimi komendami motywuje drużynę do tego, żeby jednak odzyskać tą prędkość, czy dać znać, kiedy robimy ten finish. Często niektórzy lubią mieć dosłownie odliczane jakby starty, ile tam uderzeń, odcinek 200 metrów płyniemy, zazwyczaj te sprinterskie, więc ile uderzeń w trakcie biegu, kiedy wrzucamy jakby tak jakby tą szóstkę i lecimy
1: ten
0: cały odcinek, a kiedy redukujemy do samego finiszu. I to muszą być bardzo wyraźne komendy, żeby 20 osób na łódce musiało zrobić to w tym samym czasie, w takim samym tempie. Nie?
1: Pan mówi tutaj o matematyce, ja pytałam o tę radochę. To mi się znowu kłóci.
0: Dla mnie to jest radocha, bo to jest takie fajne poukładane. No, trzeba myśleć cały czas, jednocześnie fajny wysiłek fizyczny, cały czas koncentracja. No dla mnie to jest akurat radocha.
1: To teraz zapytam o bezpieczeństwo. Pytałam kiedyś Drakensów, którzy organizują właśnie te zawody, o których pan wspominał, o złote wiosło Jezioraka, ale Drakensi mówią, że to jest bezpieczne i
0: tak,
1: trudno wywalić łódkę i wpaść do wody.
0: Jeżeli rozmawiamy o drużynach takich zaawansowanych, to jest znowu dyscyplina na łódce. Bez względu na to, co by się działo. Nie wstajemy, nie podnosimy się z łódki, bo jeżeli ktoś się podniesie, to traci równowagę. Może po prostu łódka się przechyla na lewo. Ktoś z prawej strony pomyśli, że się przewróci, podniesie się, poleci na lewo i dołoży te kilogramy do łódki, która wywróci się po prostu. Bo to jest ta dyscyplina, ustalone co i jak to robi, że nie wstajemy na łódce, nawet jeżeli jest jakieś zagrożenie. Nawet jest punkt numer jeden. Nieważne, co się dzieje, nie przestajemy wiosłować.
1: Byle do brzegu.
0: Byle do brzegu. Można zobaczyć czasami na zawodach basenowych. Sam byłem niejednokrotnie uczestnikiem takiego biegu, gdzie ludzie zawzięci nie dadzą sobie, że tak powiem, odebrać zwycięstwa i przy wiosłowaniu czasami nabiera się wody, a zazwyczaj na basenie się nabiera woda do łódki. I czasami jest tak, że wychodzę z łódki i mam do kolan wody, gdzie burta jest kawałek ponad wodą. Albo czasami nawet idziemy w tak zwanego trupa, że zatapiamy łódkę i te 2 metry na basenie sobie już podpływamy. No bieg jest powtórzony, no bo nie ma rozstrzygnięcia jakby, nie?
1: Mhm.
0: Ale no, tak samo tutaj może się wydarzyć, że zła pogoda, fala jakaś przy nawrocie, może się wody nabrać. Dlatego no podstawą jest to, że się nie wstajemy.
1: I umiemy pływać.
0: No i umiemy pływać. Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, twierdzi, no uważa, że da radę te 100 metrów czy tam 200 sobie przepłynąć swobodnie, a nie czuje się na siłach, to są kapoki sportowe, które w ogóle nie przeszkadzają w trakcie wiosłowania. A można sobie założyć asekuracyjne kapoki i one jakby może i trochę i takiego bezpieczeństwa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i taki komfort psychiczny na tej łódce, że można się skupić tylko na wiosłowaniu, bo nie daj Boże coś się wydarzy, to ja jestem bezpieczny. Nie?
1: Ale trochę na widokach się też jednak skupiacie? Można troszeczkę podziwiać? Czasami pływacie blisko zachodu słońca, tak?
0: No,
1: to takich godzinach.
0: Tak. No pływamy o 19 we wtorek i w czwartek, akurat my i Ławskie Smoki Jezioraka. Tutaj naszą jakby taką zajawką jest od 2 lat bodajże, albo może i dłużej. Co niedzielę, 8:30 schodzimy sobie na wodę. I naprawdę w tygodniu czasami naprawdę ciężko ludzi zebrać jakby pełną łódkę, a w niedzielę mamy zazwyczaj komplet. Przychodzą sobie ludzie 8:30, zrelaksowani, robimy sobie rundkę wokół wyspy, albo na Makowo sobie polecimy, pogadamy sobie, no i oczywiście wiosłujemy, no w trakcie rozmowy nie widać, że te kilometry uciekają, a jednak w ręku zostaje ten trening. Po czym na samym końcu bardzo często robią sobie jakąś kawkę, ktoś przyniesie ciasteczko, sobie posiedzimy jeszcze i pogadamy, tak. Takie niedzielne na sportowo z przyjemnością.

0: To teraz zapytam o te kwestie bardziej sportowe i o zawody ostatnie, ale też o właśnie o plany. Plany też jako kadra narodowa, panie Januszu.
1: No, kadra narodowa, my się zbieramy teraz do Monachium. Mhm. Jedziemy w drugim tygodniu lipca. No i cóż, no, chcielibyśmy uzyskać chociaż taki sukces jak 2 lata temu w Racicach. Zdobyliśmy złoto, srebro, brąz na różnych tam, w różnych kategoriach, na różnych odcinkach, bo to tam dosyć dużo tych podziałów jest. No i chcielibyśmy chociaż podtrzymać tą dobrą pasę.
0: A z Iławy w ogóle wiele osób będzie do Monachium startować w kadrze?
1: No, z Iławskich Smoków Jeziora jestem ja. Z drużyny Drakens są...
0: Chyba 5 osób, prawda?
1: 4 zawodników i Sterniczka. Mhm. 5 osób, tak.
0: No bardzo ładnie. Mamy dużą reprezentację Iławy.
1: No mamy bardzo dużą reprezentację
0: i Iławy. Biskupca, przepraszam. No.
1: Dziękuję. Przy czym no, w Racicach mieliśmy więcej osób, bo jeszcze tak jak Zbyszek Brymerski, czy Ula Sagan, czy Państwo Grabińscy, no to z mojej drużyny też było 5 osób. Także mieliśmy naprawdę, Iława bardzo fajnie wtedy się reprezentowała. Mniejsze zainteresowanie może jakaś chęć porobienia akurat latem czego innego, bo taki wyjazd, no to niestety trzeba poświęcić tydzień urlopu.
0: Nie wszyscy, każdy może.
1: Tak, moja żona już się nie bardzo chce zgodzić, ale jakoś muszę jeszcze w tym roku ją przekonać do tego, chociaż już ją przekonałem. Ale oczywiście jeszcze mamy przyszły rok, wyjazd do Hongkongu.
0: Na Mistrzostwa Świata,
1: gdzie będę chciał, no na pewno podejdę do kwalifikacji, żeby spróbować się dostać do tej kadry. Oczywiście nie wiem, czy mi się to uda, no bo ja startuję do kadry 40+, no już mam trochę więcej. Nie wiem, czy podołam tym młodym chłopakom, żeby ich tam wyeliminować ze składu.
0: Trzymam kciuki bardzo mocno.
1: Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że mi się powiedzie.
0: A niech ta żona trochę będzie zła, że pan znowu gdzieś rusza. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, oczywiście to żarty. Trzymamy kciuki za sportowe sukcesy wszystkich naszych Iławskich Smoków Jezioraka i Drakensów też, niech im będzie. Drakensy organizują właśnie te duże regaty na początku lipca, wtedy kiedy Dni Iławy, więc to jest takie fajne świętowanie. Tak. Rozumiem, że smoki już zgłoszone, pierwsze
1: tak,
0: były pewnie.
1: Oczywiście, tak. Mam, drużyny są pozgłaszane. Teraz jeszcze tam będziemy trenować oczywiście na tą imprezę, żeby u siebie oczywiście wypaść jak najlepiej.
0: Jak wam zawsze idzie? Proszę przypomnieć, rok

0: się, oczywiście. Tak. Mam, drużyny są pozgłaszane. Teraz no jeszcze tam będziemy trenować oczywiście na tą imprezę, żeby u siebie oczywiście wypaść jak najlepiej.
1: Jak wam zawsze idzie? Proszę przypomnieć, rok

0: sporcie mieliśmy?
1: Nie pamiętam, powiem szczerze, bo tak tych zawodów nam się tutaj przywija. Akurat jeżeli chodzi o statystyki, to u nas jest kolega Arkadiusz Grabiński, on tam prowadzi statystyki kto gdzie i z kim.
2: Ale bo chodzi też o radochę, więc nie zawsze się potem pamięta, tylko te radochę się pamięta.
1: Tak, oczywiście, no, ale jeszcze trzeba czasami zorganizować, bo trzeba dobrać osoby, które zgłaszają się na takie zawody z drużyny. Trzeba oczywiście zagospodarować te osoby w taki sposób, żeby zgłasza się na przykład 15 osób, nie? A osada to jest 10 osób.
2: Mhm.
1: Więc trzeba coś wymyślić, żeby te 5 osób brało udział w zawodach. Więc bardzo często jest tak, że z zaprzyjaźnionymi drużynami robimy drużyny sportowe, łączone. No i jest pół drużyny na przykład z Chełmna, pół drużyny z Iławy, pod jakąś wspólną nazwą. Wszyscy się fajnie bawią, bo zgłosili chęć udziału w zawodach, no i biorą udział w tych zawodach.
2: W Iławie my potrafimy kibicować? Zawsze jest dużo, jest wianuszek ludzi zawsze wokół małego jezioraka. Wy czujecie to? W ogóle słyszycie na wodzie to? Czy tylko się skupiacie na rytmie?
1: Brałem udział w kilku rywalizacjach sportowych przez całe swoje życie i powiem pani szczerze, że jeżeli już się w coś tam jest ta komenda start, to się tak już niewiele słyszy.
2: Okej. Okay.
1: Dopiero jak już jest tak, że meta, że koniec, że dość, no to wtedy słyszymy, jakby dociera do nas. Nie wiem, ja bynajmniej tak mam, że no jeżeli już jestem na tej łodzi, to skupiam się na tym, co ja mam do zrobienia tam.
2: Stąd te wyniki.
1: No być może wpajamy zawodnikom, że wsiadamy na łódeczkę, możemy się tam porozglądać, popatrzeć, pokiwać, płyniemy na start, możemy pozdrowić znajomych, którzy tam kibicują, owszem, ale jeżeli już stajemy na starcie, to jesteśmy tu i teraz i wyłączamy się dopiero, jeżeli miniemy linię mety. To się sprawdza i to wpajamy wszystkim zawodnikom, żeby jednak ta łódka nam ładnie równo szła.
2: Dyscyplina przede wszystkim.
1: No musi być dyscyplina, bo no, jak nie ma równo, no to nie ma wyników. Takie są zasady, no niestety.
2: Janusz Wajda-Gusek z Iławskich Smoków Jezioraka jest moim gościem. Bardzo panu dziękuję. Trzymam kciuki, jak mówiłam, za pana, za zawody, w których pan bierze udział jako część kadry narodowej, ale też za smoki i w ogóle za wszystkich z naszego terenu, którzy w tym niesamowicie interesującym sporcie, chociaż takim trochę, można powiedzieć, trochę dziwnym z powodu tego
1: trochę
2: smoka,
1: niszowym,
2: trochę niszowym, biorą udział. Dzięki śliczne za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że grono smoków się będzie poszerzało na Iławie z roku na rok, do czego będę chciał przyłożyć rękę. No i dołożę wszelkich starań, żeby sukcesy, które będziemy odnosić, były zauważone na Iławie. No i miejmy nadzieję, że władze nas docenią, przez co łatwiej później pozyskać nowych zawodników i zainteresować jakby z otoczenia ludzi do tego sportu.
2: I tego panu życzę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dzięki.
1: Pozdrawiam słuchaczy Radia SK.
3: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
2: To już 11. tablica w Alei Żeglarskiej na terenie portu Iława. Tym razem dla Agaty Barwińskiej, żeglarki z Iławy. Całą uroczystość odsłonięcia tej tablicy prowadził Robert Szklanny, pierwszy trener Agaty.
4: Witam wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości. Przed nami wyjątkowe żeglarskie święto, odsłonięcie tablicy honorującej Agatę Barwińską w Alei Żeglarskiej w porcie śródlądowym w Iławie. Spotykamy się dziś po to, aby docenić wybitną mieszkankę naszego powiatu, znakomitą żeglarkę, reprezentantkę Polski na najważniejszych regatach świata, jak również na Igrzyskach Olimpijskich. Agata Barwińska, witamy Cię serdecznie. Gorąco witam również gospodarza tego miejsca, starostę powiatu iławskiego, pana Bartosza Bielawskiego. Witamy również członków zarządu powiatu, przewodniczącego, radnych Rady Powiatu Iławskiego, przedstawicieli klubów żeglarskich i organizacji żeglarskich. Witam trenerów, działaczy sportowych oraz ludzi związanych z żeglarstwem, mieszkańców powiatu iławskiego, lokalne media oraz wszystkich przybyłych gości. Dzisiejsza uroczystość jest wyrazem uznania dla wyjątkowych osiągnięć sportowych Agaty Barwińskiej, która swoją pasją, talentem, ciężką pracą od lat promuje powiat iławski oraz Polskę na najważniejszych żeglarskich arenach świata. Uznając wagę jej dorobku sportowego, Zarząd Powiatu Iławskiego przyjął w dniu 26 sierpnia 2025 roku uchwałę w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej w Alei Żeglarskiej na terenie Portu Śródlądowego w Iławie. Decyzja ta stanowi symboliczne podziękowanie za dotychczasowe sukcesy oraz trwałe upamiętnienie osoby, która stała się wzorem dla młodych sportowców oraz ambasadorką żeglarskich tradycji naszego regionu. Dzisiejsze spotkanie jest zatem nie tylko okazją do uhonorowania wybitnej zawodniczki, ale również świętem całej społeczności żeglarskiej, która od pokoleń tworzy wyjątkowych

0: charakter krainy jeziora. Aleja Żeglarska powstała po to, by przypominać o ludziach, którzy swoją pasją, pracą i sukcesami rozsławiają jeziorak na żeglarskich arenach i akwenach całego świata. Dziś do grona tych wyjątkowych postaci dołącza najbliższa memu sercu Agata Barwińska. Bardzo proszę o zabranie głosu gospodarza, pana Bartosza Bielewskiego, starosta Bogatyni.
1: Agato, szanowni państwo, jak doskonale wiesz, bo niejednokrotnie rozmawialiśmy, jest to trochę złamanie pewnej formuły, która tutaj została przyjęta, kiedy powstał pomysł upamiętnienia osób wyjątkowo zasłużonych dla żeglarstwa, dla Pojezierza Iławskiego, tutaj w tym miejscu. Ty, i dobrze, jesteś pierwszą osobą, która cały czas jest aktywna sportowo, która funkcjonuje i buduje wizerunek powiatu Iławskiego Jeziora, jeziora klubu, z którego wyrosłaś, który reprezentujesz. Jest mi bardzo miło, że te wszystkie zasługi, dokonania twoje stały się inspiracją dla młodego pokolenia żeglarzy, że młodzież ma na kim się wzorować. Jesteś wyjątkową osobą, skromną, pracowitą i liczę, że to jeszcze nie koniec sukcesów, które padł już twoim udziałem w tak młodym wieku. Liczę na to, że kolejna olimpiada również stanie się twoim udziałem, a po tej olimpiadzie będziemy mogli już nie tylko tablicę, ale również posąg pozłacany postawić u wejścia u portu, bo jestem przekonany, że na to zasługujesz i jestem przekonany, że wszelkie te marzenia, zarówno prywatne, jak i związane ze sportem, staną się twoim udziałem, zostaną zrealizowane. Jeszcze raz, wielkie gratulacje. Gratulacje również kieruję do taty, bo cię chyba tylko tata jest, za wytrwałość i wspomaganie ciebie, stworzenie możliwości do rozwoju od najmłodszych lat, ale i również trenerów, bo widzę, że wszyscy tutaj ci, którzy z tobą pracowali od najmłodszych lat, również są obecni. Wszystkim państwu gratuluję. Jest to, Agata jest wizytówką waszego profesjonalizmu, wytrwałości. Przede wszystkim Agata sama w sobie jest wyjątkowa, ale również wasza cegiełka tam jest, nie sposób ją pominąć. Wszystkim państwu serdecznie gratuluję, że możemy się tutaj spotkać i dokonać odsłonięcia twojej tablicy. Tablica, tak jak już rozmawialiśmy, jest kompozycją otwartą. Będziemy mogli w trakcie lat kolejnych twojej kariery dopisywać różne na niej osiągnięcia. Wszystkiego dobrego.
0: Szanowni państwo, zanim przejdziemy do uroczystego otwarcia, odsłonięcia tablicy, chciałbym zaprosić, jeżeli ktoś z państwa chciałby zabrać głos, bardzo proszę, jest teraz na to świetny moment.
2: Szanowni państwo, pani Agato, chciałabym w imieniu pana wójta Krzysztofa Harmacińskiego, wójta gminy Iława, złożyć pani serdeczne gratulacje i pozwoli pani, że w imieniu pana wójta odczytam słowa skierowane do pani. Z okazji odsłonięcia tablicy dedykowanej pani osobie w imieniu swoim oraz całej gminy Iława z ogromną radością składam pani najserdeczniejsze gratulacje. To wyjątkowe wyróżnienie jest wyrazem uznania dla pani wybitnych osiągnięć sportowych, niezłomnej determinacji oraz godnego reprezentowania polskiego żeglarstwa na arenie międzynarodowej. Pani imponujące osiągnięcia, w tym tytuły Mistrzyni Europy, medale Mistrzostw Świata oraz liczne sukcesy w rywalizacji międzynarodowej są powodem do dumy dla mieszkańców całego regionu. Dzięki talentowi i ciężkiej pracy stała się pani inspiracją dla młodego pokolenia sportowców. Odsłonięta tablica będzie trwałym symbolem wdzięczności i szacunku dla pani dokonań. Życzę pani dużo zdrowia i dalszych sukcesów. Niech każdy kolejny start przynosi powody do dumy, a życzliwość i wsparcie mieszkańców niech towarzyszą pani na sportowym szlaku. Z wyrazami najwyższego uznania, wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński. Pani Agato, gratuluję, kibicujemy, życzymy dalszych sukcesów, wszystkiego dobrego, powodzenia.
3: Mówi Wojciech Janusz, jeden z pierwszych trenerów Agaty Barwińskiej.
4: W imieniu środowiska, z którego Agata wyrosła, chcę powiedzieć kilka słów. Agata, to, że jesteś teraz czołową zawodniczką świata, to jest oczywiście przede wszystkim twoja zasługa, zasługa rodziny, bo bez rodziny na pewno by się to nie stało. Ale nie będę skromny i powiem, że jest to również zasługa trenerów, którzy z tobą pracowali. I cieszę się bardzo, że w tak niewielkim mieście i powiecie, jakim jest powiat iławski Iława, no może nie obszarowo, ale no wiadomo, co mam na myśli, taki talent został dobrze oszlifowany, bo bez tego oszlifowania no, zapewne nie byłoby aż tak dobrze. Być może ty również chcesz zabrać głos i myślę, że tak właśnie i dokończyć jakby tą moją myśl na temat twoich związków z tym środowiskiem i z tym miastem, bo przecież wciąż jesteś członkinią klubu Stowarzyszenia Sportów Wodnych i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Tym bardziej uważam, że powinniśmy ci również podziękować za to, że jesteś wciąż członkinią naszego klubu.
0: Szanowni Państwo, kariera Agaty Barwińskiej jest przykładem, to co Wojtek również powiedział przed chwilą, wytrwałości, konsekwencji sportowej, odwagi, wsparcia ze wszystkich możliwych stron, rodziców najbardziej. Od pierwszych treningów na Jezioraku po starty w Mistrzostwach Europy, Świata, Igrzyskach Olimpijskich zawsze pozostawała ambasadorką Jezioraka i lokalnego żeglarstwa. A głównym punktem dzisiejszej uroczystości jest odsłonięcie pamiątkowej tablicy Alei Zasłużonych dla Iławskiego Żeglarstwa, dla żeglarstwa z nad Jezioraka. I bardzo proszę o dokonanie tej uroczystości przez Agatę. Takie osobiste jeszcze dwa słowa, ponieważ zanim puszczę Agatę dalej, Wojtek ją przyprowadził do klubu, a ja ją wsadziłem na optymistkę. I z tego jestem najbardziej dumny, że byłem jej pierwszym trenerem. A teraz mogę oddać głos.
5: Bardzo chciałabym podziękować wszystkim, którzy tutaj przyszli, ale przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim, którzy mnie tutaj doprowadzili do tego miejsca, w którym się teraz znajduję. Myślę, że dużo już zostało tutaj powiedziane i wszystko się zgadza. Wszyscy trenerzy, dzięki nim osiągnęłam to, co osiągnęłam i bez nich by się to na pewno nie udało. Na pewno chciałabym podziękować moim rodzicom, bo oni byli dla mnie naprawdę, są dalej dla mnie największym wsparciem i od małego jakby wspierali tą moją karierę żeglarską. Na pewno pomogło to, że jestem z takiego pięknego miasta, gdzie zaraz ze szkoły mogłam przejść obok Jezioraka i wskoczyć na tą optymistkę. Także to, że jestem z małego miasta, myślę, że jest fajne, że pokazuje, że właśnie z małego miasta też można się wybić, ale też myślę, że nasze miasto ma bardzo duży atut. To, że ma to piękne jezioro w środku, w centrum miasta. Także to jest na pewno duży atut. Także mam nadzieję, że moje osiągnięcia będą jeszcze bardziej nakłaniać tych wszystkich młodych adeptów do tego, żeby schodzić na to jezioro, pływać, zaczynać na optymistkach i kontynuować swoją karierę na większych łódkach, może na laserze, może na innych klasach, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej tabliczek z innymi zawodnikami. Będziemy mieli więcej okazji do tego, żeby świętować inne tabliczki. Dziękuję.
0: Dziękuję za te bardzo inspirujące słowa. Kochani, dzisiejsza uroczystość jest nie tylko wyrazem uznania dla sportowych osiągnięć Agaty, ale także podziękowaniem za godne reprezentowanie Iławy, powiatu iławskiego i Polski na wszystkich możliwych akwenach międzynarodowych. A niech ta tablica będzie trwałym symbolem marzeń, które dzięki ciężkiej pracy mogą prowadzić od Jezioraka aż na olimpijskie akweny świata. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za udział w tej dzisiejszej uroczystości. Zapraszamy wszystkich gości do sali konferencyjnej na dalszą część naszego spotkania, a tam niesamowite pamiątki, trofea Agaty. No będzie można porozmawiać i zobaczyć trud jej pracy. Tam na pięknie wyłożonym stole są jej trofea. One się nie wzięły z niczego. To jest tysiące godzin przepracowanych z różnymi ludźmi, z różnymi trenerami. Zaczynając tutaj w naszej bazie na Jezioraku, no a kończąc tam, gdzie Agata jest, na najwyższym topie światowym. Gratulacje, Agata. Dziękuję Państwu.
3: A tablice, jak zresztą wszystkie pozostałe, można oglądać o każdej porze dnia i nocy w Alei Żeglarskiej na terenie portu Iława przy Chodkiewicza.
6: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
7: Oficjalnie 27 czerwca startują tegoroczne wakacje, a Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji intensywnie się już do nich przygotowuje, mówi dyrektor centrum Kuba Kaska.
8: 27 czerwca w sobotę rozpoczną swój sezon letni kąpieliska miejskie przy ulicy Kajki oraz przy ulicy Chodkiewicza. Od tego dnia na obu plażach pojawią się ratownicy z Iławskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy będą dbali o bezpieczeństwo przez cały cały sezon. Również od tego dnia na kąpielisku przy ulicy Kajki pojawi się tor wodny, który dotychczas był znany Państwu z jego instalacji na basenie. Jeżeli chodzi o przygotowania całej infrastruktury, to piasek na obu plażach będzie przeczyszczony. Będzie również uzupełniony w miejscach,

0: które tego potrzebowały. Dokonaliśmy doraźnych napraw odeskowania na obu pomostach zlokalizowanych na plażach miejskich. Również jeżeli chodzi o infrastrukturę już zlokalizowaną na ulicy Kajki, czyli o kompozytowych deskach, raki oraz odstające deski, staraliśmy się naprawić. Na ulicy Kajki, na plaży miejskiej, w miejscu, w którym znajduje się plac zabaw, z początkiem roku uzupełniliśmy nawierzchnię, ponieważ w wielu miejscach była ona już na tyle popękana i uszkodzona, że należała się wymiana. Jeżeli chodzi o toalety, to na ulicy Kajki będą dostępne w siedzibie Eko Mariny. Będą to toalety samoobsługowe, gdzie dostępny będzie przy pomocy automatu płatność blikiem, kartą lub monetami. Natomiast na kąpielisku przy ulicy Chodkiewicza, na podstawie podpisanej umowy, toalety będą dostępne w powiatowym porcie śródlądowym.
1: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
2: Mówi burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski.
3: Od ubiegłego roku, spacerując ulicami Ostródy, warto wypatrywać smoków, symboli miasta inspirowanych naszym herbem. Choć na samym herbie smok jest raczej postacią negatywną, postrachem mieszkańców zabijanym przez świętego Jerzego na koniu, to my postanowiliśmy smoka oswoić, może nawet nieco uczłowieczyć. Obecnie w kilku punktach Ostródy, w okolicach Bulwaru Europejskiego, spotkać można niewielkie figurki smoka Napoleona, kapitana, Rastamana, nawiązującego do festiwalu reggae, narciarza wodnego i smoka rycerza. W czerwcu dołączy do nich jeszcze szósty smok, smok spóźnialski, który będzie żartobliwym nawiązaniem do bardzo znanej ostródzkiej wymówki: spóźniłem się, bo przejazd kolejowy był zamknięty. Smoki bardzo szybko stały się jedną z ulubionych atrakcji nie tylko najmłodszych turystów, ale i mieszkańców Perły Mazur. Przy każdej figurce umieściliśmy kod QR, on przekierowuje nas do strony internetowej miasta z zakładką Smocze Historie. Tam można poznać opowieść o każdym ze smoków, również w formie wideo. Ten projekt chcemy rozwijać, będziemy tworzyć miejską grę, gadżety i książeczki dla dzieci związane z naszymi ostródzkimi smokami. No i rokrocznie będziemy też tę naszą smoczą rodzinę chcieli powiększać. Zapraszamy więc do Ostródy, nie tylko na nasze fantastyczne koncerty, festiwale i imprezy, ale również po to, aby szukać ostródzkich smoków ulicznych.
1: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
2: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława oraz Bogusław Łukasiak i Adam Łozowski. Ze wsi w gminie Zalewo, wieś nazywa się Bądki. Przyjechaliście panowie tutaj z bardzo ważną sprawą, ale zanim o tym, to proszę opowiedzieć może o sobie, panie Bogusławie.
4: Dzień dobry, nazywam się Bogusław Łukasiak. Jestem czwartym pokoleniem mieszkańcem wsi Bądki. Mieszkam tam i pracuję w Zalewie, w jednym z tam przedsiębiorstw.
5: Dzień dobry, nazywam się Adam Łozowski. Od urodzenia mieszkam w miejscowości Bądki. Jestem członkiem Stowarzyszenia Czyste Bądki, które walczy właśnie w naszej sprawie.
2: To o tym za chwilę, tylko proszę jeszcze powiedzieć, to jest wieś popegierowska, tam były pegiery dawniej?
5: Dokładnie tak.
2: W jakiej sprawie właśnie państwo przyjechaliście, o co chodzi? Pan Bogusław.
4: Przyjechaliśmy w sprawie budowy tak zwanej nowoczesnej fermy krów na blisko 4000 sztuk, o której dowiedzieliśmy się w listopadzie, a okazuje się, że wniosek wpłynął już w maju 2024 roku. My dowiedzieliśmy się o wszystkim po tym, jak inwestor otrzymał już wszystkie zgody, a skoro inwestor był jako jedyną stroną, wiadomo, że te zgody musiały być pozytywne, czyli Wody Polskie, RDOŚ oraz Sanepid.
2: Mhm. Ale nie ma jeszcze tej ostatecznej zgody, bo to są opinie, czy to są zgody, czy to są decyzje?
4: To jak są to... decyzje.
2: To są decyzje, tak, ale pozytywne. Pozytywne. Czy jest już zgoda na te inwestycje od władz gminy?
4: Na ten czas jeszcze nie. Zakres wiedzy, że tak powiem, radnych w tym temacie no, daje do życzenia. Tak? Spotkaliśmy się kilka razy w gminie, na komisjach i, że tak powiem, no, jesteśmy lekko zdziwieni i przy tak wielkiej inwestycji jest brak wiedzy u osób, które podejmują taką decyzję.
2: Z czego to wynika, jak pan myśli? To oczywiście będzie pana opinia tylko i wyłącznie.
4: Nie mam pojęcia.
2: Nie ma tutaj tych radnych.
4: Nie mam pojęcia, bo ja tak myślę, że jeżeli ktoś startuje na radnego, żeby reprezentować nas jako mieszkańców, ja ufam tym ludziom. Po to wybieramy tych ludzi, żeby nie musieć się martwić tak o to, co się dzieje w gminie. Wiemy, że wysłaliśmy tam ludzi kompetentnych, którzy dbają o nasz interes i o nasze dobro.
2: To są państwa słowa poparte wiedzą skąd?
4: Z dokumentów.
2: Z dokumentów. Dotarliście do tych dokumentów. Tak. 2024 rok, wpływa wniosek inwestora o budowę. I co się dzieje? Czy wy...

0: jesteście poinformowani, nie jesteście wtedy.
1: Na tą chwilę jeszcze nie, nic nie wiemy, a już w czerwcu jest zgoda z sanepidu, a w sierpniu zgoda Wód Polskich. Najdłużej trwało uzyskanie zgody z RDOŚ-u, to był, z tego co pamiętam, 7 listopad 2025 roku. My dowiadujemy się kilka tygodni po tym terminie.
0: Wy czujecie, wy jako mieszkańcy, bo jesteście tu ze stowarzyszenia Czyste Bądki i reprezentujecie mieszkańców Bądek i nie tylko zresztą.
2: Zalewa i okolice.
0: Tak? I wy czujecie, że powinniście wiedzieć szybciej, tak? Wcześniej o tej sprawie.
1: Tak, jak najbardziej, ponieważ w pierwszym etapie nie zostaliśmy uznani jako strony postępowania. Dopiero po wywieszeniu
2: obwieszczenia,
1: tak? Chodzi mi o to, że dowiadujemy się 27 listopada poprzez obwieszczenie. Na biku gminy nic jeszcze nie istnieje. Nie ma żadnej wiadomości. Dowiadujemy się dopiero po tym, jak udałem się do Wydziału Środowiska w gminie. Pobrałem całe dokumenty. Wtedy się okazało, że już wszystkie zgody są wydane. Na tamtą chwilę złożyliśmy wnioski o bycie stroną w sprawie i o dziwo burmistrz przyznał prawie wszystkim, bez wyjątku, którzy zgłosili od nas mieszkańców, bycie stroną. I dopiero od tego momentu staliśmy się stroną postępowania. Wcześniej nas tą stroną nie uznano z jakichś powodów dla nas niezrozumiałych. Dlatego te wszystkie decyzje musiały być pozytywne, bo nie mogło być inaczej, skoro nie było kontrargumentów.
0: Bo was tam nie było w tej sprawie.
1: Bo nas tam nie było. Była tylko jedna strona, inwestor, także wiadomo, że RDOŚ i Wody Polskie i pozostałe instytucje musiały wydać pozytywne opinie.
0: Wszystko zgodnie z prawem.
1: Tak. Okazuje się, że tak.
0: No dobrze, ale dlaczego właściwie wy nie chcecie, żeby ta inwestycja powstała?
1: Może zarysujemy wielkość tej inwestycji obrazowo, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. To będzie 6 obór, blisko 200 na 50 metrów, 10 silosów, 200 na 50-60 metrów, płyta gnojowa 100 na 50 metrów, 445 metrów średnicy będą miały zbiorniki na gnojowice.
0: Panowie, tego nie mówicie z pamięci, szukacie w tej chwili?
1: Te wszystkie dane są opierane na raporcie inwestora. Wszystkie dane, które tutaj, że tak powiem, przytoczymy, to są dane z raportu inwestora. Także
3: wielkość działki inwestycyjnej samej to jest 46,5 hektara. To jest obszar kilkukrotnie większy niż cała nasza miejscowość. To wszystko będzie się odbywało 270 metrów od zabytkowego parku wraz z pałacem, 400 metrów od najbliższego zabudowania mieszkalnego, 40 metrów od rzeki, która wpada do jeziora Ewingi, a później do jezieraka, a w końcu do Bałtyku. To wszystko jest blisko naszych domów. Ludzie mówią, że to jest normalna działalność rolnicza, ale to z rolnictwem nie ma nic wspólnego. To jest przemysł opierając się na mleku, gazach i my jesteśmy postawieni obok tego i nie mamy na to wpływu za bardzo. Ludzie mówią, że wie się do tego, żeby tam taka działalność powstała, że może tam śmierdzieć, no a my nie jesteśmy ludźmi, którzy z miasta przeprowadzili się na wieś i im po prostu wieś przestała odpowiadać. My mieszkamy w tej wsi, my ją znamy, my ją kochamy i wiemy, czym ta wieś dla nas jest, no i czym się może stać poprzez taką inwestycję. Niczego nie chcemy.
0: Nie chcecie tej. A skąd wiecie, czym się to może? To znaczy, to rozumiem, co wymieniacie, obory.
1: To jest właśnie najciekawsze, że na tą chwilę takie przedsiębiorstwo, taka ferma nie istnieje takiej wielkości. Także my będziemy, że tak powiem, takimi białymi mieszkami, tak? Na których będzie testowane.
0: W całym kraju nie istnieje coś takiego?
1: Z tego, co szukaliśmy, nie znaleźliśmy.
0: Takiej wielkości?
1: Tak. Tam twierdzą, że niby w Cieszymowie ich jest nawet większe, ale to jest nieprawda.
3: Zauważmy, że to jest pierwszy etap tej inwestycji.
0: To też wynika z papierków.
1: Tak,
0: papierów.
1: Tak, to wynika z raportu.
0: To pierwszy etap miałby być, tak?
3: Tak. Ferma krów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z biogazownią, a co więcej, 6 km w linii prostej od naszej miejscowości jest planowana jeszcze większa inwestycja w sąsiedniej gminie Mołdyty, z którą mieszkańcy też walczą, ale tam walkę mogli podjąć trochę szybciej, bo w tym samym czasie prawie, gdy wpłynął wniosek do gminy, ludność lokalna została poinformowana o tym. Czyli mogli mieć wpływ na decyzje ochrony środowiska, Wód Polskich i sanepidu, no i te wszystkie decyzje zostały negatywne.
1: Musimy odczerwać trochę ten temat i zarzuty, że tak powiem, też naszego burmistrza, że nam przeszkadza tylko fetor, insekty. To nie jest tak.
0: Szczury jeszcze.
1: Szczury, tak. To nie jest tak.

0: Wpłynęło do gminy prawie 700 sprzeciwów. Nasza wioska liczy około 100 mieszkańców.
1: Czyli co to za podpisy jeszcze?
0: To są mieszkańcy gminy i mieszkańcy zalewa, tak? Okolice. Czyli te, gdyby to był tylko problem, że tak powiem, zapachowy, to tak by się może tyle osób nie oburzało i nie sprzeciwiało. Problem, jeden z większych, to jest problem transportu, który tam będzie się z tym wiązał, tak? Mhm. Mamy tu wyliczenia, te wszystkie wyliczenia są na podstawie raportu inwestora. Co do wielkości...
2: Tak, 30 tysięcy ton mleka rocznie to 1250 kursów ciężarówek. Transport po fermentu 51 tysięcy metrów sześciennych. Przy beczkowozie 30 metrów sześciennych to 1700 wyjazdów w sezonie. Ale drogi nie są przystosowane do takiego nacisku na oś. Co tutaj jeszcze mamy? W raporcie pominięta jest kluczowa rzecz, jaką jest dowóz paszy. Brak informacji w raporcie na ten temat, a to będzie na pewno coś koło 2000 wyjazdów. Czyli w samym sezonie nasilenie tych ruchu ciężarówek, samych ciężarówek, to jest kilkadziesiąt dzień. A gdzie do tego jeszcze pojazdy rolnicze? Ciągniki z zaczepami?
0: Produktem ubocznym będzie tutaj poferment. I tutaj jest 1700 kursów z tym pofermentem. I to będzie wywożone na okoliczne pola. Nie tylko nasze tutaj, ale to będą także coraz dalej. I ten temat dotknie, że tak powiem, dosłownie wszystkich mieszkańców gminy i sąsiednich gminy. Bo żeby się pozbyć takiej ilości pofermentu, to musi być naprawdę bardzo duży areał.
1: Czy państwo mieli możliwość porozmawiać z inwestorem na ten temat?
0: Jedyną rozmowę, jaką przeprowadziliśmy z inwestorem, to było pojawienie się inwestora na naszym spotkaniu bez zapowiedzi. Tak samo jak pojawił się na tym spotkaniu pan burmistrz. Nie wyniknęło z tego spotkania, że tak powiem, nic. Później próbowaliśmy się umówić z inwestorem raz, nie udało się, zrobiliśmy drugie spotkanie, na które też nie przybył.
1: Ale też podobno, to mówił nam pan burmistrz Piotr Pietrasik, były podstawione autokary, z których państwo nie skorzystaliście na spotkanie z inwestorem.
0: Inwestor zorganizował wycieczkę do jednej ze swoich ferm krowich.
2: W Cieszymowie.
0: Zainteresowanie nie było największe z tego co się orientuję, ale to nie znaczy, że nikt tam z nas nie był. To nie jest daleko od nas. My znamy ludzi, którzy tam mieszkają, mamy rodziny, które u nas mieszkają, które mają tam rodziny, także ten temat nam jest znany bez, że tak powiem, wycieczki przygotowanej przez inwestora. Natomiast ci, którzy chcieli, pojechali, tak?
1: Wiecie stąd, jak to wygląda, tak? Jak ta w Cieszymowie wygląda ta...
0: Znaczy się, tu jeszcze dodamy, że
1: Mikołajki Pomorskie.
0: Obok nas w promieniu 5 km są 3 biogazownie. I ten pofermet jest wywożony cały czas na nasze pola i my wiemy, jaki to jest zapach, tak? Jesteśmy w stanie to zrozumieć, no bo to jest rolnictwo, tak? My to rozumiemy.
1: No tylko, mieszkacie nie od wczoraj tutaj, tak?
0: Tak, tylko co innego, że to jest wywożone tydzień, maksymalnie dwa w ciągu roku, a co innego, tak jak ma być tutaj, 200 dni w roku. 200 dni, 1700 kursów. Jakie to będzie utrudnienie też w ruchu, tak? To, bo to będą jeździły, no... Dość szeroki to jest, bo my to widzimy. To są bardzo duże utrudnienia. To nie będzie sezonowo. To będzie praktycznie 3/4 roku wywożone na pobliskie pola.
1: U was mieszka około 100 osób w Bądkach.
0: Tak.
1: Pod tą petycją, pod tym sprzeciwem podpisało się, mówicie panowie, 700 osób.
0: Blisko 700 osób.
1: Mhm. A w stowarzyszeniu ile osób jest?
0: Stowarzyszenie jest na tą chwilę tylko my mieszkańcy jesteśmy. Mhm. Współpracujemy też z stowarzyszeniem sąsiednim z Kadzi, które tam właśnie walczy z tą inwestycją w Kadziach.
2: Co do stowarzyszenia ogranicza nas ilość osób, bo jest to stowarzyszenie zwykłe, także nie może ono być za duże. I chcieliśmy się skoncentrować tak, żeby każdy miał jakąś rolę doprecyzowaną w tym stowarzyszeniu. Nie było nas za dużo, żeby konkretnie do celu, żeby iść. I składa się 5 osób, na których większość, wszyscy mieszkańcy się zgodzili i wybrali, żeby ich reprezentowali.
1: To jest stowarzyszenie zwykłe, ale zarejestrowane, jak widziałam, w starostwie powiatowym w Iławie. Teraz właśnie pytanie. Państwo czujecie, że taka rzecz, która wam jakby, jak mówicie, grozi, zagraża, taka rzecz was do siebie zbliża we wsi?
2: Na pewno. Taka cecha Polaków jest jako narodu, że jak coś nam zagraża, to się potrafimy złączyć i walczyć o swoje.
1: Jakie macie państwo możliwości i co chcecie w najbliższym czasie jeszcze w tym temacie zrobić? I czy tu są jakieś terminy na podjęcie tej decyzji ostatecznej przez burmistrza, prawda?
2: Decyzja jest odroczona o

0: o kolejny miesiąc. No jest to już chyba trzecia z kolei odroczenie. No teraz akurat zrobiło się głośno po naszym spotkaniu o tym, to była ciężka decyzja. Ale no, jakie my mamy oczekiwania? No nie chcemy tego w naszej okolicy, no ze względu na to, że jest to zaledwie 400 metrów od budynków mieszkalnych.
1: Środek inwestycji. 400 metrów.
0: A w innych krajach, no, w Unii Europejskiej,

0: jest od tego, żeby w takich sytuacjach po prostu informować mieszkańców.
1: Liczyliśmy na szczerość przede wszystkim.
2: No nie czujemy się, żeby burmistrz był, tak powiem, obiektywny, tak, i bezstronny w tej całej...
1: My po części czujemy się tak niepewnie, bo gdyby to było ogłoszone szybciej, gdyby ktoś z nami porozmawiał, to moglibyśmy się czuć pewniej, a tak, jeśli nie było to pokazywane tak, karty nie były odkryte od razu, inwestor nie powiedział, bo nie musiał, burmistrz rozmawiał z inwestorem, żeby powiedział, to jak my mamy się czuć? To kiedy byśmy się dowiedzieli, jak to będzie wyglądało, jak już będzie wszystko podpisane i jak już

Nie było to pokazywane tak, karty nie były odkryte od razu. Inwestor nie powiedział, bo nie musiał. Burmistrz rozmawiał z inwestorem, żeby powiedział. To jak my mamy się czuć? To kiedy byśmy się dowiedzieli, jak to będzie wyglądało, jak już będzie wszystko podpisane i jak już

0: broń Boże. My chcemy po prostu, żeby nasza wieś zachowała taki charakter, jaki ma do tej pory. To też trzeba do wszystkiego zachować umiar. Nikt nie chciałby przecież mieć sypialni zaraz obok klubu nocnego, gdzie całą noc gra muzyka. No to tak samo my nie chcemy, żeby taka wielka inwestycja Moloch, który z rolnictwem ma mało wspólnego, był za naszymi oknami i wpływał na nasze życie, gdzie mamy rodziny i nasze miejsce na świecie.
1: Dużo ludzi od tej strony właśnie z zalewa pobudowało się, bądź ma zamiar się budować, pokupowało działki. I jak teraz ci ludzie mają się, że tak powiem, czuć, tak? Którzy pobrali kredyt, chcieli zostać w zalewie, chcieli pracować tutaj w zalewie i dostają taką niespodziankę od burmistrza, za waszymi oknami będzie taki właśnie molok wybudowany.
2: To jest ta strona między, można powiedzieć, jeziorem Ewingi, a w stronę północy.
1: To jest stronę Moronga, tak.
2: Stronę Moronga. Północ i wschód.
1: Północ i wschód, tak. Uh-huh. Osiedle Wileńskie, ulica Trauguta. To będzie widoczne z dużej części zalewa. I mi się też wydaje, że chyba część mieszkańców zalewa nie do końca sobie zdaje tego sprawy jeszcze, że to także ich dotknie właśnie chociażby przez ten transport i przez te ceny nieruchomości. 20 miejsc pracy za takie uciążliwe towarzystwo, sąsiedztwo, no to dla nas mi się wydaje nieopłacalna inwestycja, choćby z tego względu. Tutaj naszym problemem gminy zalewa nie jest absolutnie miejsce pracy, bardziej zatrzymanie młodych.
2: Dziękuję bardzo za spotkanie. Bogusław Łukasiak i Adam Łozowski ze Stowarzyszenia Czyste Wątki.
3: Eski Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
4: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Dziś dużo wody będzie się przelewało do waszych uszu. To za sprawą smoczych łodzi, tematu i Drakensi Ława Smocze Łodzie. W studiu gościmy Wojtka Dudę.
5: Dzień dobry, witam, cześć.
4: Będziemy rozmawiać przede wszystkim najpierw o zacnym wydarzeniu, jakim jest powołanie 6 w sumie wioślarzy z Iławy, a 5 od was do kadry narodowej.
5: 5 naszych zawodników, w tym 4 jest wioślarzy, wioślarek i 1 sterniczka. To jest dosyć istotne. Istotne, bo koleżanka Basia mocno się udziela w kadrze ze względu na swoje wyjątkowe warunki fizyczne. Jest naszym drużynowym skarbem i jak się okazuje również kadra narodowa ten skarb docenia, więc fajnie.
4: To zaprezentujmy całą reprezentację Iławy, no i Polski, która pojedzie do Monachium.
5: Więc tak, z naszej ekipy drakensowej jedzie na mistrzostwa w kategorii premier Gosia, czyli Małgorzata Dobożyńska. W kategorii senior A40+, Kasia Drzewiecka, Piotr Leszek i Andrzej Olejnik i Basia Szczecina jedzie jako sterniczka. Tyle od nas. Natomiast no, musimy też zaznaczyć, że nie jesteśmy jedynym klubem z Iławy, którego zawodnicy będą pojawiali się w kadrze, bo musimy się ukłonić naszym kolegom i koleżankom z Iławskich Smoków Jeziorka. Od nich też na pewno ktoś jedzie. Przyznam, że nie wyśledziłem tego na tyle, żeby wam już tutaj mówić dokładnie kto, ale na pewno wam się w przyszłości pochwalą.
4: Gdzie ostatnio pływaliście? Jakie ostatnio sukcesy udało się wywalczyć w kraju albo nawet za granicą?
5: Ostatnio pływane było w Kolbudach. Tam były regaty z cyklu Pucharu Polski, więc stamtąd też przywieźliśmy pierwsze punkty w tym sezonie. Tam również odbywało się zgrupowanie kadry narodowej dzień po regatach i to już też powoli staje się taką tradycją, odkąd kadra się reaktywowała. Zwykle po zawodach, na którą zjeżdżają się kluby z całej Polski, zjeżdża się również reprezentacja, no bo siłą rzeczy zawodnicy tych klubów startują w reprezentacji, tak? Więc skoro ma się już ich wszystkich w jednym miejscu, to przy okazji warto zrobić zgrupowanie. Taka sytuacja będzie miała miejsce też u nas w Iławie 4 lipca, kiedy mamy 12 już regaty Smoczych Łodzi o Złote Wiosło Jezioraka. Zjeżdża się na pewno śmietanka klubów Smoczych Łodzi z Polski i nie tylko, bo też przyjeżdżają kluby sportowe z zagranicy do nas, ale co ważne, wśród zawodników tych klubów będą również reprezentanci Polski. Oni na pewno pomiędzy naszymi startami gdzieś tam sobie zrobią jakieś troszeczkę treningów, a w niedzielę 5 lipca będzie można ich widzieć na wodzie już w całości jako kadra, bo wtedy będzie ich oficjalne zgrupowanie u nas tutaj w Iławie i to zdaje się będzie ostatnie zgrupowanie przed Mistrzostwami Europy, więc też warto popatrzeć, jak robią to najlepsi, popatrzeć, jak to się dzieje jak najszybciej i też co ważne, spora część tych ludzi, którzy teraz pływają w reprezentacji, swoją przygodę zaczynały jako amatorzy na naszych regatach.
4: No proszę, to faktycznie niemałe wydarzenie się szykuje. To jak już przeszliśmy tak gładko do tego wydarzenia w Iławie na Jezioraku, to powiedzmy, która to edycja będzie regat Mistrzostw Iławy o Złote Wiosło?
5: Formalna nazwa to jest Regaty Łodzi Smoczych o Złote Wiosło Jezioraka. To jest długa nazwa, ale kiedy te regaty powstawały, nie myśleliśmy o jakichś skrótowcach marketingowych. Liczyła się dobra zabawa, bo te regaty wyszły przede wszystkim od amatorów dla amatorów.

0: w jeziorach wiosło było wtedy imprezą no, całkowicie niszową. Podobnie jak Smocze Łodzie w Polsce. No, teraz już tych klubów jest więcej. No, w samej Iławie działają, w Iławie okolicach w samej działają 4 kluby, więc to już świadczy o dość mocnej ekipie tutejszej. Podobna ilość jest, zdaje się, w Gdańsku, z którego się Smocze Łodzie w ogóle wywodzą, więc w Polsce przynajmniej. No jak to wiadomo, miasto portowe zawsze stamtąd coś nowego przychodzi do Europy. To będą nasze 12 regaty, które odbywają się już od 13 lat. Ten rok, którego wszyscy przesiedzieliśmy w domach, COVID nam wyjął ten jeden sezon, więc stąd ta niezgodność co do roczników i numeracji edycji. Ale robimy to 12 raz. Zapraszamy Was wszystkich na to wydarzenie niezwykle serdecznie. Jest to tyle fajne, że Iława dzięki małemu jeziorakowi może pokazać, jak to wygląda. Zwykle takie zawody dzieją się gdzieś na jakichś torach regatowych na uboczu, gdzieś w jakichś marinach, do których mało kto ma wejście, dostęp, albo nawet w ogóle świadomość, że coś takiego się dzieje. U nas dzieje się to w centrum miasta. Regaty otwierają się i zamykają na jezioraku, na amfiteatrze, więc liczymy na Waszą obecność na brzegu jako kibiców, ale liczymy też na Wasz udział jako ekipy amatorskie, które się tradycyjnie zbierają na ten czas i startują jak równy z równym, z najlepszymi.
1: Kiedy maksymalnie zacząć i skończyć treningi, żeby, wiesz, potem nie trzeba było wyjmować delikwenta z Łodzi, bo się przećwiczył?
0: Tak, jeżeli chodzi o ekipy amatorskie, my jako Drakensi, jako organizator zapewniamy Wam zawsze co najmniej 2 treningi z naszymi zawodnikami, z naszymi sternikami, tak żebyście wiedzieli, co i jak na tej Łodzi się dzieje. Zwykle jest tak, że no, wracacie do nas, więc to jest świetne. Coś już tam wiecie, ale rzadko, chyba się jeszcze nie zdarzyło, żeby w komplecie wróciła cała załoga. Zwykle tam się zmieniają osoby, więc dla tych osób i dla tych, którzy będą z nami po raz pierwszy, właśnie te treningi są przewidziane, żebyście tą przygodę mogli przeżyć z uśmiechem, bezpiecznie przede wszystkim i mogli to wspominać przez kolejny rok do następnych regat.
1: Robicie castingi na całe załogi, czy jak się pojedyncze jakieś osoby zgłaszają, to pełnicie rolę takiego kompletowania w załogi od Waszej strony?
0: Co do zasady, przyjmujemy zgłoszenia już od kompletnych osad, natomiast też parę lat temu już stworzyliśmy taką grupę na Facebooku Szukam składu do regatu Złote Wiosło. Tam też niekiedy ludzie się wymieniają jakimiś tam chęciami i tam też zawiązują się te osady. Oprócz tego tak naprawdę wiele jest w Iławie grup takich społecznościowych, gdzie ludzie dzielą się tym, jaki sport uprawiają, gdzieś tam się komunikują, grupy rowerowe, biegowe. Tam gdzieś zwykle to się wszystko też o naszych regatach wspomina i gdzieś stamtąd też ludzie przychodzą. Zapisał się do nas już Parkran, ekipa parkranowa, więc liczę na to, że biegacze, pozostałe grupy formalne i nieformalne za chwilę poczują ten zew rywalizacji, nie tylko na kostce, na asfalcie, ale również na wodzie.
1: Najwięcej to służb mundurowych, podejrzewam, się zgłasza zawsze, czy niekoniecznie?
0: Niekoniecznie. Tradycyjnie już zgłasza się do nas zakład karny, liczymy na to, że będą również z nami w tym roku, zwłaszcza, że mają na swoim koncie sporo sukcesów w naszych regatach i nie tylko. No tu musimy przyznać, że służby mundurowe tak czy inaczej mają swoje mistrzostwa i ławska ekipa zakładu karnego jest w tym całkiem porządna, rzetelna i widoczna na podiach różnego rodzaju. U nas też wielokrotnie znajdowali się na podium, wielokrotnie wygrywali, więc zachęcamy wszystkich innych do tego, żeby w końcu utrzeć nosa fuszą, jak to się mówi. Być może inne służby mundurowe też się zjawią. No, jest tak, widzimy to, że są funkcjonariusze innych służb na różnych łodziach, ale chyba jeszcze nie było w historii regat, żeby faktycznie ktoś wystąpił jako reprezentacja jakiejś służby poza Iławskim Zakładem Karnym.
1: A jak to wygląda, jeśli chodzi o historię tych 12 regat? Kto najczęściej na podium i na szczycie stawał?
0: Jeżeli chodzi o kategorie amatorskie, bo to jest coś, na czym nam tak naprawdę najbardziej zależy w Iławie, bo chcemy upowszechniać ten sport i to jest nasze oczko w głowie zawsze o to, żeby tych amatorów zaopiekować, zadbać o nich i, mówiąc brzydko, sprzedać im tego bakcyla Smoczych Łodzi, to faktycznie zakład karny dość długo dominował i pojawił się na podium najczęściej. Gdzieś tam zwykle były rezerwowe psy tuż obok i też gdzieś tam się z nimi gryźli. Grupa rezerwowe psy to też taka grupa nieformalna, sportowa, biegacze, ale nie tylko. Tam wiem, że kilka osób się tak zebrało, głównie jako znajomi, jako kumple. To nie to, że połączyło ich jakieś zamiłowanie do jakiegoś konkretnego sportu. To jest grupa...
1: Ale nazwa wskazuje, że psów ich jednak miłość połączyła.
0: Możliwe, że gdzieś tam jakieś zapędy do przyjścia

0: sierści gdzieś tam się przejawiają, tak. Raczej nie przyjmują kogoś z uczuleniem na sierść. Ale zawsze byli gdzieś tam tuż za zakładem karnym i za każdym razem się odgryzali, że może już następnym razem. My, żeby wyjść naprzeciw takim właśnie następnym razom, trochę już w zeszłym roku zmieniliśmy formułę. Do tej pory przyjmowaliśmy zapisy od razu z podziałem, że to są grupy sportowe, to są grupy amatorskie. Przed tym musieliśmy też kombinować w regulaminie, jak to odróżnić jednych od drugich, żeby nie było sytuacji, że tutaj goście, którzy całe życie wiosłują, zgłoszą się jednak amatorzy, wygrają z amatorami. No nie o to chodzi. Kiedyś stosowaliśmy zapis, że w grupie amatorskiej może być tylko jedna wiosłująca na co dzień osoba z jakiegoś klubu czy coś, no ale fizycznie to jest nie do upilnowania, więc od 2 lat już, teraz będzie druga edycja, gdzie w regulaminie po prostu robimy, że wszyscy startują jakby z tego samego pułapu, obojętnie czy to jest utytułowana Spójna Warszawa, czy reprezentacja Iławskiego Przedszkola, bo i takie reprezentacje u nas bywały. Wszyscy startują z tego samego miejsca w eliminacjach i dopiero czasy eliminacji decydują o tym, kto z kim przechodzi do jakiej grupy. W zależności od tego, ile naszych Iławskich i okolicznych, bo przecież zapraszamy nie tylko z Iławy, ale też bywali u nas zawodnicy z Olsztyna, Lubawy, Nowego Miasta, z Brodnicy ktoś się pojawił też kiedyś. Także zapraszamy. Jak macie okazję dojechać do nas, nie jest daleko, to chodźcie. I zmierzycie się naprawdę z najlepszymi zawodnikami na świecie, w Polsce, w Europie i od tego się zaczyna. Jak to mówią, jak dostawać baty, to najlepszych, nie ma wstydu. I wtedy można popatrzeć, co oni robią znacznie lepiej niż ktokolwiek inny i to podpatrzeć, tego się nauczyć, to wdrażać, jeżeli macie oczywiście ochotę. Zapraszamy tutaj też przede wszystkim, znaczy może nie przede wszystkim, ale zapraszamy wszystkich, którzy myślą o tym, jak zbudować swój zespół. Mówię tutaj o zakładach pracy, mówię tutaj o jakichś firmach, gdzie praca w zespole jest istotna, bo nigdzie indziej jak na wodzie nie widać tego, że samemu ciężko cokolwiek uciągnąć. Liczy się zespół, liczy się zgranie tego zespołu. Modna forma teraz, gdzie wszyscy coache tak zwani mówią o team buildingu. To jest coś, co możecie zrobić u nas przy okazji tych zawodów, a przy tym świetnie zintegrować zespół, świetnie się bawić, zareklamować swoją firmę, pokazując się w firmowych koszulkach. Zawody są niezwykle widowiskowe, więc gromadzą naprawdę sporą publiczność. Korzystamy też trochę z tego, że równolegle odbywają się Dni Miasta, więc dzieje się sporo, a najwięcej będzie się działo na Jeziraku.
1: Powiedzmy może o planie już harmonogramie czasowym. Jak to już macie przygotowany plan dnia na te regaty w Iławie? Jak to godzinowo będzie i kto po kim startował?
0: Kto po kim startował, to będziemy wiedzieć w momencie, kiedy będziemy już wiedzieć, ile zespołów się do nas zgłosiło. To ramy czasowe mamy opracowane, no bo nie robimy tego pierwszy raz, więc wiemy co i jak. Często słyszymy później po zawodach, że są to jedne z lepiej zorganizowanych zawodów w Polsce, więc cieszymy się. No bo nie ukrywajmy, no pracujemy na to cały rok, to jest jedna z dwóch naszych takich najważniejszych, najbardziej flagowych imprez. Latem regaty, zimą WOŚP. Przykładamy się do tego, żebyście, kiedy już przyjeżdżacie do nas, niekiedy z daleka, żebyście nie marnowali tego czasu. Starty staramy się robić praktycznie raz po raz. One się wtedy różnią po prostu kategorią. Jedna kategoria spływa, a druga kategoria już wypływa na start. Dlatego zwykle mamy przygotowanych 6 łodzi, żeby można było te zawody przyspieszać. Około godziny 9 otwiera się biuro zawodów. Wtedy też przyjmujemy jeszcze ostatnie formalności. Chwilę później będzie odprawa kapitanów załóg, gdzie to wszystko będzie jeszcze raz powtórzone, zapisy regulaminowe, parę słów od sędziego, pewnie od WOPR-u tradycyjnie, parę słów na temat bezpieczeństwa. Około godziny 10 powinniśmy już ruszać na wodę. Będzie nas słychać, to na pewno, bo bębny niosą się po wodzie, gardła kibiców są mocne, to wiemy już od wielu lat, że na brzegu Jezioraka w pierwszy weekend wakacji nie jest cicho.
1: Do kiedy muszą ekipy podjąć decyzję ostatecznie, żeby się zgłosić?
0: Zapisy przyjmujemy tak naprawdę do końca czerwca. Natomiast ekipom amatorskim zachęcamy Was przede wszystkim do pośpiechu z tego względu, żebyście mogli na spokojnie te 2 treningi odbyć, żebyście mogli się zaznajomić z łodzią i tak dalej. W cenie wpisowego oczywiście macie pełną naszą opiekę, te 2 treningi, kapoki, kamizelki asekuracyjne, wiosła, łodzie, opiekę sterników, pomoc zawodników, ubezpieczenie na czas zawodów, posiłek regeneracyjny, pamiątkowe medale, no i puchary dla tych, co wejdą na podium.
1: A sama walka już podczas regat wygląda tak, że po prostu spisujecie czasy przez cały dzień, ten kto ma najlepszy to wygrywa, czy potem jeszcze każdy z każdym jakoś tak system macie?
0: System jest taki, że na początku mamy eliminację i tutaj jest istotny ten

0: raz. W zależności od tego, ile nam się zgłosi załóg, tych biegów może być mniej lub więcej. Natomiast tak, w eliminacjach tutaj liczy się czas. Później już w poszczególnych kategoriach, kiedy już podzielimy to na sport, fan i amator, będziemy już jechać systemem po prostu wyścigów, tak? Za każde, za osiągnięte miejsce będzie przydzielana określona ilość punktów w danym biegu. Jeżeli gdzieś tam liczba punktów będzie się zgadzała w pewnym momencie do rozstrzygnięcia pozycji na podium, wtedy będziemy liczyli faktycznie czasy okay. z całego dnia, więc to jest, no warto każdy bieg cisnąć po prostu. To jest 200 metrów. Niektórzy mówią, że dużo, inni mówią, że można to zrobić nawet bez oddechu, tylko później trzeba się postarać na wyjściu z łódki. Taki sygnał, znak dla ludzi, którzy myślą, że ojejku, to jest aż takie ciężkie, ja nie uciągnę. Słuchajcie, przyjeżdżają do nas seniorzy z Olsztyna, z OKSW, goście, gdzie no, średnia wieku na łodzi wynosi coś, podejrzewam, około 80 lat, jak nie lepiej. Wspaniali goście. Taka ciekawostka, zawsze trzeba im troszeczkę pomóc przy wejściu na łódź, ale jak już dostaną wiosło, to są, okazuje się, że to są ludzie, którzy całe życie gdzieś wiosłowali. Więc oni nagle, jak dostają wiosło, to dostają takiej pary w łapach, że naprawdę nie ma absolutnie podejrzenia o to, że są no, dość wiekowi. Też śmiesznie, jak dopływali do półmostu już po jakimś tam wygranym biegu, też zasapany stern się rozglądał, tylko patrzy, słuchajcie, co tam. Są wszyscy zawały, wylewy, wzywać karetkę, coś? Nie? Dobra, młody człowieku, pomóż mi wysiąść. Okay. I siadali na ławeczce, rozmawiali sobie dalej o brydżu czy o czymś, czekali na następny wyścig. Wsiadali, znowu pełen ogień. Niesamowita sprawa. Wiek nie stanowi tu przeszkody, poza tym, że liczymy na udział osób pełnoletnich z tego względu, że no, nie jesteśmy w stanie zaopiekować się wszystkimi. To jest impreza dla ludzi, którzy znają swoje możliwości i deklarują udział po prostu na 100%.
1: Przyszło mi do głowy jeszcze, że każdy może mieć różną moc w rękach, że tak powiem. To wy pomagacie właśnie w rozłożeniu tej załogi i doradzeniu, gdzie kto ma usiąść, bo pewnie to kluczowe jest.
0: Tak, kluczowa jest równowaga. Kluczowa jest to, żeby też wszystkich najsilniejszych nie sadzać z jednej strony, bo łódź będzie po prostu skręcać pomimo wysiłku sternika, który jest w stanie skorygować sporo, ale nie wszystko. Tak, w momencie, kiedy wsiadacie pierwszy raz na łódź, na pewno będziemy was pytać o to, czy jesteśmy praworęczni, czy leworęczni, no bo wiosło każdy dostaje jedno i siada albo z lewej, albo z prawej. Komu gdzie jest wygodniej, jak to mniej więcej rozłożyć wagowo, żeby łódź się nie przechylała, bo to też ma wpływ na wygodę wiosłowania i na bezpieczeństwo. Więc tak, tutaj macie od nas pełne wsparcie, pełną pomoc. Pomożemy wam wyważyć tę łódź. Jeżeli mamy problem, bo faktycznie nie da się wyważyć tej łodzi tylko dzięki wam, dysponujemy sternikami o różnych wagach, którzy w razie czego są w stanie stanąć na prawej bądź lewej nodze i dociążyć tę łódkę, więc też spokojnie.
1: Będą jakieś atrakcje na brzegu dla tych, co nie chcą albo boją się spróbować sił na wodzie?
0: Na brzegu na pewno będzie możliwość pogadania sobie z zawodnikami z wielu klubów. Nie przewidujemy atrakcji jako takich dodatkowych dla kibiców, bo po prostu całe siły organizacyjne wkładamy w to, żeby na wodzie wszystko odbyło się sprawnie, bezpiecznie i widowiskowo. Natomiast no, pamiętajcie o tym, że to będą dni miasta, więc też dookoła będzie się działo. Będą to imprezy niekoniecznie związane z nami, ale blisko nas. Może niekoniecznie tematycznie, ale jak już na chwilę będziecie chcieli odpocząć od emocji wioślarskich, możecie zajrzeć na halę widowiskową, gdzie będą emocje kolejarskie, bo tam

0: ergometry, żeby ktoś na przykład spróbował, nie wiem, dzieci,
1: nie,
0: młodzież?
1: Tym razem nie. Chyba, że faktycznie może nam jeszcze coś strzeli do głowy, będziemy mieli trochę wolnych mocy przerobowych, to może. Nie wykluczamy tego, ale w takich sytuacjach, gdzie robimy coś dużego na wodzie, raczej skupiamy się na tym, by robić to sprawnie, bezpiecznie i żeby to było z radością dla wszystkich. Też pamiętajmy, że robimy to własnymi siłami. To nie jest tak, że wynajmujemy jakąś agencję eventową, która nam to robi, tylko robimy to naszą grupą drakensów plus paru zaprzyjaźnionych wolontariuszy, plus oczywiście do tego WOPR, ale WOPR zostaje na wodzie i pilnuje waszego bezpieczeństwa na wodzie, więc też nie możemy za bardzo pozwolić sobie na rozdrobnienie sił. No, jesteśmy dosyć dużym w sumie klubem, bo mamy 30 parę osób wpisanych na listę. Nie każdy jest na co dzień aktywny, ale staramy się, żeby wszyscy te ręce na pokład wyłożyli w momencie, kiedy organizujemy regaty, czy inne tego typu wydarzenia, jak Zimą Woźb, bo jest to dla nas, no nie ukrywajmy, też jest to, w pewnym momencie jest to forma, jakby, jak już wspomniałem o tym zarażeniu bakcylem smoczych łodzi, no to liczymy na tym, że jak ktoś tego bakcyla złapie, to do nas dołączy. To też nie ukrywajmy tego, nie? Skądś tych ludzi, którymi wypełniamy łodzie, musimy wziąć. W pewnym momencie kończą się zainteresowani znajomi i trzeba to popularyzować w inny sposób. Liczymy na was, bo faktycznie większość tych osób, które wymieniłem na początku, czy Basia, czy Piotr, czy Kasia, czy Andrzej, oni też dołączyli do nas po tym, jak wystąpili gdzieś kiedyś właśnie na regatach o Złote Wiosło. Andrzej, żeby daleko nie mówiąc, występował kiedyś parokrotnie w rezerwowych psach i został z nami na dłużej.
0: To jeszcze raz przypomnijmy w pigułce datę mistrzostw na Jezioraku, od której do której będzie można je oglądać.
1: 12 regaty łodzi smoczych o Złote Wiosło Jezioraka 2026 Iława odbędzie się 4 lipca. Od godziny 9 startują część oficjalna. Nas pewnie będziecie mogli już tam widzieć od piątku, bo musimy rozstawić trochę sprzętu, pomostów i tak dalej. Przewidujemy zakończenie regat gdzieś tam około godziny 18, jeżeli wszystko sprawnie pójdzie, to tak to tam się zwykle udawało, wtedy też będzie oficjalne zamknięcie regat, dekoracje, to wszystko będzie się odbywało na deskach Iławskiego Amfiteatru, więc też w pobliżu i też jakby amfiteatr jest na tyle duży, że na pewno całą widownię pomieści, ale to tylko na końcu, bo z amfiteatru nie widać jeziora za bardzo, drzewa zasłaniają, na szczęście brzeg jest długi, szeroki i zapraszamy na alejkę do podziwiania, kibicowania, a przede wszystkim do aktywnego udziału, także zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku Smoki Iława, albo wpiszcie po prostu Drakens Iława Smocze Łodzie. Tam jest odnośnik do wydarzenia, tam znajdziecie również wszystkie szczegóły, regulamin, kartę zgłoszeniową. Albo dzwońcie, albo wpadajcie do nas na treningi, po prostu zapytać, albo wsiąść już sobie na łódź. Wychodzimy na wodę zawsze w czwartki i we wtorki o godzinie 18 z siedziby Wiru, czyli tam, gdzie jest Eco Marina, koło hotelu Tiffy. Widać, tam leżą na brzegu Smocze Łodzie, jest ich kilka, bo tam mają bazę swoje 3 kluby, ale oczywiście zapraszamy do tego z napisem Drakens Iława, poznacie nas po koszulkach z napisem Drakens Iława.
0: Gościem Eski Iława był Wojciech Duda.
1: Dziękuję bardzo.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Maciej Mikołajczyk, Państwo Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie. W pierwszej kolejności wskazać należy, że nie każde miejsce, które wygląda jako atrakcyjne, jest z wieloma osobami, to miejsce do kąpieli jest bezpieczne. Tylko wyznaczone i sprawdzone tak naprawdę kąpieliska dają nam gwarancję, że dno i jakość wody nie zagrażają kąpiącym się. Najbezpieczniejsze są dla nas akweny zorganizowane w sezonie kąpielowym w 2026 roku na terenie powiatu iławskiego. W terminie od 28 czerwca do 31 sierpnia będą funkcjonowały 2 kąpieliska. Będzie to kąpielisko miejskie Iława Chodkiewicza. Organizatorem jest Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, jak również kąpielisko miejskie Iława Kajki. Organizator również Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Na dzień 28 maja zgłoszono powstanie jednego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w terminie od 15 czerwca do 14 lipca 2026 roku. Jest to plaża w Suszu. Organizator Suski Ośrodek Kultury w Suszu i szczegółowe dane dotyczące kąpielisk dostępne będą w serwisie kąpieliskowym. Zapraszamy, jeżeli na przykład znajdą się Państwo w jakiejś miejscowości na terenie Polski, to w takim serwisie kąpieliskowym jesteście w stanie zobaczyć dane dotyczące jakości wody, infrastruktury kąpieliska, warunków panujących na kąpielisku oraz klasyfikacja i profil takiego kąpieliska. Strona również prezentuje ostrzeżenia, takie jak zakazy kąpieli, dane kontaktowe do organizatorów. Jest to takie podstawowe narzędzie dla każdej osoby, kto planuje bezpiecznie wypocząć nad wodą. Dodatkowo strona zawiera

0: również zalecenia głównego inspektora sanitarnego dotyczące przede wszystkim bezpiecznego korzystania z plaż i jezior. I dlatego, proszę Państwa, apeluję z pełną powagą i stanowczością, zadbajmy wspólnie, aby wypoczynek nad wodą był niezapomniany, ale przede wszystkim bezpieczny. Wszystkiego dobrego.
1: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
2: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski gościmy Fabrykę Inicjatyw Obywatelskich z Iławy, a to oznacza takie nazwiska jak...
3: Małgorzata Jędrzejewska,
4: Marta Milewska-Haska, Anna Okuniewicz.
2: A rozmawiać będziemy o nowym projekcie waszym, który będzie przetaczał się w sumie to przez całe wakacje. Zwie się Mikrofon dla Każdego. Co to będzie, z czym się je?
3: To jest akcja, do której zapraszamy mieszkańców Iławy, ale także i turystów, ponieważ niejednokrotnie podczas różnych imprez, które organizujemy, czyli na przykład śniadania, rozmawiamy z mieszkańcami o sprawach społecznych i też słyszeliśmy głosy, że brakuje takich imprez właśnie, gdzie można wyrażać siebie. No, w związku z tym postanowiliśmy ruszyć Mikrofon dla Każdego i jest to okazja właśnie na wyrażanie siebie. Jest to okazja do tego, żeby przyjść, zaśpiewać, powiedzieć ulubiony wiersz, nie wiem, albo swój na przykład, zaprezentować wiersz. Być może ktoś się przygotowuje do występu stand-upowego, proszę bardzo, może próbować nas rozśmieszyć. Może ktoś do kabaretu jakiegoś pragnie się zapisać. Tak samo. Każda forma ekspresji jest dowolna. Nie zachęcamy do tańca, ani występów akrobatycznych, ponieważ nie będzie tam warunków. Wszystko to, co możemy zrobić głosem i ewentualnie wyrazić ruchem dłoni, ciała, bardziej statycznie, to jak najbardziej zapraszamy.
2: Wszelkie odgłosy paszczą, pożądane.
3: Tak jest, zdecydowanie tak. Każdy, kto przyjdzie i będzie chciał, dostanie 5 minut i przez te 5 minut może robić co chce, z małymi wyjątkami. Nie mówimy o polityce, nie mówimy o religii, brzydkich wyrazów, choć w stand-upie to się czasem może zdarzyć. Wiadomo, chodzi o to, żebyśmy nie byli wulgarni wobec tych, którzy występują. Nie będziemy tolerować wyśmiewania i takiego traktowania prześmiewczego, napiętnowania. Tak, oczywiście bardzo prosimy przychodzić do nas nie pod wpływem alkoholu, tylko na trzeźwo. To ma być impreza dla wszystkich, czyli od dzieciaka do seniora każdy może przyjść. Oczywiście, jeśli będą dzieci, to pod opieką rodziców, żebyśmy nie mieli problemów. Czy możemy takie dziecko zaprosić na scenę? Czy rodzic wyraża zgodę? To takie chyba najważniejsze.
2: Będą gwiazdy na tych spotkaniach się pojawiać. Dwa nazwiska na plakacie widzę. Co, gdzie, jak, dlaczego i czy to będą jakieś konkretne programy artystyczne?
3: Irek Paliński, który wyraził zgodę na przyjście, branie udziału w Mikrofonie dla Każdego, to jest lokalny songwriter, gitarzysta, pieśniarz i popularny, jest znany, więc myślę, że jest to nazwisko, które przyciągnie publiczność i będzie też grał i śpiewał.
4: Druga osoba to Gosia Jędrzejewska, nasza szanowna koleżanka, która nie powie o sobie jako o gwieździe, ale jest to nasza propagatorka kultury, także w szerokim świecie, dlatego, że może poszczycić się udziałem w programie The Voice Senior, co właśnie zostało na plakacie wyróżnione, więc to jest jej duża zasługa też dla propagowania kultury w naszym mieście. I ona odpowiada głównie za pomysł na to wydarzenie i również za organizację. Gosia jako pomysłodawczyni będzie także moderowała to wydarzenie na bieżąco i zapraszała kolejnych uczestników. Wszystko gwarantuję, będzie odbywało się w bardzo przyjaznej atmosferze, bez oceń, ale za to wspierająco, bo tacy jesteśmy.
5: Na nasz mikrofon zapraszamy na Wyspę Młyńską 25 czerwca o godzinie 18:00, 16-30 lipiec też godzina 18:00 i 13-27 sierpnia godzina 18:00. Można zabrać swój kocyk,
2: żeby najpierw posłuchać, się rozgrzać,
5: posłuchać.
4: Spędźcie z nami miły czas, bądźmy razem na pikniku, jesteśmy w towarzystwie też placu zabaw dla dzieci, może to być atmosfera rodzinna, towarzyska, koleżeńska, jesteście wszyscy mile widziani i zaproszeni.
2: No właśnie, bo to nie będzie się odbywało w formie konkursu, po prostu wolnej ekspresji, tak to nazwijmy.
3: Tak, to absolutnie, żadnego jury, żadnego oceniania, żadnego konkursu. Kto chce przyjść, wystąpić, wyrazić siebie w sposób artystyczny, zapraszamy bez właśnie takiej bariery oceniającej. Można się pozbyć wstydu i po prostu przyjść i wystąpić. Tym bardziej, że osoby prowadzące

0: kto absolutnie, żadnego jury, żadnego oceniania, żadnego konkursu, kto chce przyjść, wystąpić, wyrazić siebie w sposób artystyczny, zapraszamy bez właśnie takiej bariery oceniającej. Można się pozbyć wstydu i po prostu przyjść i wystąpić. Tym bardziej, że osoby prowadzące będą śpiewać, w związku z czym no, można wziąć z nich przykład i przestać się wstydzić, po prostu wystąpić dla wszystkich. Budujemy jako fabryka wspólnotowość. I to jest jeden z momentów takich, kiedy możemy właśnie uczynić, stworzyć jakąś taką wspólnotę. Tym bardziej, że o ile ten pomysł wypali, to planujemy zacząć podobne spotkania, ale już wtedy tylko co miesiąc, także w sezonie jesienno-zimowym. Zobaczymy od was, czy przyjdziecie, czy będziecie przychodzić, czy będziecie chcieli spędzać z nami czas. To od was właśnie będzie zależało, czy pociągniemy to dalej.
1: Każdy będzie miał 5 minut, tak do głowy mi przyszło, ile tam będziecie mieli mikrofonów, gdyby na przykład jakaś grupa, formacja chciała wystąpić.
0: To znaczy, jeśli chodzi o grupy, o formacje, to dobrze, żeby byli przygotowani, ponieważ mikrofonów nie będzie za dużo, to będzie taki zwykły, podstawowy sprzęt nagłaśniający, który Irek Paliński właśnie ze sobą będzie miał. Myślę, że tam i za bardzo nie będzie miejsca na to, żeby się rozstawiać, nie wiem, z perkusją, czy z jakimiś tam instrumentami. Ale powiem tak, 25 w czwartek zapraszamy was na rozpoczęcie wakacji. Przyjdźcie, zobaczcie, może się dogadamy. Także z większą formacją, bo wszyscy, którzy pojedynczo, solo, nie ma problemu, po prostu wchodzimy na scenę i jedziemy z koksem.
1: No bo 5 minut to tak w sumie tyle utwór może trwać, więc jakby ktoś miał jakąś piosenkę, to czemu nie?
0: Oczywiście, że tak. I jeśli ktoś ma podkłady do tego, prosimy zabrać ze sobą, będziemy mieli do czego podłączyć. Jeśli ktoś ma gitarkę, żeby sobie pograć, tak samo może zabrać ją, żeby sobie akompaniować. Fortepianu raczej nie proponujemy, ani pianina, bo to jednak troszeczkę może być skomplikowane.
2: Chyba, że wniesiecie.
0: Chyba, że sami sobie wniesiecie. Jeśli ktoś ma skrzypce też, flet, takie instrumenty, trąbka, tuba, takie instrumenty też są ewentualnie wskazane.
1: Ale to trochę z pogodą ryzykowne,
2: może
1: bo,
2: jam session,
1: bo to będzie pod gołym niebem,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, to będzie pod gołym niebem i o ile pogoda nie pozwoli nam na przeprowadzenie wydarzenia tego dnia, będziemy zmieniać na kolejną datę. Także bądźcie z nami w kontakcie, zaglądajcie na profil Fabryki Inicjatyw Obywatelskich na Facebooku, tam na bieżąco mamy wszystkie informacje uzupełniane.
1: I nie stresujcie się, bo tutaj już sobie rozmawialiśmy poza anteną, że to nie będzie rejestrowane. Jak wam nie wyjdzie, to i tak to poleci raz i nikt nie usłyszy.
0: Oczywiście, że tak. Chyba, że ktoś sam będzie chciał, żeby mu nagrać, no to myślę, że niech przyjdzie z mamą, z ciocią, z babcią, czy z kimkolwiek i ten ktoś nagra, żeby to dalej w eter nie szło. Ale na pewno będziemy robić zdjęcia, więc jeśli ktoś nie chce, żeby jego nadobna twarz pojawiła się w internecie, no to albo w masce, albo w kapturze, albo w ogóle niech nie przychodzi, bo zdjęcia będziemy robić i z wielką radością będziemy w internecie pokazywać was, którzy do nas przyjdziecie i będziecie chcieli razem z nami spędzić przyjemny czas.
3: Eska i Ława News. To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
4: Burmistrz Susza Marcin Mądry ogłosił swoją decyzję w związku z tragedią, która spotkała Mateusza z Susza.
5: W związku z tragedią, niewyobrażalną tragedią, która w tej szkole, właściwie nie bezpośrednio w szkole, ale tragedią, która dotknęła jednego z uczniów tej szkoły. Cóż mogę powiedzieć? Na chwilę obecną nie następują zmiany na stanowiskach kierowniczych. Mogę Państwu powiedzieć, że na tę chwilę obecną takie zmiany na pewno nastąpią z początkiem, albo powinny nastąpić z początkiem września, w związku z tym, że rezygnację z funkcji zastępców dyrektora złożyły obie panie wicedyrektor. Nie mam jeszcze informacji od pani dyrektor, czy udało jej się znaleźć osoby, które mogłyby objąć

0: widzenia jako organu prowadzącego. Koncentrując się na tej ostatniej sytuacji, ale na całokształcie współpracy z dyrekcją szkoły, mogę jednoznacznie stwierdzić, że ta współpraca nie układa się najlepiej. I to nie od teraz, nie od momentu tragedii, tylko już wcześniej, właściwie od momentu, w którym zacząłem pełnić funkcję burmistrza. Tutaj jest pani wiceburmistrz, również jako osoba mająca w swoim zakresie oświatę szeroko pojętą. Od samego początku ta współpraca nie układa się najlepiej z różnych względów. Błędów, które się pojawiają po stronie dyrekcji, wynikające z braku właściwej komunikacji ze szkołą. I podjąłem decyzję, szanowni państwo, po otrzymaniu protokołu z kontroli kuratorium oświaty, która odbyła się zaraz po tej tragedii. Jak państwo wiecie, z tego protokołu nie wynika, żeby w szkole były jakieś znaczące błędy. Niemniej jednak są tam informacje, które wskazują na pewne nieprawidłowości. Czekaliśmy na ten protokół w momencie, w którym go otrzymaliśmy. Podjąłem decyzję o wystąpieniu do kuratorium oświaty z wnioskiem o odwołanie pani dyrektor ze stanowiska. Czekaliśmy na odpowiedź zgodnie z przepisami obowiązującymi, chyba o ile dobrze pamiętam, 7 dni. Po 7 dniach otrzymaliśmy odpowiedź, że kuratorium oświaty negatywnie opiniuje mój wniosek jako organu prowadzącego o odwołanie pani dyrektor. Chcąc zachować ścieżkę formalną i prawną, wystąpiliśmy z ponownym wnioskiem do kuratorium oświaty. Tym razem już nie o odwołanie pani dyrektor, no bo już mieliśmy jednoznaczną opinię i odpowiedź. Wystąpiliśmy z wnioskiem o rozpoczęcie procedury polegającej na ocenie pracy dyrektora szkoły. Ta procedura trwa około 3 miesięcy. No, okres wakacyjny może spowodować to, że ta procedura zostanie przedłużona. Procedura polega na przedstawieniu opinii organu prowadzącego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznych. Te opinie będą przesłane, powinny być przesłane, na pewno będą do kuratorium oświaty i wtedy będziemy oczekiwali na kolejne stanowisko kuratorium w odniesieniu do tych właśnie opinii, które mają na celu ocenę pracy pani dyrektor. Nie chciałbym dalej wchodzić w szczegóły. Na ten moment jest procedura oceny pracy dyrektora szkoły podstawowej.
1: Słuchacie magazynu reporterów Eski i Ława.
2: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Z drugiej strony mikrofonu Krzysztof Mądry.
3: Witam serdecznie.
2: A to oznacza tematy bardzo koszykarskie. Wokół piłki koszykowej będziemy się kręcić i tego typu boisk. Po pierwsze, porozmawiamy sobie o Orka i Ława Basketball. Te rozgrywki już jakiś czas temu się zakończyły. No i właśnie, jak wam poszło?
3: 3 grupy startowały w rozgrywkach. Startowaliśmy w U15, gdzie trenerem jest Piotrek Rynkowski. Startowaliśmy również w U17, gdzie ja jestem trenerem, i w trzeciej lidze, gdzie również ja jestem trenerem. No i zacznę od tej grupy Piotrka. Rozgrywki były podzielone u Piotrka na 2 grupy, ponieważ było dużo zespołów. Nasze województwo jest dość rozległe, w związku z tym związek podzielił to na 2 grupy. Piotrek trafił do tej jakby zachodniej części naszego województwa i tutaj mamy bardzo mocne zespoły z Olsztyna. W tej grupie na 5 zespołów zajął ostatnie miejsce i co później w dalszej części rozgrywek grał jakby z zespołami z tej drugiej części województwa. No i tam jakby wygrał to, co miał wygrać wszystko. Natomiast ostatecznie w U15 Piotrek na 12 zespołów zajął 7 miejsce. W naszym odczuciu Piotrka i moim również, gdyby to była jedna liga, zdecydowanie wyżej byłby nasz zespół. Myślę, że gdzieś 4 miejsce dałoby radę się upasować. Znamy te zespoły, wiedzieliśmy, co grają też z drugiej części województwa, z którym się Piotrek właśnie też później mierzył. No i wyszło na to, że jednak ta nasza grupa była bardzo, bardzo mocna i te miejsce, które tam zajął, no było takie, jakie było, ale z drugiej strony mogło być wyżej, z czego jesteśmy absolutnie świadomi, Piotrek i ja.
2: Zrobiliście analizę co do poprawki?
3: Zawsze robimy takie analizy. Nawet po meczach robimy takie analizy, co można poprawić, żeby zaskoczyć przeciwnika w kolejnym spotkaniu grając z nim, albo zaskoczyć kolejnych rywali, bo na przykład coś nie zagrało w tym spotkaniu w danym zespole.
2: Rozumiem, że nie chcesz zdradzać, bo nie wiadomo, co przyniesie kolejny sezon, tak?
3: Nie, tu nie ma jakichś, że tak powiem, taktyk strasznych, szczególnie w kategorii U15, tak? Bo to są jeszcze

0: nadal dzieciaki z klas 7-8 i tutaj jakby oni cały czas muszą się uczyć tej koszykówki, tak naprawdę cała młodzież, jeszcze nasza starsza i młodsza, bo też taką mamy, no uczy się tej koszykówki cały czas i do końca tej przygody z nią, przynajmniej w naszym klubie. Tak to wygląda.
1: Do kolejnej grupy przechodzimy.
0: Tak, no kolejna grupa to U17, nasi juniorzy, którzy znaczną częścią też oczywiście grali w trzeciej lidze, ale tak skupiając się tylko w tym momencie na U17, to zajęliśmy trzecie miejsce w lidze. Straszny mieliśmy sezon pod kątem kontuzji. No, na początku nasz główny rozgrywający przez pierwsze półtora miesiąca rozgrywek nie mógł grać, bo skręcił na koniec wakacji, skręcił kostkę i przez półtora miesiąca go w ogóle nie było. No, potem jeszcze, wiadomo, rehabilitacja i tak dalej. Zanim wrócił do tej formy właściwej, no to było tak naprawdę dwa miesiące już początku rozgrywek, zanim Oliwier do nas wrócił, bo o nim mówię. Później mieliśmy kolejną kontuzję, gdzie pod koniec roku też skręcił kostkę akurat nasz kapitan Hubert Kuba i też wypadł, jest to wysoki zawodnik podkoszowy nasz, z pierwszej piątki, tak jak Oliwier, i jak wrócił Oliwier po kontuzji, tak wypadł z kolei Hubert. Później do Huberta za chwilę w nowym roku doszło kolejnych dwóch zawodników, jeden problem z plecami ze względu na dorastanie, czy takie typowe problemy z kręgosłupem. No i też na półtora miesiąca wypadł Czarek, później nasz drugi rozgrywający Robert też skręcił kostkę. Jakby no ten sezon dla nas był tragiczny pod względem kontuzji, taki naprawdę super pechowy. Po ostatnie dwa mecze, czy ostatnie nawet trzy mecze, wypadł nam też Kacper Suszyński, który skręcił kostkę na treningu, dosłownie w ostatniej akcji, jaką mieliśmy na treningu, pamiętam to doskonale. Sam spadł sobie krzywo po prostu na stopę, no i podkręcił i wypadł też, a on też jest jakby czołowym naszym rzucającym za trzy szczególnie. Także biorąc pod uwagę, powiem szczerze, te wszystkie kontuzje, które nas trapiły przez absolutnie cały sezon, to trzecie miejsce, że uzyskaliśmy, to jest świetny wynik, natomiast jestem przekonany, że dalibyśmy radę troszkę wyżej, to znaczy to miejsce drugie bądź pierwsze uzyskać, bo tutaj nie było aż takiej strasznej różnicy między nami a Olsztynem i Ełkiem, jeżeli chodzi o same wyniki końcowe spotkań. Liczyliśmy na to razem z chłopakami w tym sezonie, szczególnie, bo to był tak naprawdę ostatni sezon w kategorii młodzieżowej i w wypadku tak jakby naszego województwa, które jest połączone bezpośrednio z pomorskim województwem w dalszej części rozgrywek, to my jako województwo warmińsko-mazurskie zawsze wychodzimy do pomorskiego i w pomorskim z kolei gramy takie turnieje regionalne o wyjście do dalszej części rozgrywek o Mistrzostwo Polski. To są takie turnieje tutaj właśnie regionalne, później są dopiero ćwierćfinały, półfinały, finały Mistrzostw Polski. Dlatego jakby dostać się tam do samego szczytu dla takiej Juławy to jest generalnie wręcz niemożliwa sytuacja, bo my opieramy się tylko i wyłącznie na naszych własnych zawodnikach tutaj z lokalnych naszych podwórek. Natomiast takie kluby, szczególnie kluby z Trójmiasta, no już opierają się o zawodników ściąganych z Polski. No najlepszym przykładem tutaj jest właśnie w tej samej kategorii grający nasz Oliwier Szmyciński, który zdobył Mistrzostwo Polski w U19, w wyższej kategorii wiekowej, bo jest na tyle dobry, żeby grać ze starszymi chłopakami w Enerdze Treff Sopot. Jesteśmy z niego bardzo dumni, zresztą, że tak ten sezon poszedł. W swojej kategorii w U17 wiem, że chłopaki tam z Treffla odpali w półfinałach Mistrzostw Polski, natomiast tutaj na jednym ze spotkań z władzami miasta, które było wszystkich sportów, rozmawialiśmy o zmianach w kontekście przydzielania nagród, wyróżnień i stypendiów. No ja właśnie ten temat bardzo mocno poruszałem. Poruszałem już go bardzo dawno, jak jeszcze pracowałem w Centrum Sportu, natomiast tutaj był idealny moment, taki fantastyczny moment na to, żeby właśnie wszystkim powiedzieć, że no nie da się pewnych rzeczy, że sporty drużynowe muszą być traktowane zupełnie oddzielnie od sportów indywidualnych, jeżeli chodzi o te wszystkie wyróżnienia, ponieważ podałem przykład taki związany z Oliwierem Szmicińskim, gdzie po zdobyciu przez Energia Treff Sopot Mistrzostwo Polski w kategorii U19, gdzie był m.in. nasz Oliwier, Treff, ten seniorski grający w Ekstraklasie, postanowili na meczu ekstraklasowym podziękować wszystkim trenerom, pierwszym trenerom tych wszystkich chłopaków i wskazali wtedy, zaprosili na ten jeden mecz, tam podziękowali i na swojej stronie wymienili wszystkich chłopaków grających w tym U19, którzy zdobyli to Mistrzostwo Polski i ich kluby, z których się wywodzą wszyscy chłopacy. Się okazało, że ze Sopotu samego jest tylko jeden zawodnik. Jeden. Reszta była z całej Polski generalnie, nawet jeden z zagranicy, z Anglii. Także to jest fizycznie niemożliwe, żeby taki zespół jak zespół Iławski, tak, zdobył Mistrzostwo Polski. To chyba, że będziemy tak samo ściągać, bo będziemy mieli worek pieniędzy i zaczniemy tutaj ściągać w jakiś sposób takich chłopaków, no ale nie wiem, czy to jest wtedy sens grania w rozgrywkach młodzieżowych, bo uważam,

0: uważam, że takie miasta jak Iława podobnej wielkości, no my jesteśmy od tego, żeby szkolić tą młodzież, dawać szansę tym dzieciakom, stwarzać w nich pasję do danego sportu, w naszym wypadku w koszykówce, i żeby ta koszykówka została z nimi do końca życia i o jeden dzień dłużej, i żeby się nią bawili. A jeżeli komuś się uda, tak jak Oliwierowi, dostać wyżej, spełniać marzenia na coraz wyższym poziomie, i życzę mu bardzo tego, żeby znalazł się w ekstraklasie jako ten iławianin, jako to, że znam oboje rodziców, jako że z tatą grałem w wiele turniejów razem i był w naszym klubie, naprawdę życzę mu tego wszyscy w klubie, i myślę, że cała Iława powinna takim chłopakom życzyć tylko jak najlepiej.
1: Powiedziałeś, że U17 dotarło do trzeciego miejsca, to tak i jednocześnie mówisz, że to już zakrawa o takie roszady jak w ligach czołowych, że się dobiera bardziej zdolnych zawodników, to czy zajęcie trzeciego miejsca przez grupę młodzieżową też się wiąże z jakąś nagrodą finansową, czy nie?
0: Nie. Tutaj ani pierwsze, ani drugie, ani trzecie w naszej lidze się nie wiąże z żadną nagrodą finansową, ani dla klubu, ani dla zawodników. To są dzieci, to czy młodzież. Oni grają po prostu dla pasji, dla danego sportu, w tym wypadku dla koszykówki. Jeżeli chodzi o to właśnie, co powiedziałem odnośnie Oliwiera i na przykład Trefla w tym wypadku, to nie jest tak, że oni płacą tym chłopakom. Bo nie płacą. Po prostu tam jest szkółka bardzo, bardzo dobra. Jak generalnie w województwie pomorskim są dobre szkółki, szczególnie tych czołowych klubów ekstraklasowych, tak jak właśnie Tref Sopot czy Arki Gdynia. No i tam wszyscy zawodnicy z Polski, może nie wszyscy, ale jakby część z nich próbuje się dostać, czy do Trefla, czy do Arki Gdynia, czy część naszych zawodników jest w Politechnice Gdańskiej, która z kolei jest w drugiej lidze, tak, czyli ligę wyżej niż my gramy w seniorach, ale tutaj jakby te szkolenie jakby w województwie pomorskim i system tego, jak oni mają to zorganizowane, jakie fundusze są przeznaczone przez miasto, jakie w ogóle fundusze kluby same w sobie mają, no to są nieporównywalne do tego, co mamy my, i ta młodzież dlatego tam lgnie, bo widzi potencjał szkoleniowy, widzi potencjał na swój rozwój wyższy, niż by miała go na przykład w Iławie, no i z tego tytułu właśnie Oliwier poszedł tą drogą, że najpierw był u nas, zaczynał, później rodzice, bardzo mocne poświęcenie rodziców to było, wozili go do Torunia, dwa razy chyba w tygodniu, jak dobrze pamiętam, i raz chyba wtedy u nas trenował, bo to już dawno, to nawet nie do końca kojarzę, jak to dokładnie było, ale na pewno go wozili do Torunia, a później z Torunia z kolei poszedł już do szkoły średniej właśnie do Sopotu i w tym Treflu gra po szkole, po klasie ósmej.
1: Czyli dlatego zawodnicy jeżdżą do bardziej znanych klubów, bo liczą, że jakby te rozgrywki młodzieżowe będą przedsionkiem już potem do profesjonalnych lig.
0: Dokładnie tak to wygląda. No, na pewno jest jakby potencjał, jest o tyle tych chłopaków, którzy się tam już dostają, na tyle duży, mogą liczyć na to, że jeżeli będą na tyle sprawni, na tyle dobrzy, na tyle skuteczni rzucając do kosza, że klub ich zauważy, wstawi ich, bo oni mają też młodzież swoją, taką starszą młodzież w drugiej lidze, że najpierw stawią ich do tej drugoligowego zespołu. Zresztą Oliwier na przykład był już, grał jakieś spotkania w drugiej lidze. Jak ich z kolei tam zauważą, to czasami nawet takim chłopakom zespoły ekstraklasowe dają szansę w swoim normalnym meczu ligowym, ekstraklasowym. Były takie przypadki, że chyba dwa lata temu ojciec z synem zagrał. Ojciec chyba miał wtedy, mniej więcej był w moim wieku, chyba 44 lata miał, a syn miał 15. I wyszli na parkiet jakby, ale syn naprawdę był wtedy już dobry. No trochę chcieli taką historię napisać, myślę, tam z minutę chyba chłopak pograł, ale nie zmienia to faktu, że musi być na tyle dobry, że w ogóle go tam wstawili też, żeby nie zrobił jakiejś bezsensownej straty, albo może już wynik był wtedy taki ustawiony wysoko na ich korzyść, no to już jakby szczegóły.
1: To teraz idziemy do kolejnej grupy rozgrywkowej Iławskiej.
0: Tak, jeszcze graliśmy w rozgrywkach trzeciej ligi koszykówki Warmińsko-Mazurskiego Związku Koszykówki oraz Pomorskiego Związku Koszykówki, bo te dwa województwa zawsze są połączone ze sobą w tych rozgrywkach. Tutaj zajęliśmy ostatnie miejsce, wygrywając jedno spotkanie z tych wszystkich, no ale byliśmy zdecydowanie najmłodszym zespołem. Mieliśmy, jak sobie później liczyłem, bo tak chłopakom pokazywałem statystyki, żeby mieli absolutną świadomość, z kim oni się mierzyli też w tej lidze. No to nasza średnia zespołu to była niecałe 18 lat tych chłopaków. Byliśmy najmłodsi w ogóle w całej stawce wszystkich zespołów. No, Arka była od nas tak statystycznie o 1,5 roku starsza. Później były Wilki, później Politechnika Gdańska z wiekiem tam 22 lata, Gremik Gdańsk, Junior Basket Klub Olsztyn, Basket Elbląg, Defenders Kwidzyn, AZS Olsztyn i Polonia Pasłęk, która była najstarszym zespołem, miała 33 lata średnio.

0: A ci, co zajęli podium, to jak?
1: To podium Gremi Gdańsk, to pierwsze miejsce. Tak zresztą obstawiałem po składzie, że to będzie raczej faworyt tych rozgrywek. Rzeczywiście tak było. Wygrali wszystko i u nich było 22,5 roku średnia chłopaków. Drugie miejsce wtedy zajęła Politechnika Gdańska. Generalnie ten ciut tam młodsza średnia u nich wyszła. Trzecie miejsce Defenders Kwidzyn, 27 lat średnia. Także...
0: Czyli skok 4-5 lat robi kolosalną różnicę,
1: tak,
0: w tabeli.
1: Robi w tabeli, w motoryce szczególnie robi kolosalną różnicę, no bo no chłopacy mając 17-18 lat, bo takimi chłopakami jakby tutaj mamy w większości 17-latków, no ta motoryka jest zdecydowanie inna niż tych 20-kilkuletnich już facetów wtedy, tak? Bo już masa mięśniowa jest zupełnie inna, motoryka jest zupełnie inna, szybkość, wszystko, skoczność, każda rzecz, która jest związana z tym, żeby po parkiecie biegać, być skutecznym, być silnym i wytrzymać całe 40 minut gry, no to się z tym wiąże właśnie. I mimo wszystko, mimo tego, że ja jestem zadowolony w sumie z chłopaków, z ich postawy, dotrwaliśmy ten sezon, to już jest ich drugi sezon w trzeciej lidze, wcześniej byli jeszcze młodsi, tak? Wtedy nawet zespoły, z którymi graliśmy w tamtym sezonie, często mówiły mi po meczach, że mówię, no Krzysiek, widać ogromny postęp tych chłopaków przez ten rok, że dają radę, że już nie są tak słabi fizycznie, głowa u nich też już inaczej pracuje, no bo jednak z tymi starymi chłopami, że tak powiem, powalczyli na parkiecie, musieli się tam pomasować pod koszem, dlatego już w tym roku trochę inaczej, następny rok będzie jeszcze lepszy, uważam. W tym roku mieliśmy tak naprawdę jedno wygrane spotkanie, ale jeszcze mogliśmy 7 kolejnych wygrać, naprawdę. Ja im tutaj według statystyk, to z Gdynią mogliśmy oba spotkania też wygrać, niestety oba przegraliśmy, tak, ale to była kilkupunktowa różnica. Z Elblągiem u siebie tak samo, tylko 7 punktami przegraliśmy. Elbląg, zespół generalnie drugoligowy, który ma też zespół w trzeciej lidze, gdzie młodzież się ogrywa, ale zawsze tam dają drugoligowców, którzy minut nie dostają tyle, ile powinni w drugiej lidze i jakby tutaj dogrywają w trzeciej lidze, także oni w zależności od meczu są w różnym składzie, ale z nami no do ostatnich sekund naprawdę była tutaj walka. Kontuzje nas zabiły jadąc do Ełku, właśnie to jest to, co mówiłem w kategorii U17, bo właśnie duża część tych chłopaków, generalnie praktycznie wszyscy grali też w trzeciej lidze i tutaj te kontuzje nas wtedy zabiły, bo to na tym meczu właśnie też Hubert sobie tą kostkę skręcił od razu w pierwszej kwarcie i już było, nie mieliśmy kim za bardzo wtedy grać. Z AZS-em Olsztyn bardzo mocno też u siebie Strachań napędziliśmy, trener powiedział, żebym więcej mu tego nie robił, bo prawie na zawał wszedł, mówi, że przegrają. To już po meczu tak usłyszałem z Pasłękiem. Ostatni, jedna kwarta gdzieś tam zaważyła na tym, że przegraliśmy spotkanie, to naprawdę ja jestem z chłopaków zadowolony. Wiem, że pewnie byśmy my sami chcieli więcej, żeby tych wygranych mieć na koncie. Mam nadzieję, że ten kolejny sezon trzecioligowy będzie jeszcze lepszy i wygramy jeszcze więcej spotkań. Ten sezon był bardzo mocny, bardzo silne drużyny były, szczególnie te pierwsze 4 drużyny były bardzo mocne, co było od razu widać, bo wystarczy powiedzieć, że tylko 3 były pierwsze, które zajęły pierwsze 3 miejsca, były z Pomorskiego, a to już wiele mówi od razu, że będzie mocne granie, bo jest Pomorskie.
0: To tak sobie, wiesz, pomyślałem pod kątem statystyczno-matematycznym, to co 3 lata będziemy czekać i na miejscu pierwszym. Przez samo to, że średnia wieku podskoczy.
1: Trzeba wziąć też pod uwagę to, że chłopaki pewnie za 2 lata będą szli na studia i będzie to tak samo jak w poprzednim zespole, który prowadził Piotrek Rynkowski, że poszli na studia, jakby rozpierzchli się tutaj po Polsce, bo jeden jest w Toruniu, ktoś tam jest w Olsztynie, ktoś tam jest w Trójmieście, może jeszcze gdzieś indziej chłopacy pojechali, ale generalnie na pewno te trzy miasta weszły w grę. I tu będzie pewnie podobnie i znowu pewnie Piotrek, który dzisiaj ma te U15 dzisiejsze, to będzie za te 3 lata czy 2 lata też pewnie grał tymi właśnie chłopakami w trzeciej lidze. No ale tutaj jakby podsumowując jakby ten sezon, to zostają ci sami praktycznie chłopacy, ten sam zespół generalnie zostaje do gry na kolejny sezon. Ja już inaczej nie będę pomagał, bo w tym roku jeszcze im trochę tam pomagałem w grze, ale już teraz postanowiłem, że już naprawdę nie będę i tak się z nimi umówiłem, że będę tylko wchodził, jak naprawdę będą jakieś kontuzje nieszczęsne i nie będzie komu grać i ja będę tym przysłowiowym 13 zawodnikiem, bo 12 jest w protokole, a takim 13, który w razie kontuzji gdzieś tam założy ostatecznie ten strój i tak to będzie wyglądało w następnym sezonie.
0: Czyli będziesz głównie trenerem?
1: Tak, będę głównie trenerem. No i teraz w te wakacje tak naprawdę będę pierwszy raz wakacje takie całe, bo zmieniłem pracę. Dopiero będę miał pierwszy raz wakacje od 18 lat takie całe, no to chcę trochę

0: czasu poświęcić, żeby poszukać sponsorów i spróbować powalczyć o to, żeby być wyżej w trzeciej lidze, to po pierwsze, ale z jakimś czasem zrobić jednak tą drugą ligę w Iławie, bo na to Iława zasługuje moim zdaniem.
1: I już jest kim, czy jeszcze nie by było na chwilę obecną?
0: Mówimy o sponsorach, czy mówimy o zawodnikach?
1: O zawodnikach. Czy by było z czego stworzyć tą drugą ligę?
0: Druga liga wiąże się bardzo z prostą rzeczą. Ja takie podejście do tego miałem od samego początku, jak tylko zakładałem ten klub. Połowa zawodników musi być z Iławy. Taka połowa, mówię o takim protokole zawodów, czyli 12 mamy w protokole, tak, to żeby połowa była naszych lokalnych chłopaków, a połowa musi być z zewnątrz. Nie ma inaczej, po prostu nie da się zrobić awansu tylko swoimi chłopakami w takiej Iławie. No to jest fizycznie niemożliwe, chyba żebyśmy że do rozmowy wrócimy na przykład za 10 lat, gdzie dzisiejsi chłopacy, którzy mają po 20, którzy byli wcześniej grającymi u nas, nadal gdzieś tam się ruszają, powiedzmy, z piłkami, nadal gdzieś tam próbują grać w jakichś ligach amatorskich i wracają teoretycznie do Iławy. Ci dzisiejsi 17-latkowie wtedy mają 27, ci dzisiejszy Piotrka z U15 mają 25 i z tych wszystkich chłopaków, tak, i jeszcze kolejnych, którzy będą, składamy takie przysłowie 12, to 12 osób nieźle grających, to może wtedy jesteśmy w stanie coś powalczyć, ale oczywiście za tym też idą pieniądze, bo tego bez pieniędzy po prostu się nie da zrobić pewnych rzeczy, no bo chociażby koszt trzeciej ligi dla nas to jest jakieś 60 tysięcy złotych plus minus, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o trzecią ligę, natomiast jeżeli chodzi o drugą ligę, no to już tutaj wchodzą w grę jakieś między 300 a 400 tysięcy złotych, które muszą być, bo to już pewne rzeczy na Związek Polski Związek Koszykówki na nas nakłada, które muszą być koniecznie, tak, chociażby takie rzeczy jak transmisja, które się odbywają na kanale YouTube'owym Polskiego Związku Koszykówki razem ze pełnymi statystykami, tak jak dokładnie oglądamy to na meczach reprezentacji Polski czy drużyn ekstraklasowych.
1: Spytam od drugiej strony, jak bardzo opłacalna jest gra w trzeciej, a jak bardzo opłacalna gra w drugiej lidze, jeśli się zajmie czołowe miejsca, bo rozumiem, że tak jak w futbolu, drogie puchary, drogie medale, a nawet kasa, to tutaj też coś?
0: Nie w tych ligach.
1: Jeszcze wyżej.
0: Tak, to dopiero wchodzi w grę zawodowe granie, tak? Tutaj no nie ma takiej możliwości. Ja powiem tak, generalnie druga liga to jest 1/4 Polski. W naszym wypadku, patrząc gdzie się znajdujemy, to patrząc od strony Iławy, to w stronę Poznania, Szczecina, Trójmiasta. To taki kwadracik, jak tak bardzo łatwo, czy Gniezno tutaj, tak, te tereny. To tutaj jakby patrząc na to, my w takim kwadraciku, w takiej 1/4 północno-zachodniej części byśmy grali. Czyli to już są rozgrywki centralne.
1: Nasuwa się od razu, że to są miasta związane jednak z uczelniami, a to się wiąże z tym, że jednak bardziej aktywni na boiskach są zawodnicy.
0: Tak, prawda jest taka, że bardzo dużo zawodników to są studenci lub drużyny, które są w tej, na przykład w tej drugiej lidze, to są drużyny wokół dużych miast, tak? Czyli jeżeli mamy na przykład Poznań, to wokół Poznania są jakieś w okolicy, powiedzmy, 20, 30, 40 kilometrów drużyny jak Mogilno czy coś podobnego, które grają też w drugiej lidze, ale to są zawodnicy generalnie z Poznania, nie z Mogilna. Mhm. Tak? Ale mają bliziutko, podjadą sobie na trening, te 40 kilometrów to żadna tam odległość, podjadą, potrenują, wracają i tak to wygląda. No, budżety klubów są bardzo różne. Jeżeli chce się grać w drugiej lidze, to no, tak jak powiedziałem, to 300-400 tysięcy to jest minimum, żeby po prostu tam się znaleźć. Natomiast patrząc pod kątem całościowym ligi, no to takie budżety od tych właśnie 300 tysięcy do 500, no to tam jest 16 zespołów w ogóle w lidze, w danej grupie. No to trzeba liczyć, że się zajmie, powiedzmy, te 10 miejsca, 9-16, tak? No to są mniej więcej tam te 600 tysięcy, 300 tysięcy, to są takie budżety. Później mamy taki środek tabeli, powiedzmy tam od miejsca 5 do tego, powiedzmy, 10, że tam mają budżety, powiedzmy, od tych 600 tysięcy do, powiedzmy, 800-900. No i później wszystko, co się zaczyna 1 000 000 i w górę, to są zespoły pierwsza czwórka zazwyczaj w każdej grupie, która się stara bić o awans do pierwszej ligi.
1: I dopiero wtedy dostaną tak jakby szansę zwrotu poniesionych kosztów w treningi przez lata, jak wejdą do pierwszej ligi.
0: To mówimy teraz o zawodnikach?
1: O ogólnie gratyfikacji dla klubu sportowego, no bo mówisz, że w drugiej lidze tak jakby nie ma zwrotu sukcesu na pieniądze.
0: No nie ma i tak

Nie ma, myślę, w żadnym klubie, no, ani piłkarskim, ani żadnym na takim poziomie rozgrywkowym. Takie są realia. Dlatego tutaj, żeby grać w takich rozgrywkach, trzeba mieć sponsorów, którzy po prostu będą chcieli zaistnieć w tym sporcie, wydać czy zainwestować te swoje ciężko zarobione pieniądze poprzez swoją firmę, właśnie reklamując się za pośrednictwem koszykówki w tej części kraju, w 1/4 części naszego kraju, i próbować budować coś, czego na przykład nie było. Nie było trzeciej ligi, dopiero my to stworzyliśmy, i nigdy nie było drugiej ligi, tym bardziej, dlatego, czyli rozgrywek centralnych, i Ławion nigdy nie było na mapie koszykarskiej zaznaczonej tak mocno, jak myślę, jest teraz, a druga liga na pewno by jeszcze podwyższyła ten cel. No i na pewno byśmy pisali ogromną historię tego miasta, powiatu, czy nawet najbliższego nam regionu, Ostrucko, Nowomiejsko, Iławskiego, bo nikt, no nigdy nie był tak wysoko. Ostatni zespół, który był w drugiej lidze tak blisko nas, no to teraz jest Elbląg. Tak, w drugiej lidze od trzech sezonów chłopaki są w drugiej lidze, a wcześniej jeszcze nasz Marcin Kowalewski, grając w Olsztynie, w Interpart, wtedy to się chyba nazywało Olsztyn, byli właśnie w drugiej lidze, ale to też chyba tylko dwa sezony, jak się nie mylę, i to wszystko. Tak to wygląda. Później już wchodzi pierwsza liga. Pierwsza liga to już jest zawodowstwo, Ekstraklasa to już tym bardziej. Natomiast pierwsza liga, ostatni raz, jako ciekawostkę to powiem, ostatni raz była chyba w latach 70. 100 mil Olsztyn.

0: tak naprawdę od Warszawy, bo Warszawa jest tu jakby, powiedzmy, po tej, jak równo byśmy Polskę na pół podzielili, to powiedzmy, to, po, to Warszawa jest po tej wschodniej bardziej części, to jak od Warszawy patrząc i wszystko w naszą lewą, zachodnią stronę, to tutaj są zespoły, nie?
1: Cała i na dół w dół.
0: I na, tak, i na dół, tak. Wszystko.
1: No to pozostaje nam sobie życzyć, żeby ta druga liga się wyhodowała, a jak będzie pierwsza, albo chociaż ta druga, to pojawią się pewnie kolejne pytania o przyszłość koszykówki w Iławie. Przed nami jeszcze jubileusz, ale o tym sobie oddzielnie porozmawiamy w kolejnej rozmowie.
0: Tak, ja na pewno będę chciał podsumować 10 lat naszej działalności. Mamy zamiar to robić u naszego sponsora Tokama Windyki i tam w tym świetnych okolicznościach przyrody i nie tylko przyrody. Będziemy omawiać to we wrześniu. Zaprosimy tam wszystkich przyjaciół koszykówki, którzy przez te wszystkie 10 lat się gdzieś tam przewinęli, którzy na samym początku tworzyli, którzy byli troszkę, dołączyli troszkę później, którzy są dzisiaj z nami. No i mam nadzieję, że przez właśnie wakacje jeszcze znajdę patronów i chętnych do współpracy, do pomocy naszej koszykówce i właśnie te osoby też już zaproszę wtedy, żeby posłuchały, jak było przez 10 lat i żeby budowały kolejne 10 z nami.
1: Może już w wyższych ligach.
0: I tego sobie bardzo życzymy, żeby tak było.
1: A gościem Eski Iława był Krzysztof Mądry.
0: Dziękuję bardzo.
2: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski Iława dziś będzie o wodzie. Wygościmy prezesa Iławskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Macieja Nierzwickiego.
3: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy, bo startuje sezon kolejny letni. Czy będzie bezpieczniejszy? No to oczywiście trzymamy za to kciuki. Ale jakimi siłami w tym roku jesteście do niego przygotowani?
3: Od tego sezonu dysponujemy dwiema łodziami ratowniczymi. W zeszłym roku po długich staraniach i bardzo dużym wsparciu ze strony naszych samorządów i władz na szczeblu wojewódzkim udało nam się zakupić nową łódź Pilot House P6 z silnikiem o mocy 200 koni mechanicznych. Pod koniec kwietnia łódź uzyskała już świadectwo zdolności żeglugowej, w związku z czym jest sprawna, gotowa do służby. Oprócz tego dysponujemy statkiem z 2021 roku i koncentrujemy teraz wszystkie siły i środki na tym, aby być w pełnej gotowości do działania.
1: W jakich godzinach będzie można Was spotkać na wodzie i na jakich wodach?
3: Na ten moment działamy tylko i wyłącznie na wodach jezioraka. Dobrze też, że zostało to wspomniane. Planujemy mocno rozszerzyć nasz obszar działalności do całego powiatu iławskiego. Do tego będzie nam potrzebny pojazd i laweta, którym będziemy mogli transportować łodzie, transportować ludzi, transportować sprzęt. O taki zakup w tym roku staramy się z różnych źródeł pozyskać na to dofinansowanie. Są to koszta duże, natomiast myślę, że te koszta warto ponieść po to, żeby móc się rozwijać, żeby nie ograniczać się tylko do tego najdłuższego jeziora w Polsce, jezioraka, ale móc też nieść pomoc wszędzie tam, gdzie będziemy potrzebni na wodach powiatu iławskiego. No, warto przypomnieć, że sama gmina Iława to jest gmina wiejska, to jest sto kilkanaście jezior. W całym powiecie jest ich pewnie sto kilkadziesiąt. W związku z tym mamy gdzie pracować. Co do samego jeziora Jeziorak. Gotowość do wypływania do zdarzeń mamy całodobowo i całorocznie, jak tylko odpuszczą lody. W związku z tym w gotowości będziemy. Natomiast mamy zaplanowanych kilka działań patrolowych, kilka działań profilaktycznych. Również będziemy mieli szkolenie. Także po prostu cały czas staramy się rozwijać, staramy się, żeby cały czas, jak tylko ten sezon się rozpoczął, to coś się działo, po to, żeby mieć jak najlepiej przygotowaną kadrę, po to, żeby mieć jak największe możliwości działania.
1: Jeśli coś się wydarzy, to lepiej dzwonić na 112, czy na wasz specjalny, dedykowany numer?
3: Można skorzystać z specjalnych numerów alarmowych, to jest numer telefonu 601-100-100 lub 984. Są to bezpośrednie numery do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. Żeby była jasność, 112 oczywiście też zadziała, dyspozytor, który tam pracuje, przyjmie zgłoszenie, następnie przekaże je w nasz system dyżurny pod specjalny numer alarmowy, którym też my dysponujemy. Co do zgłoszeń pod te numery Centra Koordynacji Ratownictwa Wodnego, po prostu jest szansa, że to przyspieszy. Jak najbardziej można korzystać z numeru 112, jak najbardziej można też korzystać z numerów 601-100-100 oraz 984.
1: To teraz zaglądamy jeszcze na plażę, bo tutaj też będziecie obecni, tylko na Iławskich, czy jeszcze gdzieś?
3: Jeżeli chodzi o plażę, to tutaj pełen nadzór nad zatrudnieniem ratowników ma Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Od wielu, wielu lat współpracujemy. Najpierw z poprzednim dyrektorem, z panem Wojciechem Żmudzińskim, aktualnie z nowym dyrektorem, z panem Jakubem Kaską. W takim zakresie, żeby to głównie iławscy ratownicy i głównie ci najlepsi ratownicy mieli możliwość zatrudnienia na plaży. Spotykamy się od wielu lat z dużą przychylnością ze strony miejskiej instytucji i mogę potwierdzić,

0: Stwierdzić, że w tym roku też taka współpraca się zawiązała na dwóch kąpieliskach w Iławie przy ulicy Kajki, przy ulicy Chodkiewicza. Będzie zatrudnionych po 3 ratowników w okresie wakacji.
1: W jakich godzinach?
0: 10-18.
1: Tak, wspominając minione lata, minione sezony letnie, z czym macie najwięcej pracy? Z ludźmi wypływającymi w pław, czy raczej z żeglarzami albo motorowodniakami?
0: Zdarzenia są bardzo różne. To wszystko zależy od tego, jak specyficzny jest sezon, jaka jest pogoda, jakie też są trendy turystyczne. W tym roku w związku z dynamiczną sytuacją za naszymi granicami, szczególnie na Bliskim Wschodzie, spodziewamy się, że tych turystów na Jeziraku będzie więcej, bo po prostu ludzie będą mniej chętni do dalekich wyjazdów, natomiast chętniej spędzą czas w Polsce, w tym na Warmii i Mazurach, więc te interwencje są bardzo różne, musimy być przygotowani na wszystkie możliwości. Zdarza nam się interweniować przy zdarzeniach medycznych, szczególnie wtedy, kiedy na Jeziraku nie dyżuruje jeszcze wodny zespół ratownictwa medycznego, czyli ten wodny ambulans. Natomiast najczęściej działamy przy różnego rodzaju akcjach technicznych, takich jak wywrotki, takich jak uszkodzenia statków, zagrożenia w bezpieczeństwie żeglugi, również w stosunku do osób, które jakoś tam naruszają przepisy i z taką prośbą zwróci się do nas policja lub Urząd Żeglugi Śródlądowej. Zdarza nam się współpracować z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska. Generalnie założyliśmy sobie, że będziemy starali się współpracować z każdą możliwą instytucją, która jest w jakiś sposób zainteresowana tym, żeby na wodach było czysto, żeby było bezpiecznie, żeby można było atrakcyjnie, fajnie spędzić tam czas. I tak ten nasz profil działalności wygląda, że nigdy nie staramy się nie odmawiać pomocy żadnej instytucji, która chciałaby coś zrobić na wodzie. Jesteśmy też zobowiązani licznymi dotacjami, które otrzymujemy od samorządów, za które oczywiście bardzo jesteśmy wdzięczni, co też co roku podkreślamy, że jest w naszym regionie tendencja, żeby to ratownictwo wodne wspierać, żeby na wodach naszego województwa, naszego powiatu, naszych gmin było bezpiecznie. W związku z tym, z tymi instytucjami samorządowymi też staramy się współpracować, staramy się, żeby ta współpraca wieloletnia już, można powiedzieć, działała i no, była coraz lepsza.
1: Odbywało się ostatnio znakowanie Wielkich Jezior Mazurskich. Jeziora do nich co prawda nie należy, ale u nas też odbywa się znakowanie szlaków. Tak z punktu widzenia fachowca pływającego po wodzie, są jakieś niebezpieczne rejony jeziora, na które zwłaszcza niedoświadczeni żeglarze, turyści powinni uważać?
0: Bardzo dużo jest takich miejsc. Za oznakowanie odpowiada Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. To ta instytucja wraz z Wodami Polskimi jest odpowiedzialna za oznakowanie szlaku żeglownego, bo też warto przypomnieć, że jeziorak jest drogą wodną, w związku z tym obowiązują tam wszystkie przepisy żeglugowe. Natomiast miejsc niebezpiecznych jest dużo, o ile na Wielkich Jeziorach Mazurskich dużo jest różnych dodatkowych znaków informujących o tym, że są jakieś miejsca niebezpieczne, na przykład tak zwane boje kardynalne, znaki, które są oświetlane całodobowo. To na jezioraku wciąż tego brakuje. My wielokrotnie też postulowaliśmy, żeby oznakowywać na przykład miejsca niebezpieczne żółtymi bojkami informującymi o tym, że jest w tym miejscu jakieś zagrożenie. Też bardzo zależało nam, żeby te znaki były oświetlone z tego względu, że mimo, że po jezioraku nie wolno żeglować nocą, no to jednak służby ratownicze są zwolnione z tego zakazu i wielokrotnie nocą pływaliśmy. Kilka lat temu we własnej inicjatywie oznakowaliśmy taśmami odblaskowymi te boje nawigacyjne, ponieważ zdarzało się, że w takie boje statek ratowniczy nocą uderzał. W związku z tym wiele na jeziorku jest do zrobienia, jeżeli chodzi o oznakowania miejsc niebezpiecznych, natomiast myślę, że będzie to szło w dobrą stronę. Coraz bardziej pomocne też są różnego rodzaju aplikacje, na przykład aplikacja Żegluj. Dodatkowo już też od kilku lat na naszej stronie internetowej znajdują się informacje o tym, jakie aplikacje są przydatne w żegludze na jeziorku. Jest tam też mapka z miejscami niebezpiecznymi, w związku z tym każdy trochę słabiej doświadczony żeglarz ma możliwość na naszą stronę internetową wejść, zapoznać się z komunikatami, zasadami bezpieczeństwa. Tak staramy się też taką kampanię informacyjną prowadzić.
1: W skrócie można powiedzieć, że na przykład uważajcie pływając do Siemian, strzelam w tym momencie, czy do jakiejś wyspy na wysokości jakiejś miejscowości i trzeba uważać, bo na przykład tutaj płyciej.
0: Takich miejsc znalazłoby się sporo. Pierwsza płycizna jest już na wysokości Szałkowa. Kolejne wypłycenia są przy Kwirach, to są też miejsca niebezpieczne. Dalsze wypłycenie będzie przy wyspach Gierczak. Pomiędzy wyspami Gierczak, to tak już to co z pamięci mówię, zaraz za Makowem, a przed wejściem na wyspę Gierczak. Tych miejsc znalazłoby się dużo. Mówię, o ile starzy, wytrawni żeglarze raczej te miejsca znają na pamięć, o tyle czasami jest trudniej tym mniej doświadczonym żeglarzom. No i szczególnie trudne jest to wtedy, kiedy jest już późna pora, kiedy na przykład pływa się w warunkach zmierzchu, gdzie ta widoczność jest ograniczona. Czasem wtedy nieraz nawet bardziej doświadczeni wodniacy mają z tym problem.
1: Macie obiecaną nową siedzibę. Jak tam idzie w kierunku jej budowania prace?
0: Prace toczą się regularnie. Jakiś czas

0: Temu byliśmy na spotkaniach z architektem, który zajmuje się projektem tej bazy. Ten projekt cały czas trwa. Wnieśliśmy tam swoje uwagi z tego względu, że podejście mamy takie, że jeżeli już padła inicjatywa ze strony pana burmistrza, do której bardzo chętnie dołączył się pan wójt gminy Iława, no to musimy jak najlepiej wykorzystać tę możliwość. Myślę, że to będzie baza na dziesięciolecie. No i gorąco wierzymy, że w tym roku uda się ten projekt dowieść do końca, tak żeby już być może od przyszłego roku szukać środków na budowę tej bazy. Zdajemy sobie sprawę, że na pewno będzie to temat, który nas jako stowarzyszenie przerośnie, jeżeli chodzi o poszukiwanie tak dużych środków, natomiast gorąco liczymy na to, że w dalszym ciągu na tą ogromną przychylność naszych samorządów będziemy mogli liczyć i wesprą nas w poszukiwaniu środków z różnych źródeł. Ten temat bazy uda się dowieść do końca. Jest to dla nas naprawdę ważne z tego względu, że ktoś, kto u nas nie był, może sobie nie zdawać sprawy, w jakich warunkach my musimy przebywać i pracować. Plus jeden, plus dwa stopni. No i proszę sobie wyobrazić, że w naszej bazie nie ma ogrzewania, nie ma bieżącej wody, toaleta przenośna została ustawiona, z której możemy korzystać. Jest po prostu zimno, jest nieprzyjemnie, liczna obecność gryzoni, które też w zeszłym roku trochę ponadgryzały niektóry sprzęt, skafandry, który w tym roku trzeba naprawić. No jest to ciężkie, w momencie kiedy zrobi się cieplej, no to już będzie nam tam łatwiej być, pracować, no bo miejsce jest ładne, jest urokliwe, ale trzeba iść duchem czasu i po prostu no, w pewnych standardach już nie da się funkcjonować. Dlatego gorąco liczymy, że ta inicjatywa jak najszybciej znajdzie swoje szczęśliwe zakończenie i będziemy mogli w takich, no można powiedzieć, godnych warunkach na miarę XXI wieku zacząć funkcjonować i pracować. Zawsze zazdroszczę wszystkim instytucjom takim ochotniczym, ratowniczym, które w Iławie działają, czy to Ochotniczej Straży Pożarnej, czy to Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, także w ich bazie można zrobić sobie herbatę, można skorzystać z toalety. No my wciąż tego jeszcze nie mamy, natomiast liczę, że już niebawem te lepsze czasy nastaną.
1: Jeszcze spytam o zainteresowanie ogólnie bycia ratownikiem. Jakie są rotacje u was ratowników? Duże wciąż jest zainteresowanie?
0: Zainteresowanie jest spore, natomiast rotacje też są bardzo duże. Wynika to z bardzo prostego faktu. Często przychodzą do nas młodzi ludzie, którzy kończą nasz wewnątrzorganizacyjny kurs młodszego ratownika iławskiego w OPR-u. Oczywiście tacy młodzi ratownicy no, nie mogą być dedykowani do żadnych działań z zakresu ratownictwa wodnego. Ich rola jest taka, że oni obserwują, oni się uczą, oni wspierają działania organizacji, pomagają tym ratownikom zawodowym i też korzystają z wszystkich form rozwoju, których w stowarzyszeniu jest bardzo, bardzo dużo. No i to procentuje tym, że po ukończeniu 17 roku życia można ukończyć kurs zawodowy, czyli szkolenie ratowników wodnych. Następnie po zdobyciu jeszcze innych uprawnień wymaganych ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, taka osoba w wieku 18 lat może być gotowa do pracy. No i warunki, powiedzmy, że są całkiem fajne, stawki całkiem atrakcyjne, natomiast główny problem jest taki, że w większości jest to praca sezonowa. Bardzo często jest tak, że większa część naszej działalności opiera się na pracy społecznej naszych członków, co powoduje też to, że w momencie, kiedy ktoś zaczyna myśleć trochę bardziej interesownie, czyli po prostu potrzebuje pieniędzy, no to po prostu z takiego zawodu odchodzi, taka pasja do ratownictwa schodzi na drugi plan. Oprócz tego z pomocą nie przychodzą nam studia, no bo taki 18-latek jest u nas rok, dwa lata, udaje się go wyszkolić na, nieskromnie powiem, naprawdę dobry poziom, bo co do zasady mamy dobry poziom szkoleń w Iławie, staramy się to podtrzymywać w naszym stowarzyszeniu, żeby to wszystko działało, bo wiemy, że to procentuje. Natomiast później taki człowiek idzie na studia, wyprowadza się do dużego miasta, znajduje zatrudnienie gdzieś w jakimś parku wodnym i często już nie jest chętny, żeby do Iławy wrócić. Czasem się zdarza, że ktoś po zakończonej edukacji wraca po iluś tam latach i dalej chce działać, ale nie jest to regularność. W związku z tym ta rotacja kadr jest bardzo duża, no ale robimy co możemy. Tu też z pomocą przychodzi nam postępująca, nazwijmy to, etatyzacja. To znaczy w tym roku dzięki wsparciu, które pozyskaliśmy, będą organizowane dyżury. W okresie wakacji będziemy pełnili dyżury w miesiącach lipcu i sierpniu. Planujemy, aby to się udało zrobić od piątku, od 7 rano do poniedziałku, do 7 rano w każdy wakacyjny weekend. Tych wakacyjnych weekendów będzie 9. To jest możliwe dzięki temu, że stopniowo przekonujemy samorządy do tej inicjatywy. Tu pionierem był pan burmistrz Iławy, pan Dawid Kopaczewski, który od kilku lat przeznaczał środki finansowe na tę inicjatywę. W związku z tym, że od półtora roku jesteśmy już całkowicie samodzielnym, niezależnym stowarzyszeniem posiadającym zgodę ministra na wykonywanie ratownictwa wodnego. Nie musimy się już liczyć z żadnymi centralami, tylko działamy na własny rachunek. Udało nam się pozyskać dofinansowanie na te działania patrolowe ze środków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ze środków gminy Iława. Miasto w tym roku też planuje wesprzeć tę inicjatywę. Jeżeli to wszystko dojdzie do skutku, to te dyżury będziemy pełnili w formie odpłatnej. To jest o tyle istotne, że w momencie, kiedy pełnimy tylko dyżur domowy, czyli taki dyżur ochotniczy, no to czas dotarcia na miejsce zdarzenia bardzo się wydłuża, bo najpierw

0: ratownik musi z własnego domu dotrzeć do bazy, tam się przebrać, tam się zorganizować, wziąć łódź i wypłynąć do zdarzenia. Zgodnie z przepisami mamy pół godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu wypłynięcia do zdarzenia. Natomiast wiemy, co się dzieje w mieście, wiemy, że są coraz większe korki i to źle wróży dla poszkodowanych na jezioraku, bo ten czas dotarcia będzie się wydłużał. Oprócz tego przypominam, że my pracujemy nad najdłuższym jeziorem w Polsce, a stacjonujemy na południowym jego krańcu. W związku z tym, jeżeli przyjdzie nam dopłynąć gdzieś w środkową część tego jeziora, no to już się zrobi pokaźna ilość czasu, na przykład godzina od ogłoszenia alarmu do dotarcia na miejsce zdarzenia. I problematyczne robi się wtedy to, że często już taka akcja ratunkowa ma niewiele sensu, tylko będzie to akcja poszukiwawcza, akcja poszukiwania zwłok niestety. W związku z tym ważne jest, żeby ten czas minimalizować i tu z pomocą przychodzą nam właśnie te płatne dyżury. Wówczas ratownicy przebywają w bazie, w miejscu stacjonowania. Do zgłoszenia, które zostanie przyjęte, wypływają natychmiast i jest to bardzo, bardzo ważne, mają łódź w gotowości i wtedy prowadzenie takich działań ma sens. Dążymy do tego, staramy się przekonywać włodarzy, że ważne jest, żeby przez cały okres wakacyjny te patrole, te dyżury płatne mogły pracować. W ciągu dnia pływać, patrolować jak w jeziorach, w czasie nocy pozostawać w gotowości do wypłynięcia do każdego zdarzenia. Oprócz tego ma to też wpływ na to, że ludzie chętnie wrócą do Iławy. Tak, jeżeli ta praca dla ratowników wodnych tu będzie, nie tylko dla 6 na kąpieliskach, ale dla większej liczby osób, to ci fachowi wykwalifikowani ratownicy chętni tutaj zostaną, chętniej tutaj wrócą. A w Polsce ratownictwo wodne przeżywa postępujący kryzys. Jest spadek jakości szkoleń, jest bardzo dużo podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego. O ile niektóre działają całkiem fajnie i prężnie, o tyle inne bardziej są nastawione na przykład na zabezpieczanie basenów, na zabezpieczanie kąpielisk i mniej są zainteresowane zapewnianiem bezpieczeństwa na tak dużych obszarach wodnych.
1: Tak nasunęło mi się na myśl, biorąc pod uwagę, że mamy bardzo długi właśnie jeziorak, czy nie pojawiły wam się kiedyś w głowie plany przeniesienia siedziby albo zbudowania posterunku centralnie pośrodku jezioraka, tak żeby było porówno odległościowo w każdą stronę?
0: Plany takie może i by były, chociaż trudności są następujące. Po pierwsze, większość ratowników jest z Iławy, więc w momencie, kiedy działamy jako organizacja ochotnicza, to jest to jednak wygodniejsze. Po drugie, też całe zaplecze socjalne, takie jak stacje benzynowe, wszystko jest tutaj na miejscu, serwisy łodzi, więc to byłaby trudność. Idealną opcją byłoby stworzenie posterunku dyżurnego gdzieś w tej środkowej części jezioraka i to byłaby fajna inicjatywa, fajnie gdyby tak się udało zrobić, taki posterunek obsadzić, gdyby na przykład na jezioroku mogły stacjonować dwa zespoły, to już w ogóle byłaby świetna sprawa, można powiedzieć nasze marzenie, wtedy jeden zespół gdzieś w południowej części, drugi zespół w północnej części. Natomiast też trzeba powiedzieć, że większość zdarzeń na jezioroku ma miejsce w części południowej i w części centralnej, tak mniej więcej do wysokości Siemian, do wysokości letniska Chmielówka. Na północ tych zdarzeń jest już mniej. Oczywiście one się trafiają, natomiast przewaga naszych interwencji to jest właśnie ten południowy krańc jezioraka, w związku z tym warunki socjotechniczne mamy takie, jakie mamy i prawdopodobnie już tutaj w południowej części, w mieście Iława pozostaniemy. Korzystając z okazji też zapraszam do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej, do włączenia się w nasze struktury. W tej chwili trwa nabór na szkolenie ratowników wodnych. Można do niego przystąpić po ukończeniu 17 roku życia. Jest to kurs, który nadaje uprawnienia zawodowe. Natomiast już w lipcu planujemy zorganizować kurs młodszego ratownika iławskiego w OPR-u od 13 roku życia. W związku z tym też całą młodzież iławską, można powiedzieć, i z okolic serdecznie zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszej organizacji, skończenia takiego podstawowego kursu, który, tak jak mówiłem, chociaż nie nadaje oczywiście uprawnień do pracy, to jest fajnym sposobem na rozpoczęcie swojej przygody z ratownictwem wodnym, na poznawanie nowych ludzi, szkolenie się, rozwijanie, korzystanie z licznych dobrodziejstw, które w naszym stowarzyszeniu można osiągać, takie jak możliwości rozwoju kursów. Przede wszystkim można powiedzieć też, że takie ratownictwo wodne to jest troszeczkę styl życia. To staje się pasją, która się podoba, w której się chce być, chce się przebywać, chce się te organizacje tworzyć. Po prostu jest fajnie. Fajnie jest spędzić ze sobą czas, fajnie jest móc coś porobić, mieć jakąś odskocznię od tego codziennego życia, a nasze piękne miasto stwarza takie możliwości.

się chce być, chce się przebywać, chce się te organizacje tworzyć, bo po prostu jest fajnie. Fajnie jest spędzić ze sobą czas, fajnie jest móc coś porobić, mieć jakąś odskocznię od tego codziennego życia, a nasze piękne miasto stwarza takie możliwości.

0: Polskie, na przykład?
1: Tak, robimy to tak, że wymagamy od tych kandydatów, żeby przeszli sprawdzian wstępny, to jest przypłynięcie 50 metrów w czasie poniżej 1 minuty i oddanie skoku do wody. Ten młodszy ratownik, tak jak mówię, to jest kurs nasz wewnętrzno-organizacyjny, w związku z tym te wymagania nie są jakieś tam wielkie, bardziej tu chodzi o to, żeby taki młody człowiek miał podstawowe umiejętności w zakresie pływania, tak, czyli żeby unosił się na wodzie i czasami nie trzeba było samego go ratować, i takie podstawowe umiejętności w zakresie obsługi sprzętu ratowniczego, w zakresie tego, co jest czym, co z czym się je, jak to wszystko funkcjonuje, i taki jest zamysł tego kursu. Natomiast na te ostrzejsze wymagania przychodzi czas oczywiście na kursie zawodowym. Tam już nie ma miękkiej gry, tam są poważne wymagania określone rozporządzeniami i tam wymagamy więcej. Natomiast na tym młodszym ratowniku jest to wszystko takie spokojniejsze, łagodniejsze i bardziej przystępne dla młodego człowieka.
0: To życzę małej ilości interwencji podczas sezonu. Na gościem Eski Iława był prezes WOPR Iławskiego Maciej Nierzyński.
1: Bardzo dziękuję za tę możliwość porozmawiania, za tę możliwość wywiadu. Również życzę wszystkim Państwu bezpiecznego wypoczynku, bezpiecznych wakacji.
2: To jest
1: również życzę wszystkim Państwu bezpiecznego wypoczynku, bezpiecznych wakacji.
2: To jest

0: do Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Gdańsku. A teraz powitajmy uczestników dzisiejszych zmagań. Trzyosobowe zespoły uczniów klas szóstych z czterech iławskich szkół podstawowych. Ze szkoły podstawowej nr 1 Antoni Roguszczak, Michał Chechłowski, Julian Deka. Ze szkoły podstawowej nr 3 Filip Walasek, Maciej Paczkowski, Jan Chomka. Ze szkoły podstawowej nr 4 Tomasz Bakiżyński, Michalina Jaworska, Rozalia Wojciechowska. Oraz ze szkoły podstawowej nr 5 Antoni Mirecki, Aleksander Żuralski, Ignacy Leszek. Skoro powitaliśmy już uczniów, czas na nauczycieli, bez których zgody i wsparcia organizacja konkursu w tej formule nie byłaby możliwa. Serdecznie witamy panią Ewę Węglerską ze szkoły podstawowej nr 1, panią Kamilę Kozłowską ze szkoły podstawowej nr 4 oraz panią Kingę Michalak ze szkoły podstawowej nr 5.
1: Pragniemy serdecznie powitać przewodniczącego jury, pana Leszka Brewskiego, wicedyrektora szkoły podstawowej nr 3, pana Michała Włodka, miłośnika Iławy, samorządowca, radnego miejskiego oraz twórcę internetowego Muzeum Iławy. Pana Dariusza Paczkowskiego, historyka, znawcy dziejów Iławy, radnego i przewodnika miejskiego. Pana Tomasza Skrzypca, historyka, nauczyciela w Zespole Szkół imienia Bohaterów Września 39. Wśród jurorów witamy również gości specjalnych, pana harcmistrza Macieja Marciniaka, wieloletniego komendanta Iławskiego Kupca ZHP oraz panią harcmistrz Marię Marciniak, zastępczynię komendanta Kupca, wieloletnią instruktorkę. Obecność pana Macieja i pani Marii na dzisiejszym konkursie nie jest przypadkowa, gdyż decyzją Rady Miejskiej w Iławie na wniosek burmistrza pana Dawida Kopaczewskiego rok 2026 został ogłoszony rokiem iławskich harcerzy.
0: Dodatkowo organizatorów konkursu wspierają nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 3, którzy będą czuwać nad sprawnym przebiegiem dzisiejszych zmagań. Są to pani Joanna Kopańska oraz pan Wojciech Roguszczak. Prosimy teraz o zabranie głosu pana dyrektora naszej szkoły, pana Pawła Leszka i uroczyste otwarcie dzisiejszego konkursu.
2: Dzisiejszy konkurs to okazja, aby przekonać się, że historia to nie tylko daty, miejsca, wydarzenia z przeszłości, ale wspaniała okazja, aby snuć opowieści o miejscu, w którym żyjecie, w którym wszyscy żyjemy, gdzie się rozwijamy, dorastamy, gdzie pracujemy, gdzie czujemy się jak u siebie w domu. Tym miejscem jest oczywiście Iława. Dzisiaj będziemy tutaj opowiadać piękne historie o Iławie. Życzę Wam udanej rywalizacji, ale w duchu fair play. Pamiętajcie, że gracie w zespołach i bardzo ważne jest, aby sobie ufać, współpracować i grać do jednej historycznej bramki. Jestem zaszczycony, że możemy tutaj wszystkich gościć. Jest nam niezmiernie miło, że w murach naszej szkoły już po raz piąty odbywa się taki wspaniały konkurs. Przy obecności tak znamienitych gości. Życzę Wam jeszcze raz udanej rywalizacji i uroczyście otwieram piąty międzyszkolny konkurs wiedzy o Iławie.
0: Prosimy również o zabranie głosu panią Dorotę Kamińską i udzielenie kilku słów wsparcia uczestnikom dzisiejszych zmagań.
3: Kochani, zwrócę się do Was, do uczniów w pierwszej kolejności. Przede wszystkim gratuluję Wam ciekawości tego miasta, jego historii, jego tożsamości, bo to jest pierwszy krok do odkrywania własnej małej ojczyzny. Podziękowania ślę również, co ja mam powiedzieć, chyba otuchy popłynęły pewnie już od nauczycieli, więc mogę Państwu pogratulować tego, że wybraliście taką ścieżkę i ta historia jest dla Was i pasją, i misją, i zawodem. I myślę sobie, że mamy dzisiaj mały jubileusz, bo to jest piątka piękna i że przez kolejne edycje tego konkursu będziemy spotykali się znowu, odkrywając, jak to ładnie pan dyrektor mówił, bramki historyczne. Gramy faktycznie do jednej bramki i życzę Wam tego, żeby ta historia Wam towarzyszyła, ta miłość do małej ojczyzny i żebyście byli z tego zawsze dumni, a wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszej organizacji, dzisiejszego, piątego już wydania tego konkursu, bardzo dziękuję. Dziękuję jury, dziękuję ekspertom, którzy zawsze są z nami i zawsze nas wspierają swoją wiedzą merytoryczną i nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że bardzo dziękuję za obecność tutaj naszych harcerzy, pana harcmistrza, pani harcmistrz, pana komendanta jednocześnie, bo rok iławskich harcerzy to ważny rok dla Iławy. Myślę, że każdy następny rok będzie nam przynosił taki ukłon w stronę ważnej społeczności, ważnej osoby, która tworzy to miasto. Za 50 lat będą tu siedzieli inni uczniowie i odkrywali tajemnice, które wy dzisiaj tworzycie. Gratuluję serdecznie, powodzenia.

0: Celami naszego konkursu są popularyzowanie wiedzy o historii, tradycji, kulturze i współczesności naszego miasta, zwłaszcza wśród młodszej części jego mieszkańców. Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań historią i teraźniejszością Iławy. Budowanie społecznej tożsamości wspólnych Iławian, współczesnych Iławian i wzmacnianie poczucia więzi z rodzinnym miastem. Konkurs składa się z 6 rund. Każda runda kończy się podsumowaniem punktacji przez nasze jury. W wypadku braku możliwości wyłonienia zespołu, który zajmie pierwsze, drugie lub trzecie miejsce, przewidywana jest dogrywka w postaci rundy 7. Runda pierwsza. Kryptograficzny szlak iławskiego harcerstwa. Szyfry i wiedza. Rok 2026 w Iławie to rok harcerski, dlatego ta runda wymaga od nas sprawności globa godnej prawdziwego skauta. Przed Wami dwa wyzwania. Etap pierwszy. Szyfry. Przygotowaliśmy dla Was 4 pytania dotyczące chówca ZHP w Iławie. Odpowiedzi na nie są jednak ukryte. Korzystając z otrzymanych kodów do 4 różnych szyfrów, musicie je jak najszybciej odczytać hasła. Etap drugi. Wiedza. Gdy uporacie się z szyframi, czekają na Was 3 pytania z zakresu ogólnej wiedzy o polskim harcerstwie. Sprawdzimy, co wiecie na temat harcerstwa w Polsce.
1: Nie na wszystkie pytania znałem odpowiedź, więc tym bardziej chylę czoła przed Waszym przygotowaniem i dziękuję także wszystkim Waszym opiekunom, nauczycielom, wychowawcom, którzy wspierali Was w tej drodze przygotowywania się do tego niełatwego przecież konkursu. Mam nadzieję, że to, co się dzisiaj tutaj wydarzyło, będzie też dla Was takim motorem do dalszego zgłębiania wiedzy o naszym pięknym mieście i pamiętajcie o tym, że dzięki Wam ta historia może pozostać dalej niezapomniana. Szerzcie tą swoją wiedzę wśród Waszych znajomych, wśród Waszej rodziny i bądźcie, tak jak wcześniej powiedziałem, pięknymi ambasadorami naszego miasta. Bardzo serdecznie też dziękuję wychowawcom za przygotowanie dzisiejszej młodzieży. Dziękuję także dyrekcji szkoły oraz całemu szanownemu jury za podjęcie tego niełatwego wyzwania. Serdecznie dziękuję i wszystkim absolutnie gratuluję. Dzięki.
2: A to był burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
3: Ja jestem nieustannie pod wrażeniem tego, co robi Kasia i Piotr. Słuchajcie, to są ludzie pełni pasji, pełni tego, żeby Wam jak najlepiej te konkursy przygotować. Jak zobaczyłem dzisiejsze klocki, zobaczcie, nie muszą to być klocki Lego. Chylę przed Wami czoła w imieniu jury, w imieniu Pana Tomasza i Pana Michała. Ja po prostu jestem nieustannie pod wrażeniem Waszej ciężkiej pracy, ale jak się patrzy na Wasze, przepraszam za określenie, na Wasze uśmiechnięte dzioby, to już wie, że za rok zapraszacie na 6 konkurs.
4: Nie tak.
3: Wielkie brawa dla Pani Kasi i dla Pana Piotra. Panie dyrektorze, ma Pan prawdziwe skarby. Niech Pan te skarby pielęgnuje, niech o nich dba, bo to są naprawdę ludzie z niesamowitą pasją, zarażający. Zobaczcie, to jest 6 klasa. To są dzieciaki, które mają tak dopiero drugi rok historii. Nie liczą czwartej opowieści. Kasiu, Piotrze, wielkie, wielkie dzięki.
2: A to był członek jury, Dariusz Paczkowski.
0: Znamy już wyniki, zatem przyszedł czas na wręczenie dyplomów i nagród. Prosimy pana burmistrza oraz członków jury o wystąpienie na środek i wręczenie nagród uczestnikom dzisiejszych zmagań. Zaczniemy od miejsca 4. Zapraszamy zdobywców 4 miejsca Szkoły Podstawowej nr 1. Brawa się należą, ponieważ wykazaliście się ogromną wiedzą. Zapraszamy zdobywców 3 miejsca Szkoły Podstawowej nr 5. Dziękuję, ogromne gratulacje. Zapraszamy zdobywców 2 miejsca Szkoły Podstawowej nr 3. Zapraszamy zdobywców 1 miejsca, Szkołę Podstawową nr 4.
5: Brawo!
0: Brawo!
6: Dzień dobry, nazywam się Tomek Bakierzyński.
7: Dzień dobry, nazywam się Michalina Jaworska.
8: Dzień dobry, nazywam się Rezawia Wojciechowska.
2: Z której szkoły jesteście?
8: Jesteśmy ze szkoły nr 4 w Iławie.
6: Pierwsze miejsce to Lila Dawyczyn dla nas.
8: Powiem tak, dostaliśmy papiery takie, żeby się przygotować już miesiąc wcześniej, co najmniej, ale wszyscy przygotowaliśmy się może 2 dni przed, bo nam się bardzo nie chciało. No i tak jakoś wyszło.
9: Przygotowaliśmy się bardzo mocno, z Pani też pilnowała rękę na pulsie, żebyśmy się uczyli.
2: Kto był Waszym opiekunem?
9: Pani Kamila Kozłowska, za to bardzo dziękujemy i pozdrawiamy Panią. Bez Pani byśmy tego nie osiągnęli.
7: Bardzo pozdrawiam Panią Kamilę Kozłowską. Jest bardzo dobrą nauczycielką. Bardzo dobrze nas przygotowała do tego konkursu i jesteśmy bardzo zadowoleni, że zajęliśmy pierwsze miejsce.
2: A to jest tak, że Wy się w ogóle interesujecie historią Iławy? Jak to się zaczęło u Was?
8: Od historii jestem po prostu dobra, a historia Iławy w sumie mnie tak zaciekawiła, bo byłam ciekawa. Po prostu, tak jakoś wyszło.
9: A historia, tak jak podróżowanie, to jest mój konik.
8: No po prostu.

0: zaciekawiło mnie, no nic więcej.
1: Jeszcze raz wielkie gratulacje dla zwycięzców, tym razem ekipy ze szkoły podstawowej nr 4 w Iławie. A to była relacja z piątego już jubileuszowego międzyszkolnego konkursu Wiedzy o Iławie. Dzięki za uwagę, Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława.
2: Muzyką się żyje.
3: Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radio SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci opowiem. O czym jest ta piosenka? Posłuchajcie sami.
4: No jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
3: Podczas wizyty w Eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
5: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
4: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
3: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A już niedługo ten duet zobaczymy na żywo na scenie. Dawid Kwiatkowski i Margaret są gwiazdami tegorocznego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa czy Kaśkę Sochacką. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A przed nami bardzo gorący dzień. 2,5 minuty po godzinie 9:00, ale spokojnie, my będziemy wam grać orzeźwiające hity na czasie. Jest niedziela, mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. See ya!

18,5 minuty po godzinie 9. Tak wam gramy. W Radiu SK to są hity na czasie. Jest niedziela, a ja dostałam na messengerze radiowym tutaj wiadomość od Kasi z Bełchatowa. I Kasia z Bełchatowa napisała, że dzisiaj idziemy po rekord, jeśli chodzi o temperatury. Aktualnie u mnie stan na 9:10, 31 stopni. A jak wygląda sytuacja u was? Dajcie znać, ile pokazują wam termometry aktualnie. Może zrobimy sobie tutaj jakiś ranking. Miejsca, gdzie jest dzisiaj w Polsce najcieplej. Swoją drogą przypominam, że dzisiaj niedziela handlowa, więc drogie panie, kto wie, może centrum handlowe to jest dobre miejsce, żeby się schłodzić i zostawić trochę pieniędzy oczywiście. Radio SK. A my gramy dalej. Wiktor Waligura, Dryskul 4 pory roku już teraz w Radio SK.

No, globalną sławę przyniósł mu mega hit Beautiful Things. Graliśmy wam go w Radiu SK, a teraz przychodzi do nas z nowością. The Time of My Life i Benson Boone już teraz w ramach New Music Weekend w Radiu SK. Gramy!

0: Rihanna, tak wam gramy 36 minut po godzinie 9. Piszecie wiadomości, Franek napisał, że 31 stopni aktualnie u niego w Zamościu, ale odezwała się też Agnieszka. Agnieszka napisała tak. Witam, u nas jest 40, przepraszam, Aleksandra. Witam, u nas jest 40 stopni, nawet termometr stuka do okna, żeby otworzyć, bo mu gorąco. No chcielibyśmy wiedzieć, gdzie takie wysokie temperatury, ale Ola nie napisała, nie dopisała miasta, więc liczę na to, że odpowie. Cały czas czekam na to, na informacje u was, jak to wygląda, ile stopni aktualnie na termometrach. Wysyłajcie zdjęcia, sprawdźmy, gdzie jest w Polsce najcieplej. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Kizo i Bletka z numerem 100 BPM.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zamyślę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
11: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Iławskie Centrum Kultury zaprasza na muzyczne lato w Iławie. 4 lipca, Dni Iławy. Koncerty gwiazd wystąpią Zalia, Enej, Beata i Baim. 18 lipca, Iława Sound Lake Festival. Na scenie Natalia Schroeder, Rogucki i Normalni Ludzie oraz Zalewski. Od 7 do 9 sierpnia, 55. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting Złota Tarka. Szczegóły dostępne na stronie internetowej Iławskiego Centrum Kultury.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
11: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC. I po reklamie.

Dawid Podsiadło i Na Błysk. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć wczoraj na żywo podczas koncertu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, ale my też w Radiu SK gramy wam m.in. takie hity na czasie. Po 10 również takowe się pojawią.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
11: Oh.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: I po reklamie.
13: I ława na czasie.
14: Dawid Jakubowski, jeśli byście chcieli się ochłodzić trochę, to pewnie sporo mgiełki wodnej narobią zawodnicy w ramach Energa Susz Triathlon, który odbywa się w ten weekend w suszu oczywiście. Do około 19.30, kiedy zakończenie i ceremonie dekoracji, będą jeszcze biegać, jeździć, pływać. A Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza dziś o 18.00 na koncert rockowy na żywo. Tutaj Ofensywa, Fumes, Affect, Garage i Cela numer 3. Koncert na stadionie w Nowym Mieście Lubawskim, wstęp wolny. Piaszczyste boiska do siatkówki plażowej w Iławie już odżyły na maksa, a 5 lipca odbywać się będą tu 31 Mistrzostwa Iławy.
15: Muzyką się żyje.
16: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób. Na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion stały też kurtyny wodne. Dziś wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Już w najbliższym tygodniu wielkie święto polskiego rapu. I to w bardzo wakacyjnym miejscu, bo na plaży nad Wisłą w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival. W Radiu SK przez cały weekend możecie zgarnąć bilety na tę imprezę. Na scenie pojawi się m.in. PZ.

0: Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kaz Bałagane, Young Iggy czy Fukaj. Impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie tam bawiła się razem z Wami. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami wielkie otwarcie w Żywcu, a teraz czas na kolejne miasta. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonują hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest jakiś specjalny casting?
1: No tak, nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
2: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
3: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy.
1: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
0: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Nareszcie, czyli hymny trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Piotrek z Piławy Górnej napisał: u mnie w słońcu 42 stopnie, u Jagody w Wągrowcu 37 stopni w cieniu. Jak dobrze, że mamy orzeźwiające hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 10. Teddy Swims i Mr. Know It All. Zapraszam.

Bauz. 19 minut po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Mamy niedzielę i mamy w całej Polsce duże upały. Marlena napisała, że u niej 32 stopnie w Radomiu. Jeśli chodzi o Adriana, on napisał, że u niego 34 w Rzeszowie. Jest ciepło. No ale właśnie, jakie macie sposoby na ten upał? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia. Jak wygląda wasza niedziela w tak gorący dzień? Wysyłajcie zdjęcia oczywiście na Messengerze Radia SK. A ja mam dla was bilety na Polish Hip Hop Festival, którymi bardzo chętnie się podzielę. Messenger Radia SK jest już dla was otwarty.

0: Dila. Tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 35 minut po godzinie 10. U was upały i wysyłacie mi cały czas zdjęcia termometrów, na przykład w samochodzie. I tak zerkam i naprawdę powiem wam, że no jest u was ciężko. W Chorwacji mamy aktualnie 47 stopni. Takie zdjęcie wysłał nam Mateusz, który już tam wypoczywa. 10.20 u Patrycji, a termometr wskazuje 41 stopni. Zerknij. Śląsk, Rybnik. Tak, Patrycja do nas napisała ze Śląska. Jest bardzo ciężko, ale ja czekam teraz na wasze propozycje, jak można sobie poradzić z tymi upałami. Wysyłajcie zdjęcia, jak wy sobie radzicie, jak spędzacie tę niedzielę. Czekam i mam bilety na Polish Hip Hop Festival dla was i dla waszej paczki, więc warto przesłać na Messengerze Radia SK. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Sanach, Kolońska i Szlugi.
1: Promocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Dostaniesz coś za świadectwo?
15: No raczej, rabat od Media Expert.
14: Wow, też chcę!
15: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
14: Mega!
16: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Toaletowy Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 opakowania na kartę. Biedronka.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
4: I po reklamie.

0: Ja mam wrażenie, że ten hit jeszcze bardziej podkręca temperaturę, która już i tak w całej Polsce jest bardzo wysoka. Justyna się do nas odezwała i... No właśnie, Justyna, jak ty sobie radzisz z upałem?
1: No cóż, mąż kupił nową zabawkę, na początku byłam zła, ale teraz mamy w domu fajny wiatrak, także chłodzenie dronem wjeżdża na całego. Pozdrawiamy Justyna i Łukasz!
0: Również was pozdrawiamy, no rzeczywiście macie szalone pomysły, to prawda, na dowód tego dostałam też filmik, oni naprawdę to robią. Oczywiście, Justynko, trafiają do was bilety na Polish Hip Hop Festival, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że tam również się porządnie orzeźwicie. A ja wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie.

0: to będzie okazja.
1: Eska dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia Eska. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa.
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
4: No.
5: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: Hiper tania niedziela w Auchan.
10: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: tylko w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Max czy królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy. Na imprezę zaprasza oczywiście Radio SK. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją. Chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę i wpadła do Radia SK. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
8: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
7: Na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski. To m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu.

rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania 2026. Za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Ten numer możemy usłyszeć na żywo w największych polskich miastach, bo męskie granie 2026 oficjalnie wystartowało. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Teddy'ego Swimsa. A podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl, tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A już teraz zapraszam na kolejną godzinę z hitami na czasie. Ty masz, to też się pojawi. Gips i Kukon już za chwilę w Radiu SK, ale zanim oni, to jeszcze Swedish House Mafia, Wait So Long. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears i Born to Make You Happy. No właśnie, no my możemy się czuć szczęśliwi, jeśli dzisiaj mamy wolne i korzystamy z uroków pięknej pogody, tak jak na przykład Justyna, a bardziej córka Justyny. Posłuchajcie.
1: Pozdrawiamy wakacyjnie z zimnego basenu. Julka.
0: O, pozdrawiamy i zazdrościmy, ale spokojnie. Ci, którzy w basenie nie siedzą, to mam dobrą informację. Hity na czasie też orzeźwiają. I już teraz Męskie Granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie.

0: Ale to jest dobry numer. Oskar Sims, no co ty? Taki idealny letniaczek, który pasuje do tej pogody, która jest aktualnie za oknem, do tych wysokich temperatur, bo cały czas piszecie, że u was bardzo gorąco, wysyłacie także zdjęcia. Marceli wysłał fotkę ze swoimi córkami, że są właśnie na plaży i pozdrawiają z Sulejowa. My również pozdrawiamy i tak sobie myślę, że jeśli jest wam dzisiaj bardzo gorąco i macie już dosyć tej pogody i chcielibyście sobie na przykład tak w klimatyzowanym kamperze posiedzieć, no to jest taka możliwość. Tak jest, dokładnie tak, bo pierwsi laureaci już jeżdżą, Kasia z ekipą, udało się i oni właśnie zdobyli kampera natankowanego na weekend. No to jest plan idealny. A takie plany możecie realizować tylko w Radio SK. Zaglądajcie koniecznie do naszej aplikacji, pobierajcie ją i tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji, eskowej akcji z kamperami. A ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Margaret, ale będzie też Joe.
1: Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: 100 metrów od sceny!
1: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
7: Ale handlowa, Marian, handlowa!
6: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
7: No.
8: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
10: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
12: Gastorama.
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
15: Zapraszam do stanowiska.
16: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania.

0: miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
0: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
0: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: I po reklamie.

Bledka, tańcz. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 12. Po 12 czekają na was kolejne hity na czasie, więc warto z nami zostać, ale także zabawa, nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą

0: się stąd. Agata.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Iławskie Centrum Kultury zaprasza na muzyczne lato w Iławie. 4 lipca, Dni Iławy. Koncerty gwiazd wystąpią Zalia, NA, Beata i Baim. 18 lipca, Iława Sound Lake Festival. Na scenie Natalia Schroeder, Rogucki i Normalni Ludzie oraz Zalewski. Od 7 do 9 sierpnia, 55. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting Złota Tarka. Szczegóły dostępne na stronie internetowej Iławskiego Centrum Kultury.
8: I po reklamie.
9: Iława na czasie.
10: Dawid Jakubowski. Tak sobie na lipiec radośnie łypiemy. Sporo będzie się działo w regionie, nie tylko w Iławie. Dla wielbicieli rapu coś będzie 18 lipca w sobotę w Amfiteatrze Ostruskim Rap Fest w ramach letniej strefy Kizo, Sentino, Hellfield i Krakaus. 18 od 21. Poleca SK. Wielbicieli wyścigów rajdowych wysyłamy z kolei do Lubawy, bo tam się udało, w Iławie niekoniecznie, a w Lubawie odbędzie się 10. sprint o Puchar Burmistrza Lubawy. 3 odcinki specjalne będą łącznej długości 22 km 4-5 lipca ulicami miasta. 4 lipca polecamy Wam też udać się do Mózgowa. Tam odbędzie się Fiesta Trzech Sołectw. Gulbia Laseczna Mózgowa. 4 od 16.
11: Muzyką się żyje.
12: SK otwiera wakacje nad polskim morzem. Przed nami kolejny punkt naszej wakacyjnej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś bawimy się z Wami w Kołobrzegu. Na scenie w porcie pasażerskim pojawi się Bryska oraz legendarny polski zespół Ira. Początek imprezy dzisiaj o godzinie 19:00, wstęp darmowy, a za tydzień SK Music Tour odwiedzi Dębice. Marzenia naprawdę się spełniają. Wszystkie marzenia to aktualnie Wasz ulubiony hit na antenie Radia SK. Wskoczył na szczyt Rap 20, to kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt Waszego głosowania na SK.pl. Kolejne notowanie już jutro o 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Już niedługo kolejna okazja, żeby zobaczyć Matę na scenie. Niedawno raper grał na Narodowym, a teraz szykuje się do występu na Rap Stacji. To już 10. odsłona wydarzenia, które gości w Sławie w województwie lubuskim na scenie wielkie gwiazdy polskiego rapu. Oprócz Maty wystąpi tam PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Warto słuchać Eski, będziemy mieć dla Was zaproszenia na festiwal Rap Stacja. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. A wcześniej zapraszamy Was do Płocka. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kac Bałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Ted. A jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend, bo wiem, że Łukasza Zduńczyka też takie zaproszenia będą. A impreza potrwa od czwartku do soboty. Wybiła 12, 2,5 minuty po godzinie 12. To są hity na czasie. To jest Radio SK i u nas imprezka trwa cały czas. Gramy Wam właśnie takie hity na czasie. Na początek DJ Snake, Justin Bieber, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Dr. Dre, 17, prawie już 18 minut po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Andrzej napisał, że on w pracy i pracuje w piekarni, więc czuje podwójnie ten upał. No to Andrzeju, my gramy takie orzeźwiające hity na czasie, które sprawiają, że ten upał jakoś tak ustaje. A swoją drogą za chwilę również będziemy się bawić w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie.

swoją drogą za chwilę również będziemy się bawić w nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie.

0: John Newman w Radio SK, 32 minuty po godzinie 12. Jakie to jest letnie, jak to dobrze brzmi, jak dobrze pasuje do wakacji, które już się oficjalnie rozpoczęły. A my już teraz rozpoczynamy oficjalnie naszą zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Uwaga, uwaga, ze mną jest już nasza słuchaczka Sylwia. Cześć Sylwio.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Obiad.
0: Obiad.
1: Niedzielny obiad, a dzisiaj mąż wymyślił domową pizzę, więc ta temperatura jest fantastyczna.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że jakiś wiatrak tam macie i się wspomagacie.
1: Klimatyzację.
0: A, no to jest luksusowo, jest luksusowo. Dobrze, to ja ci trochę poprzeszkadzam w szykowaniu tego obiadu i pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa tak lub nie, jeśli ci się to uda. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się to uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, to było ostatnie tak, które mogłaś odpowiedzieć. To zaczynajmy. Lubisz piknik?
1: Oczywiście.
0: Chodzisz czasami z rodzicami na piknik?
1: Jasne.
0: Do lasu?
1: Owszem.
0: Sprzątacie wszystkie śmieci po pikniku?
1: Zdecydowanie.
0: Dbasz o środowisko?
1: Rzeczy samej.
0: Chciałabyś pojechać z nami na piknik rowerem?
1: A skąd?
0: Wow, brawo, Sylwia, udało ci się oczywiście. Bardzo ci gratuluję i dziękuję za udział w tej zabawie. Oczywiście gadżety Radio SK trafiają w twoje ręce.
1: Świetnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pa, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę do was wracają. Będzie m.in. Teddy Swims, ale będzie też Dua Lipa.

0: emocja.
1: No cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy. A jaki jest twój? Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku i zgarnij 1000 zł na smaczki. SK, nakarmi ci pieska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 13. Łukaszu, dzień dobry.
1: No cześć, no witam gorąco.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest klimatyzacja.
1: Jak chcesz, to możesz w pracy dłużej zostać, szef będzie zadowolony, naprawdę.
0: Tak. Chcesz, żebym ci po prostu towarzyszyła.
1: Tak, tak. No dobrze, uwierz mi, że to jest dla ciebie lepsza opcja.
0: Dobrze,
1: jest klasyczna parówa.
0: Właśnie, powiedz, ile stopni ci tam pokazywało w samochodzie,
1: 39, ale słyszałem, że na zachodzie kraju już 40 wybiła i będzie więcej. Padnie rekord temperatury w Polsce.
0: To ja myślę, że ty się dzisiaj bardzo cieszysz, że spędzisz tutaj tyle czasu.
1: Ja sobie jeszcze tutaj temperaturę obniżę i będę wam grał letnie, egzotyczne hity na czasie. O,
0: proszę bardzo,
1: to jest dobry
0: proszę
1: plan,
0: bardzo. Więc ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach. Łukasz Zduńczyk już za chwilę przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj i

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena z przedobniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
12: MediaMarkt.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: się żyje.
1: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób, a na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się m.in. PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie, na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody, i dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion są też kurtyny wodne. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym i to jednocześnie będzie wielki finał trasy Obrotowy Tour. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która ostatnio wydała nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit i artystka zdradziła, że no nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
2: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
1: A jak Roxy uwydatnia głos? No to wy już wiecie, bo na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski, m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. A Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta

0: Power. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj SK otwiera z wami lato w Kołobrzegu. Tam zagra zespół Ira oraz Bledka. No i słuchajcie, mamy to. Wydarzyło się coś, na co wszyscy czekaliśmy, do czego wszyscy dążyliśmy. Bo uwaga, jest pełna zgoda w narodzie. Po obu stronach sceny politycznej, że...
1: Ale paruwa, co?
0: No dokładnie, każdy się z tym zgadza. Jest gorąco, a SK dokłada upalne hity na czasie, przy których fajnie się odpoczywa w cieniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie i wam dmucham teraz przez głośnik. Dzisiaj razem ocieramy pod czoła i odpoczywamy gdzieś na hamaku. Kaigo i Kalit już teraz na antenie Eski.

Mamy do 40 stopni w cieniu, ale mam dobrą informację. Przed chwilą zobaczyłem długoterminową prognozę pogody. W przyszły weekend, w sobotę, miejscami będzie 20 stopni i deszcz. Także nie narzekajmy, korzystajmy z tego, że jest taka piękna wakacyjna pogoda. No i ja mam krótkie, szybkie pytanie do was. Czy coś da się w ogóle robić w takim upale? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, do czego jesteście zdolni. Czy coś w ogóle przy tej pogodzie robicie? Czy może ktoś jedyne, na co go stać, to leżenie plackiem na plaży i opalanie się? Albo teraz jedziecie właśnie na plażę, albo w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, takie upalne głosówki. Do czego jesteście zdolni w tym upale? A ja wam zagram hicior, który was troszeczkę ochłodzi. Jonathan PZ i Liwka już teraz. Radio SK. Zgasniały już światła lamp. Uwaga, uwaga teraz. Powoli robi się zimno. O, i od razu lepiej, jak zimny napój.

Imagine Dragons w Radiu SK. Marek przed chwilą wysłał zdjęcie pana dowożącego jedzenie, który jedzie na rowerze w kurtce. Trzymajmy za niego kciuki i dokładamy wakacyjną nowość.

się wszyscy! Tu się zaczynają największe wakacyjne hiciory, których będziemy słuchać przez całe lato, do których będzie nam tupała nóżka w drodze na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje francuski producent Urzel, który odpowiada m.in. za ten słynny miks. Bella Ciao, czyli on się zna na robieniu dobrych wakacyjnych hiciorów. I teraz dokłada kolejny w duecie z French Montaną. Shine, już teraz na antenie Eski. Numer, który brzmi jak jazda samochodem z otwartymi szybami, z zimnym łokciem, w pełnym słońcu. To jest Eska.

0: nieraz przy tym odpoczywaliśmy w cieniu w upalny dzień. To był hit lata 2011. Hit zawsze na czasie. Gotye i Kimbra na antenie Radia SK. A ja was pytam, do czego jesteście zdolni? Co możecie robić w ten upalny dzień, kiedy miejscami jest 40 stopni na plusie? Daniela?
1: Hej, Eskowicze. Korzystając z okazji, że dzieci są u dziadków na wakacjach, my z mężem jedziemy na plażę.
0: A, no to korzystajcie w takim razie. Dobrego dnia wam życzę. Tylko pamiętajcie, na wakacjach to trzeba bardzo uważać, żeby za rok większej gromadki nie było.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG. Wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG.

0: można tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Hello to Wimbledon.
6: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
7: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
6: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
14: I po reklamie.

0: kiedy żar leje się z nieba. Eska dokłada. O właśnie, takie egzotyczne wakacyjne hity na czasie, że nawet w 40-stopniowym upale może być przyjemnie. Shimza za nami, to są właśnie hity na czasie. Nie wszyscy mają klimatyzację, Kasia nie ma klimy i jakoś daje radę, proszę bardzo.
1: Ja smażę schaby na poddaszu w milionie stopni. Ale cóż, wymagająca rodzinka, niedzielny obiad musi być.
0: Jak już będziesz kończyła, to mąż pewnie wejdzie do kuchni. Kochanie, a może w czymś ci pomóc? Radio SK. Kasia, już wszyscy domownicy czekają, aż wypowiesz to zdanie. Chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. Smacznego wszystkim przy obiedzie. Zaraz newsy w Esce.

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na SK.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Hipertania niedziela w Auchan.
11: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w ten

0: z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie. I ława na czasie.
2: Dawid Jakubowski. W lipcu po raz kolejny będziecie mogli podreptać trochę po ulicach i chodnikach i ławę. W ramach historii jednej ulicy zaplanowano kolejną wyprawę 5 lipca i tu coś do przepłynięcia się przyda, bo wyczekiwana przez was wyprawa na wyspę Wielka Żuława. 5 lipca o 12 zbiórka na wyspie, a na nią dostaniecie się promem. A i Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji poleca wam sportową niedzielę, bieg z ambasadorami.

0: On odbędzie się 5 lipca między 10 a 14. To akcja promocyjna kolejnego Iławskiego półmaratonu. Spokojnie, wy będziecie mieli do zrobienia 2,5 km wokół Małego Jezioraka. Będą też inne strefy aktywności sportowej.
1: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcin.
2: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Była prowadzona reanimacja. Lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
1: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i w północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
3: Fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
1: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą się pojawić burze. Pierwsze możliwe już dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił tym samym dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
4: Co za gość, to jest tak zwane robienie formy na lato, kurs przyspieszony. On śmiały już jest, słuchajcie, gotowy na zdejmowanie koszulki na plaży. Na brzuchu nie ma żadnej fałdki tłuszczu. On jest gotowy. A tak w ogóle to daje znać, że dzisiaj jest dzień szwagra. A z tego co wiem, to taki typowy polski szwagier ma sposób, jak się w taki dzień schłodzić. Może jakiś wspólny wypad na rybki, albo grill przyjemny. Eska dokłada wszystkim wypoczywającym, pracującym też. Wakacyjne, luźne, hity na czasie. Dzień na P jest bardzo daleko. To są wakacje z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w Radiu SK w upalne niedzielne popołudnie, a tymczasem rusza wielkie tenisowe święto. Znaczy w sumie to nie wiem, czy bardziej tenisowe, czy finansowe. Wimbledon w każdym razie. Na tym wielkoszlemowym tenisowym turnieju wystąpi 6 polskich tenisistów. Iga Świątek walczy o obronę tytułu, ale tam wszyscy mają motywację, żeby dobrze grać, bo nagroda główna w przeliczeniu na złotówki to 17,5 miliona złotych. Także zwycięzca będzie mógł sobie pozwolić na wypasione zagraniczne wakacje, na które poleci samolotem, w którym jest więcej miejsca na nogi, będzie się stołował w restauracjach i jeszcze mu zostanie na napiwek w euro. A tymczasem gra Teddy Swims, odpoczywa razem z nami.

0: Kaśka Sochacka bardzo dobrze brzmi w duecie z Chodzącym Wiatrakiem. To są wakacyjne, niedzielne hity na czasie w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy problem z tym upałem. Jest zagadka do rozwiązania. Dostaliśmy taką wiadomość od słuchacza Łukasza na Messengerze Radia SK, który pisze tak. Hej SK, mam pytanie natury technicznej. Właśnie zrobiłem pranie i stąd moja zagwozdka, a mianowicie, uwaga, czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można suszyć w 40? Wiesz co, Łukasz? Powiem ci tak. Bezpieczniej będzie, jak się żona tym zajmie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy. A jaki jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
6: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
7: SK. Nakarmi ci pieska.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
13: Ale handlowa, Marian, handlowa.
12: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
13: No.
14: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
15: Hello to Wimbledon.
16: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
17: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
16: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
20: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticketenergylandia.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Iławskie Centrum Kultury zaprasza na muzyczne lato w Iławie. 4 lipca, Dni Iławy. Koncerty gwiazd wystąpią Zalia, NA, Beata i Baim. 18 lipca Iława Sound Lake Festival. Na scenie Natalia Schroeder, Rogucki i Normalni Ludzie oraz Zalewski. Od 7 do 9 sierpnia 55. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting Złota Tarka. Szczegóły dostępne na stronie internetowej Iławskiego Centrum Kultury.
23: I po reklamie.

0: się u niego dzieje.
1: Generalnie staram się robić wszystkie te rzeczy, na które nie miałem czasu do tej pory, a że ich jest bardzo dużo, także jeszcze mam mniej czasu i dni mi bardzo szybko mijają i tak to właśnie wygląda.
0: A, czyli jednak żonie Kamila Stocha udało się zagonić go do domowych obowiązków. I po co on tak wcześnie tę karierę kończył?

0: Táto promocia.
1: A kde tu vstečne jesť?
2: To co ty nikdy kamperem nejechalaš?
1: No veľmi sobie, že nie.
3: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej, rabat od Media Expert.
4: Wow, też chcę!
5: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega!
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: I po reklamie.
14: Jest 15, SK News, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców.

0: Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. To po zderzeniu czterech samochodów między Kurowem a Rykami. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Kobieta wydobyta spod gruzu. To po wybuchu i zawaleniu się budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
1: Wykonaliśmy tutaj dostęp, została ewakuowana, poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
0: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczyny wybuchu ustalają służby. W dwóch kąpieliskach w Polsce woda niezdatna do kąpieli, podaje Główny Inspektorat Sanitarny. Zamknięto dziś dwa obiekty w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. To ze względu na zakwit sinic oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
2: Największe gwiazdy polskiego rapu w jednym miejscu i to jeszcze na nadwiślańskiej plaży. Mamy dla Was zaproszenie na Polish Hip Hop Festival w Płocku i komuś z Was już w tej godzinie jest prezentuje. Zobaczycie PZ-a, Maliko, Montanę, Żabsona i wielu innych. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Po co chcecie pójść na ten festiwal? Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: To już są 24 wakacje, w które słuchamy właśnie tego numeru. Hit zawsze na czasie, Ozon na antenie Radia SK. A w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia wy będziecie słuchać dobrego rapu. I to na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival od czwartku do soboty. Największe gwiazdy rapu na jednej scenie. PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Young Leosia też tam będzie. I w tym w środku tego wszystkiego wy, jako że wszystkie najlepsze imprezki zaczynają się w Esce, to już teraz mam dla was 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Na ten festiwal, byłoby spełnieniem marzeń.
0: Myślę, że nie jednej osoby. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać na Polish Hip Hop Festival ze swoją ekipą. Czekam na głosówki i za chwilę w tej sprawie odzywam się do kogoś z was, a teraz gram hity na czasie. Tame Impala i Jenny już teraz.

0: Ktoś z was za chwilę będzie śpiewał właśnie tak jak Sanach. Hip hip hura, jak zgarnie bilety na Polish Hip Hop Festival. To za chwilę, jeszcze was troszeczkę potrzymam w niepewności, bo tu jest dobra wakacyjna nowość do zagrania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A wy doskonale wiecie, że w Radiu Esca sam najlepszy, sprawdzony muzyczny towar. Najlepsze nowości wam podrzucamy i teraz uwaga, napięcie rośnie. Walka z upałem trwa. 40 stopni na termometrach. I na podstawie tej piosenki, tego utworu muzyki klasycznej, powstał wakacyjny hicior. Niektórzy artyści potrafią robić cuda i oni na pewno to potrafią. Alan Walker i Ava Max mają dla nas numer, który brzmi jak upalne niedzielne popołudnie. Fate, już teraz w Radiu Esca.

0: festiwal, bo musi zweryfikować kilka rzeczy, posłuchajcie.
1: Zobaczyć Malika, jak robi rundki w AMG, zapytać PZ-a, dlaczego nie miał planu B i w sumie, czy już ma ten wymarzony dom nad wodą, czy nie ma.
0: Patryk, strasznie ciekawski jesteś. Patryk, razem ze mną, cześć.
2: Siemanko, witam.
0: Słuchaj, jak, skoro już tak sprawdzasz kilka rzeczy, to w moim imieniu, jakbyś sprawdził, zapytał Jan Kleosie, co się dzieje, kiedy...
3: Kiedy padają koleżanki,
2: Nie ma problemu, zapytam.
0: Słuchaj, masz tam jakąś imprezkową ekipę u siebie? Bo miałbyś kogo zabrać na ten Polish Hip Hop?
2: Na pewno by się znalazło parę osób, przede wszystkim moja narzeczona i tam ktoś na pewno jeszcze by się znalazł, tylko dużo chętnych by było, wiadomo, nie?
0: No na darmowe bilety to wiadomo, to byś długo szukać nie musiał, prawda?
2: No właśnie, tylko jeszcze muszę się zapytać Sokoła, czy tego jednorożca widział, ale to też zapytam.
0: To musisz całą listę zadań na Polish Hip Hop Festival przygotować,
2: ale
0: zrobię. Najpierw jutro rano, jak będziesz w pracy, to musisz wniosek urlopowy wypisać od czwartku do soboty. Bo właśnie teraz zgarniasz 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival w Płocku.
2: Super, dzięki bardzo. Super.
0: Dobrej zabawy, Patryk, życzę.
2: Bardzo
0: trzymaj
2: się. Cieszę. Dzięki, trzymaj się, heja.
0: No i w tym upale się trzymaj, bo temperatura cały czas rośnie, idzie w górę.
2: Dokładnie.
0: Dobrego popołudnia. A jeszcze specjalnie dla Patryka i innych fanów rapu. Za chwilę plan B od PZ na antenie Eski się bawi.
4: Reklama.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Gorąco?

przy takich numerach temperatura w samochodzie, to nie temperatura, klimatyzacja w samochodzie zaczyna lepiej działać, ale Farben w Radiu SK, a temperatura rośnie z każdą minutą. Słuchajcie, już pobiliśmy rekord najwyższej temperatury w czerwcu w historii pomiarów, a eksperci od pogody piszą w internecie już, że w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut w naszym kraju padnie historyczny rekord gorąca, który aktualnie wynosi 40,2 stopnia. I to za chwilę zostanie pobite. I co ciekawe, aktualnie w Polsce jest goręcej niż w Hiszpanii i w Grecji. I jeszcze cen mnożyć razy 4 nie trzeba? Wnioski nasuwają się same.

0: Taka autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.

0: Euro.com.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczołydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Tania niedziela w Auchan.
8: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego.

0: liczba produktów ograniczona. Auchan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego.
3: Amie.
4: I ława na czasie.
5: Dawidzie Kowalskim, jeśli byście chcieli się ochłodzić trochę, to pewnie sporo mgiełki wodnej narobią zawodnicy w ramach Energa Susz Triathlon, który odbywa się w ten weekend w suszu oczywiście. Do około 19.30, kiedy zakończenie i ceremonie dekoracji, będą jeszcze biegać, jeździć, pływać. A Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza dziś o 18.00 na koncert rockowy na żywo. Tutaj Ofensywa, Fumes, Affect, Garage i Cela numer 3. Koncert na stadionie w Nowym Mieście Lubawskim, wstęp wolny. Piaszczyste boiska do siatkówki plażowej w Iławie już odżyły na maksa, a 5 lipca odbywać się będą tu 31 Mistrzostwa Iławy.
6: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na

0: obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomorze, Powarmię.
1: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek flotylli jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
2: Korzystajmy, bo następna taka okazja dopiero pod koniec wakacji. Dzisiaj niedziela handlowa, sklepy są otwarte, więc jest gdzie się schować przed upałem. Chociaż w sumie teraz tak myślę, panowie, przepraszam, może ja niepotrzebnie o tej niedzieli handlowej przypominałem. Jeśli właśnie znaleźliście wolne miejsce na parkingu, to poczekajcie chwilę, czekajcie, bo tu fajny hit odleci. Nie jeden, dużo tych hiciorów. Na początek Dawid Wolsiado, to jest SK. Jest 16:01. Łukasz Duńczyk, cześć.

0: hymn mundialu i myślę, że to jest nieoficjalny hymn SK Karniaki Cup. A tam są jeszcze większe emocje niż na mundialu. Słuchajcie, przed nami ostatnie dni zabawy, ostatnie dni kompletowania ekipy. W najbliższą sobotę, 4 czerwca, o 10 tysięcy złotych w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli chcecie strzelić coś Sławkowi Peszko, zgłaszajcie się na SK.pl i odgadnijcie, co mówi Sławek Peszko.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: Wiadomo, za co Sławek Peszko odpowiadał, prawda? Jeśli wiecie, wpadajcie na SK.pl i za darmo się zgłaszajcie. No i potem zagracie ze Sławkiem Peszko i obejrzycie z nim mecz i będzie imprezka w loży VIP na Stadionie Narodowym. Sławek Peszko już podobno szykuje formę. Zgłoszenia za darmo na SK.pl, a my ładujemy baterie z Alesso i Nate Smith, a ja wam za chwilę powiem, gdzie padł rekord historyczny ciepła w Polsce.

0: Rekord. Stacja IMGW w Toruniu odnotowała 40,3 stopnia. Także słuchajcie, mamy już też potwierdzenie, jak wygląda każda rozmowa w Polsce z drugą połówką, z sąsiadem przez ogrodzenie, z przypadkową osobą w sklepie, rozmowa dwóch starszych pań po wyjściu z kościoła.
1: Fuh, ale gorąco.
0: Trzymajmy się razem, a ja za chwilę zagram hit, który idealnie do tej temperatury pasuje. Po krótkiej przerwie, wakacyjna Karol G.
2: Autopromocja.
3: Bo cieszy się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem.
5: A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
6: Każdy pies jest wyjątkowy.
7: A jaki jest twój?
8: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
9: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
10: SK. Nakarmić pieska.
11: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
12: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
13: Autopromocja.
14: Reklama.
15: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
16: Ale handlowa, Marian, handlowa.
15: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
16: No.
17: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
18: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
19: Hiper tania niedziela w Auchan.
20: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799.

Avicii w Radio SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, mamy to. To się właśnie wydarzyło, to już jest oficjalna informacja. Mamy teraz najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Padł właśnie absolutny rekord.

0: Go nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
0: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gorąco.

0: Kaza zaopatruje was w wakacyjne hity na czasie w najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Jeżeli do tego dołożycie wodę, razem będziemy mieli wszystko. Ale nie wszyscy odpoczywają, Patryk.
1: Ja na przykład w tym upale jeżdżę, rozwożę pizzę.
0: Patryk melduje, że klimatyzacja służbowego samochodu pracuje na najwyższych obrotach. A wy co robicie w tym upale? Pracujecie? Czy może jedyne na co was stać to moczenie nóg w basenie na podwórku? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie w tym upale? Za chwilę najnowsze newsy.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
9: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: Masz furę, rozbiłeś furę. Acelink

0: weekenda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Wiadomo, że codziennie niskie.

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Iławskie Centrum Kultury zaprasza na muzyczne lato w Iławie. 4 lipca, Dni Iławy. Koncerty gwiazd wystąpią Zalia, Enej, Beata i Baim. 18 lipca Iława Sound Lake Festival. Na scenie Natalia Schroeder, Rogucki i Normalni Ludzie oraz Zalewski. Od 7 do 9 sierpnia 55. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting Złota Tarka. Szczegóły dostępne na stronie internetowej Iławskiego Centrum Kultury.
3: I po reklamie.
4: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do godziny 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w zalewie komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy w Opru apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazano, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ustalający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać do 30 czerwca.
5: A, no to w takim razie zapytajmy eksperta, ile w tym tygodniu będą kosztowały paliwa. Ile w takim razie?
6: Nie wiem, ile to będzie kosztowało.
5: Tak czy inaczej, lepiej dzisiaj zatankować. Jeśli wam się tam w samochodzie zbliża rezerwa, to lepiej to zrobić w czerwcu, zanim się czerwiec skończy. ASK gra jak za...

zawsze. Hity na czasie wakacyjne. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedni z urlopu wracają, inni na urlop jadą, a my wam uprzyjemniamy podróż. Jaki to pięknie.

0: Co mówimy, gdy wsiadamy do samochodu po zakupach i samochód jest rozgrzany? No właśnie o to chodzi. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, trzeci wymiar za nami, a wy dajecie znać, co robicie przy takiej upalnej pogodzie. Przypominam, to jest najcieplejszy dzień w historii pomerów w Polsce. Natalia.
1: Hej SK, ja właśnie wracam z ostatniego egzaminu na uczelni i mam nadzieję, że do zobaczenia dopiero w październiku. Pozdrawiam wszystkich zimniutko.
0: Natalia, trzymamy kciuki, ale jedno jest pewne, dopóki ocena w USOS-ie się nie pojawi, książki możesz odłożyć, możesz odpocząć, a my w Radiu SK mamy takie hity, przy których można odreagować, odstresować się. Kaigo już teraz.

0: Katy Perry w Radiu SK i lecą do Was pozdrowienia od Tomka.
1: Prosto z gorącego basenu, 32 stopnie i moczymy się, delektujemy się słoneczkiem. Pozdrawiam wszystkich, żonę Dorotkę i córkę Basię. Grajcie dalej tak świetnie, pa.
0: A się robi, szefie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tutaj macie najlepsze wakacyjne hiciory, najlepsze nowości i teraz świeży numer niemieckiej produkcji od producenta Ale Farbena. Ten numer ma taką energię, jest tak orzeźwiający jak łyk mrożonej kawki przy 40-stopniowym upale. Voices już teraz w Radiu SK.

0: Oskar Cyms w Radiu SK i ważne przypomnienie dla wszystkich tankujących. Tylko do wtorku obowiązuje ustawa obniżająca ceny paliw, a od środy ceny mogą pójść w górę. Ale jeśli będziecie trzymać z SK, to żadne podwyżki was nie dotyczą. I tak na wakacje pojedziecie za darmo, bo SK dowozi kampera. Już w czwartek znowu komuś z was dostarczymy SK-owy dom na kółkach. Nie zapłacicie i za paliwo, i za nocleg. Pojedziecie kamperem, gdzie tylko będziecie chcieli. A i jeszcze jedna ważna informacja. Klima jest nabita, więc upałami się też nie przejmujcie. Jeżeli chcecie dostać SK-owego kampera i pojechać nim w Polskę, to otwierajcie SK-ową apkę na smartfony. Możecie ją pobrać za darmo i tam za darmo się zgłaszacie.
1: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Masz furę.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Odkryj zachwycające suwy Skody. Teraz w wersji

roztańczona i w bardzo wakacyjnym nastroju Bledka w Radiu SK. Z tego co widzę na Instagramie, dzisiaj u Bledki kierunek RODOS. Rodzinne ogródki działkowe. Jest trawnik, jest bazen, jest parasol. Czego więcej chcieć? Słuchajcie, co ciekawe, dzisiaj w Polsce jest cieplej niż w Egipcie, także można się poczuć egzotycznie bez wyjeżdżania z domu. A jak będziemy mili dla drugiej połówki, to i all inclusive da się załatwić.

0: to promocja.
1: Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jaki jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
6: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
7: SK. Nakarmić pieska.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.

0: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
11: I po reklamie.
12: I ława na czasie.
13: Dawid Jakubowski. Tak sobie na lipiec radośnie łypiemy. Sporo będzie się działo w regionie, nie tylko w Iławie. Dla wielbicieli rapu coś będzie 18 lipca w sobotę w Amfiteatrze Ostruskim. Rap Fest w ramach letniej strefy Kizo, Sentino, Hellfields i Krakaus. 18 od 21. Poleca SK. Wielbicieli wyścigów rajdowych wysyłamy z kolei do Lubawy, bo tam się udało. W Iławie niekoniecznie. A w Lubawie odbędzie się 10. sprint o Puchar Burmistrza Lubawy. 3 odcinki specjalne będą łącznej i długości 22 km 4-5 lipca ulicami miasta. 4 lipca polecamy Wam też udać się do Mózgowa. Tam odbędzie się Fiesta Trzech Sołectw w Gulbia Laseczna Mózgowa. 4 od 16.
14: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim w kierunku Szczecina. Jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody, jedna osoba zginęła, trzy są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. A upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW trzeciego stopnia. Dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą się również pojawić burze. Jutro pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: O nie! Gdzie moja kasa?
0: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: You ready?
12: Tylko w Disney Plus.
13: Every second counts, baby.
12: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
14: Restaurant is flooded.
12: To już ostatnia szansa.
15: I am selling the building.
12: By uratować to miejsce.
16: We have each other and nothing left to lose.
12: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
18: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
19: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.

0: kupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
1: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
2: Hello to Wimbledon.
3: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
4: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
3: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Radio S. Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurczy łydek.
7: Biorę Magnez i...

0: nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
11: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
12: I po reklamie.
13: Ja się staram.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
3: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Eski Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eski Iława oraz panie z Agencji Świadczeń Medycznych Vita, Barbara Chojnowska, położna rodzinna, i Wioletta Słomska, pielęgniarka rodzinna. Dzień dobry paniom.
4: Dzień dobry.
3: Dzisiaj temat bardzo ważny i dość świeży. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać właściwie?
4: Ze strony położniczej o nowym standardzie opieki okołoporodowej, czyli co się zmieniło, a zmieniło się dla pacjentek sporo, bo szpitale muszą zapewnić znieczulenia zewnątrzoponowe, a jeżeli chodzi o pielęgniarstwo rodzinne, czyli położne rodzinne, nie czekamy do 21 tygodnia ze zgłoszeniem się do położnej rodzinnej, tylko od stwierdzenia ciąży zapraszamy do nas, żeby się poznać, zmierzyć się z tematami ciąży, porodu, rodzicielstwa i wszystkim, co z tym związane. W standardzie mamy ściśle określone tematykę, my mamy przygotowane już konspekty do zajęć, żeby to poszerzyć, także warto o tym mówić, bo nie wszystkie panie wiedzą. Czekamy od 2010 roku standard pierwszej opieki okołoporodowej ze zmianami późniejszymi, a dalej niektóre panie zapominały, że trzeba się do nas zgłosić, wybrać sobie świadomie położną już wtedy w 21 tygodniu, a teraz stwierdza, no jest ciąża, trzeba się zastanowić, kogo chcesz, żeby był twoją położną, żeby przez ten czas ciąży i połogu cię przeprowadził, bo porodem to już zajmą się koleżanki na oddziałach położniczych i sali porodowej.
3: To się zmieniło, ale przecież szkoły rodzenia wcześniej panie też prowadziły.
4: Tak, to pod tytułem Edukacja zbiorowa ciężarnych. Oczywiście wszyscy mówią na to szkoła rodzenia, ale było dla pań od 21 tygodnia ciąży. A? Zmieniło się to, że możemy teraz jak gdyby zajmować się paniami od stwierdzenia ciąży. To w standardzie.

0: mieście nowym, który wszedł w życie 7 maja, właśnie się zmieniło. Stąd też prośba o to spotkanie, żeby jak najszersza ilość osób wiedziała, jakie są możliwości i żeby nie było takich sytuacji, że bo ja nie wiedziałam, bo w oddziale ja nie mam teraz położnej, a panie w oddziale chcą wiedzieć, do kogo mają nam położnicę z noworodkiem przekazać. Mhm. Bo ten system bardzo świetnie działa. Tylko my musimy to wszystko wiedzieć. Lekarz prowadzący ciążę może powinien poinformować panią, że ma się zgłosić, wybrać sobie położną rodzinną. My się wtedy już znamy przed i po porodzie szpital nam zgłasza, że kobieta jest po porodzie i my musimy w ciągu 48 godzin w dni powszednie ją odwiedzić.
1: Czyli to bardzo pomocne, bo młoda matka, prawda?
0: I nie ma też możliwości, że ta pacjentka nam ginie. Mieliśmy kiedyś taką, no różne są sytuacje. Są panie, które zachodzą w ciążę w ciężkich chorobach psychicznych. Idą rodzić, gdzie nie, szpital nie zgłasza. Nieznane są w środowisku. I my nie wiemy. Ona wraca do domu z dzieckiem i nie wiemy, że ktoś taki wyszedł. Fundusz do nas miał kiedyś takie zapytanie, co się działo, że tyle pacjentek z naszych list nie było zaopiekowanych. A jak mamy o nich wiedzieć, jak nam szpital ich nie zgłaszał?
1: Nie było takiego rozwiązania wcześniej.
0: Było, tylko szpitale, nie wszystkie, nie mówię tu o naszym szpitalu Jaskim, część szpitali wypełniała ten standard, a część nie.
1: I teraz już wszystkie muszą.
0: Nie ma innego wyjścia, wtedy też musieli, ale teraz widzimy, że jak gdyby jest to bardziej, nawet te szpitale, które nie zgłaszały, już zaczęły nam przesyłać takie informacje.
1: Być może to będzie taka oczywistość dla niektórych ciężarnych, ale proszę powiedzieć, co daje kobiecie to, że przyjdzie nie po 21 tygodniu ciąży, tylko przyjdzie wcześniej, kiedy
0: się przede wszystkim my, jeżeli poroni, to też się wtedy nią zajmiemy, bo to też jest w nowym standardzie. Przecież nie wszystkie, mamy 50%, już teraz coraz więcej badań naukowych, 60% ciąż jest poronionych. I ta kobieta zostaje z tym sama. A wtedy może najbardziej potrzebuje naszej pomocy. Potrzeby stwierdzenia, czy nie ma potrzeby też kontaktu z psychologiem, czy sobie radzą, czy nie. Teraz właśnie się to zmieniło, że mamy objąć tą kobietę od początku i nie tylko po porodzie, ale też po poronieniach, po porodach przedwczesnych, gdzie nie zawsze to dziecko trafia do domu.
1: Czy o poronieniach też mówicie podczas zajęć na szkole rodzenia?
0: Teraz nie było takiej potrzeby, no bo mówiliśmy tylko o zagrożeniu porodem przedwczesnym, bo miałyśmy panie po 21 tygodniu.
1: W tej starszej ciąży?
0: Tak, a teraz mówię od 7, w tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowań, bo też jeszcze nie wiemy, jak dokładnie będzie to finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowy plan działania zajęć edukacyjnych jest przygotowany.
1: Czyli wychodzicie z założenia, że lepiej wiedzieć nawet o takich ewentualnościach przykrych, tak, niż nie
0: tak
1: wiedzieć. Być przygotowanym.
0: Tak, mamy tematy na temat opieki nad wcześniakiem, bo to jest bardzo też istotne, gdzie się wtedy udać, nie?
1: No, czyli tutaj mamy pierwszą zmianę, czyli kwestia szkoły rodzenia wcześniej. A jakie jeszcze standardy pojawiły się 7 maja i jaka jest podstawa prawna w ogóle tego? Jak to się zdziało?
0: Standard opieki okołoporodowej, mówię, pierwszy wszedł we wrześniu 2010 roku, więc tam była nowelizacja bodajże w 2016. Nie chciałabym tam już... Nie jestem aż tak bardzo dobrze przygotowana.
1: Ale po kilku latach.
0: Po kilku latach, ale tam się niewiele zmieniło. Mhm. W tej chwili, w październiku mieliśmy już ten akt prawny, a wszedł w życie z dniem 7 maja, żeby było czas na przygotowanie. Ale jak to zwykle u nas bywa z tym przygotowaniem, no mamy już zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, ale jeszcze nie mamy umów, gdyby jak to będzie rozwiązane sowo. Ale my już wypełniamy standard, zapraszamy panie do świadomego wyboru położnej. To ma być osoba, która spełni twoje oczekiwania.
1: Czym się zajmuje właściwie położna?
0: No i mówię tu o położnej rodzinnej. Rodzinna, zajmujemy się, tak, kobietami od urodzenia do śmierci i panami do drugiego miesiąca, zawsze się tu uśmiecham.
1: Czyli dziećmi.
0: Czyli płci męskiej do drugiego miesiąca, potem przejmuje tu koleżanki pielęgniarki opiekę nad tymi mężczyznami i kobietami zresztą też, ale my w każdym stadium, czyli kłopoty miesiączkowe, jakieś mamy edukację też w szkołach, jeżeli chciałyby szkoły z nami współpracować na temat miesiączek, zadbania o higienę w trakcie miesiączki. Wiadomo, czas ciąży, porodu, to już w większości nam się położna rodzinna kojarzy tylko z ciążą i porodem. W ogóle zawód położnej, ale też okres okołomenopauzalny. Zajmujemy się też

0: paniami senium, czyli wypadanie narządów rudnych, nietrzymanie moczu. Mamy tam takie specjalne zabiegi przy skierowaniu od lekarza ginekologa, które wykonujemy, bo nie można już zrobić operacji ze względu na obciążenia innymi chorobami. Także też takie panie mamy, które serdecznie pozdrawiam. Ja serdecznie moje panie, do których przychodzę, może będą słuchać.
1: To wracam do pytania 7 maja. Co jeszcze się zmieniło w zakresie pani Basiu?
0: U nas to było na tyle, potem reszta to jest szpital. Myślę, że nie będę już w to się zagłębiać, bo stricte chodzi o opiekę po poronieniu, po porodach przedwczesnych, co już wcześniej było, ale też, że po stwierdzeniu ciąży mają panie wybierać swoją położną rodzinę.
1: A w takim razie zapytam panią Violettę Słomską, pielęgniarkę rodzinną, co się zadziało w pani zakresie, jeżeli chodzi o ten 7 maja i wprowadzenie nowych standardów, wejście w życie.
2: Ten standard dotyczy głównie pracy położnych. Nam w sumie nic nie zmienił w pracy. To położne się do tego muszą odnieść.
0: Od kwietnia ubiegłego roku w zamian za profilaktykę 40+, bilans zdrowia. Bilans moje zdrowie, który mogą wykonywać wszyscy po 20 roku życia. Czyli mamy zrobić jak największy, przebadać jak największą ilość osób, czyli taka bardzo profilaktyka skierowana do wszystkich powyżej 20 roku życia.
1: No tak, ale tam jest morfologia, tak? A co to z paniami ma wspólnego?
0: No właśnie, może tak jak pani redaktor nie wie, my mamy obowiązek od kwietnia, a od lipca mamy już z Narodowym Funduszem Zdrowia podpisane aneksy. Nas nikt nie pytał, tylko my mamy robić te bilansy, żeby odciążyć pracę lekarzy POZ, żeby nie tworzyły się kolejki ludzi zdrowych do profilaktyki. Więc Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia wymyśliło sobie tak, żeby jak najwięcej profilaktyki robiły pielęgniarki położne rodzinne POZ. Więc my taką profilaktykę prowadzimy od lipca ubiegłego roku. Myślę, że też wiele osób jest zaskoczona, wypełniając ankietę w IKP, że to położna dzwoni do pań, pielęgniarki i do pań, do panów z informacją, że mamy skierowanie na badania, że my te badania interpretujemy, przygotowujemy zalecenia, jeżeli są nieprawidłowe, kierujemy do lekarza, do lekarza specjalisty, ale o to chodzi, żeby przesiać jak największą ilość osób. I w zależności od tego, co wyjdzie z ankiety, oprócz morfologii, moczu, TSH, całym lipidogram, wszystkie osoby powyżej 20 roku życia, co dla mnie jest bardzo, bardzo fajne badanie, lipoproteina A, czy nie jesteś obciążona genetycznie wysokimi cholesterolami, czyli krążenia, czyli większe ryzyko, czyli bardziej masz o siebie zadbać, masz więcej się ruszać, jeść zdrowiej, bo masz lipoproteinę nie do 75, tylko na przykład miałam pacjentkę, która miała lipoproteinę 350 i okazało się, że w rodzinie były zawały, udary. Nikt tego wcześniej nie badał, więc bardzo zachęcamy do wykonywania tych badań. Nie trzeba czekać w kolejkach do lekarza, wystarczy do nas też się zgłosić, ale po prostu zapytać, że można. To jest w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, wszyscy są ubezpieczeni, płacą składki na Narodowy Fundusz Zdrowia, mogą takie badanie zrobić raz na 5 lat, prawda? Diagnostyka będzie pogłębiona. My chcemy się skupić na tym, żeby społeczeństwo wiedziało, że to pielęgniarki położne mogą wystawiać skierowania na badania, te badania interpretować i wtedy, jeżeli jest coś nieprawidłowego, to kierują do lekarza rodzinnego. On ma tam specjalne też programy, on nie kwestionuje, on też może to robić, ale jak gdyby, żeby odciążyć zapracowanych lekarzy rodzinnych, żeby się skupili na leczeniu, a profilaktykę mają przejąć pielęgniarki i położne POZ.
1: No panie też są zapracowane, nie zaprzeczajmy.
0: Tak, tylko może mamy też więcej kontaktu.
1: Bezpośredniego.
0: Bezpośredniego. Znaczy, jak chodzimy do domów, to też jest bezpośredni kontakt, tak? I mówię, to są nasi pacjenci, z którymi mieliśmy kontakt. Tak, a poza tym one już nie muszą się nigdzie zgłaszać. Nie muszą iść do przychodni, bo jak gdyby często my pojawiamy się w domu, to tu jeszcze może koleżanka też powiedzieć, jak to wygląda z perspektywy osób starszych, bo to one się nimi zajmują.
2: Dokładnie. I my jesteśmy po to, żeby do tego pacjenta wejść, pobrać materiały do badania, zanieść do laboratorium i tak jak Basia mówiła, wyniki zinterpretować i wydać zalecenia dla tych. Tylko dodam, Basia wspomniała, że raz na 5 lat dla osób młodych do 49 jest co 5 lat, powyżej 49 są to 3 lata badania.
1: Ale mówimy tutaj o tym konkretnym projekcie.

0: programie tak, Moje tak. Zdrowie. Pani Violetto, ale pani też tutaj jakby tę służebność ma głównie wobec tych starszych osób, no nie? Dobrze, ja się domyślam, bo młodszy sobie pójdzie, sam sobie sprawę załatwi.
1: Owszem, to są głównie osoby starsze, ale tak jak wspomniałyśmy wcześniej, że osoby, jeżeli jest w rodzinie osoba młodsza, która na przykład chce z tego skorzystać, no to nie widzę problemu, żeby też tą krew jej pobrać, materiał zajść do laboratorium i ten program zrealizować.
0: Na miejscu po prostu od razu.
1: Dokładnie. Mhm.
0: Czyli to też jest takie odstresowanie. Ktoś się mniej stresuje, bo jest we własnym mieszkaniu, we własnym domu, prawda?
2: Pobierać badania pobieraliśmy do tej pory i dziewczynom na zlecenie lekarskie te badania pobierają do dziś, ale jak gdyby to jest samodzielność. Tu od momentu wydania skierowania na badania, interpretacji wyników, jeżeli jest wszystko w porządku, to wystarcza. Omijamy poradę lekarską. Tak jest w całej Europie Zachodniej. Czekamy na kompetencje zwolnień wytchnieniowych, czyli jeżeli jesteś przeziębiona, nie możesz przyjść do pracy, to nie musisz czekać w kolejkach do lekarza, dzwoniąc, że jesteś 21 w kolejce, tylko dzwonisz do swojej położnej czy pielęgniarki rodzinnej i ona mówi: okej, dostajesz, przyjdź, albo ja, jak się źle czujesz, przyjadę do ciebie do domu, ale to musimy poczekać.
0: Tego jeszcze nie ma.
2: Mamy wiele rzeczy, które miało być, ale nie ma, bo nie ma ich w koszyku świadczeń. Więc też nie jesteśmy z drugiej strony wolontariuszkami, bo musimy się też z czegoś utrzymywać, prawda?
0: Świadczycie po prostu usługi medyczne, to jest firma, tak?
2: Tak, nie jesteśmy we dwie. Jest nas trzy położne
1: i dziewięć pielęgniarek. Jesteśmy na bezpośrednim kontrakcie z funduszem, więc pracujemy głównie z pacjentem, nie poświęcając zbyt dużo czasu na pracę w gabinetach.
0: Czyli w gabinecie też można was znaleźć, ale można, przede wszystkim...
1: Mamy godzinę, kiedy jesteśmy w gabinecie też. Pacjenci dzwonią i umawiamy się na wizyty domowe.
2: Dwie godziny jesteśmy w gabinecie. My położne są od 8 do 10, oprócz czwartku, bo w czwartki mamy zajęcia w Szkole Rodzenia w Iławie o godzinie 9, a w Lubawie o godzinie 12 na zamku, a tutaj w Calu na Wiejskiej 2D.
1: Ale jesteśmy my i wtedy przekierowujemy pacjentki.
0: Czyli nie ma położnych rodzinnych, ale są pielęgniarki rodzinne.
1: Tak.
0: Ta nazwa też jest troszeczkę chyba inna niż była. Czy mnie się wydaje, że panie się nazywały zawsze tak, że to była pielęgniarka rodzinna? Tak.
2: Była środowiskowa.
1: Była środowiskowa, to też się właśnie zmieniło.
2: Potem środowiskowo-rodzinna, a teraz jest rodzinna. Mamy specjalizację rodzinną dla pielęgniarek, dla położnych. Takie mamy pokończone, więc oprócz tego, że jesteśmy magistrami w swoich fachach, to jeszcze mamy specjalizację rodzinną właśnie. Tak jak lekarze rodzinni, tak my mamy pielęgniarstwo rodzinne dla położnych i dla pielęgniarek.
0: Bardzo dziękuję paniom za rozmowę. Po drugiej stronie mikrofonu Barbara Hojnowska, położna rodzinna, oraz Violetta Słomska, pielęgniarka rodzinna z Agencji Świadczeń Medycznych Vita. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
4: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski Iława dziś będzie o wodzie. Wygościmy prezesa Iławskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Macieja Nierzwickiego.
5: Dzień dobry.
4: Rozmawiamy, bo startuje sezon kolejny letni. Czy będzie bezpieczniejszy? No to oczywiście trzymamy za to kciuki. Ale jakimi siłami w tym roku jesteście do niego przygotowani?
5: Od tego sezonu dysponujemy dwiema łodziami ratowniczymi. W zeszłym roku po długich staraniach i bardzo dużym wsparciu ze strony naszych samorządów i władz na szczeblu wojewódzkim udało nam się zakupić nową łódź Pilot House P6 z silnikiem o mocy 200 koni mechanicznych. Pod koniec kwietnia łódź uzyskała już świadectwo zdolności żeglugowej, w związku z czym jest sprawna, gotowa do służby. Oprócz tego dysponujemy statkiem z 2021 roku i koncentrujemy teraz wszystkie siły i środki na tym, aby być w pełnej gotowości do działania.
4: W jakich godzinach będzie można was spotkać na wodzie i na jakich wodach?
5: Na ten moment działamy tylko i wyłącznie na wodach jezioraka. Dobrze też, że zostało to wspomniane. Planujemy mocno rozszerzyć nasz obszar działalności do całego powiatu iławskiego. Do tego będzie nam potrzebny pojazd i laweta, którym będziemy mogli transportować łodzie, transportować ludzi, transportować sprzęt. O taki zakup w tym roku staramy się z różnych źródeł pozyskać na to dofinansowanie. Są to koszta duże, natomiast myślę, że te koszta warto ponieść po to, żeby móc się rozwijać, żeby nie ograniczać się tylko do tego najdłuższego jeziora w Polsce, jezioraka, ale móc też nieść pomoc wszędzie tam, gdzie będziemy potrzebni, na wodach powiatu iławskiego. No, warto przypomnieć, że sama gmina Iława to jest gmina wiejska, to jest sto kilkanaście jezior. W całym powiacie jest ich pewnie sto kilkadziesiąt. W związku z tym mamy gdzie pracować. Co do samego

0: Jeziora Jeziorak. Gotowość do wypływania do zdarzeń mamy całodobowo i całorocznie, jak tylko odpuszczą lody, w związku z tym w gotowości będziemy. Natomiast mamy zaplanowanych kilka działań patrolowych, kilka działań profilaktycznych, również będziemy mieli szkolenie. Także po prostu cały czas staramy się rozwijać, staramy się, żeby cały czas, jak tylko ten sezon się rozpoczął, to coś się działo. Po to, żeby mieć jak najlepiej przygotowaną kadrę, po to, żeby mieć jak największe możliwości działania.
1: Jeśli coś się wydarzy, to lepiej dzwonić na 112, czy na wasz specjalny, dedykowany numer?
0: Można skorzystać z specjalnych numerów alarmowych. To jest numer telefonu 601-100-100 lub 984. Są to bezpośrednie numery do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. Żeby była jasność, 112 oczywiście też zadziała. Dyspozytor, który tam pracuje, przyjmie zgłoszenie, następnie przekaże je w nasz system dyżurny pod specjalny numer alarmowy, którym też my dysponujemy. Co do zgłoszeń pod te numery Centra Koordynacji Ratownictwa Wodnego, po prostu jest szansa, że to przyspieszy. Jak najbardziej można korzystać z numeru 112, jak najbardziej można też korzystać z numerów 601-100-100 oraz 984.
1: To teraz zaglądamy jeszcze na plażę, bo tutaj też będziecie obecni, tylko na Iławskich, czy jeszcze gdzieś?
0: Jeżeli chodzi o plażę, to tutaj pełen nadzór nad zatrudnieniem ratowników ma Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Od wielu, wielu lat współpracujemy, najpierw z poprzednim dyrektorem, z panem Wojciechem Żmudzińskim, aktualnie z nowym dyrektorem, z panem Jakubem Kaską, w takim zakresie, żeby to głównie Iławscy ratownicy i głównie ci najlepsi ratownicy mieli możliwość zatrudnienia na plaży. Spotykamy się od wielu lat z dużą przychylnością ze strony miejskiej instytucji i mogę potwierdzić, że w tym roku też taka współpraca się zawiązała. Na dwóch kąpieliskach w Iławie, przy ulicy Kajki, przy ulicy Chodkiewicza, będzie zatrudnionych po 3 ratowników w okresie wakacji.
1: W jakich godzinach?
0: 10-18.
1: Tak, wspominając minione lata, minione sezony letnie, z czym macie najwięcej pracy? Z ludźmi wypływającymi w pław, czy raczej z żeglarzami albo motorowodniakami?
0: Zdarzenia są bardzo różne. To wszystko zależy od tego, jak specyficzny jest sezon, jaka jest pogoda, jakie też są trendy turystyczne. W tym roku w związku z dynamiczną sytuacją za naszymi granicami, szczególnie na Bliskim Wschodzie, spodziewamy się, że tych turystów na jeziorku będzie więcej, bo po prostu ludzie będą mniej chętni do dalekich wyjazdów, natomiast chętniej spędzą czas w Polsce, w tym na Warmii i Mazurach, więc te interwencje są bardzo różne, musimy być przygotowani na wszystkie możliwości. Zdarza nam się interweniować przy zdarzeniach medycznych, szczególnie wtedy, kiedy na jeziorku nie dyżuruje jeszcze wodny zespół ratownictwa medycznego, czyli ten wodny ambulans. Natomiast najczęściej działamy przy różnego rodzaju akcjach technicznych, takich jak wywrotki, takich jak uszkodzenia statków, zagrożenia w bezpieczeństwie żeglugi, również w stosunku

Mazurach, więc te interwencje są bardzo różne, musimy być przygotowani na wszystkie możliwości. Zdarza nam się interweniować przy zdarzeniach medycznych, szczególnie wtedy, kiedy na jeziorach nie dyżuruje jeszcze wodny zespół ratownictwa medycznego, czyli ten wodny ambulans. Natomiast najczęściej działamy przy różnego rodzaju akcjach technicznych, takich jak wywrotki, takich jak uszkodzenia statków, zagrożenia w bezpieczeństwie żeglugi, również w stosunku

0: Usługi śródlądowej. Zdarza nam się współpracować z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska. Generalnie założyliśmy sobie, że będziemy starali się współpracować z każdą możliwą instytucją, która jest w jakiś sposób zainteresowana tym, żeby na wodach było czysto, żeby było bezpiecznie, żeby można było atrakcyjnie, fajnie spędzić tam czas. I tak ten nasz profil działalności wygląda, że nigdy nie staramy się nie odmawiać pomocy żadnej instytucji, która chciałaby coś zrobić na wodzie. Jesteśmy też zobowiązani licznymi dotacjami, które otrzymujemy od samorządów, za które oczywiście bardzo jesteśmy wdzięczni, co też co roku podkreślamy, że jest w naszym regionie tendencja, żeby to ratownictwo wodne wspierać, żeby na wodach naszego województwa, naszego powiatu, naszych gmin było bezpiecznie. W związku z tym, z tymi instytucjami samorządowymi też staramy się współpracować, staramy się, żeby ta współpraca wieloletnia już, można powiedzieć, działała i była coraz lepsza.
1: Odbywało się ostatnio znakowanie Wielkich Jezior Mazurskich. Jeziora, do nich co prawda nie należy, ale u nas też odbywa się znakowanie szlaków. Tak z punktu widzenia fachowca pływającego po wodzie, są jakieś niebezpieczne rejony jeziora, na które zwłaszcza niedoświadczeni żeglarze, turyści powinni uważać?
0: Bardzo dużo jest takich miejsc. Za oznakowanie odpowiada Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. To ta instytucja wraz z Wodami Polskimi jest odpowiedzialna za oznakowanie szlaku żeglownego, bo też warto przypomnieć, że jeziorak jest drogą wodną, w związku z tym obowiązują tam wszystkie przepisy żeglugowe. Natomiast miejsc niebezpiecznych jest dużo, o ile na wielkich jeziorach mazurskich dużo jest różnych dodatkowych znaków informujących o tym, że są jakieś miejsca niebezpieczne, na przykład tak zwane boje kardynalne, znaki, które są oświetlane całodobowo. To na jezioraku wciąż tego brakuje. My wielokrotnie też postulowaliśmy, żeby oznakowywać na przykład miejsca niebezpieczne żółtymi bojkami informującymi o tym, że jest w tym miejscu jakieś zagrożenie. Też bardzo zależało nam, żeby te znaki były oświetlone z tego względu, że mimo, że po jezioraku nie wolno żeglować nocą, to jednak służby ratownicze są zwolnione z tego zakazu i wielokrotnie nocą pływaliśmy. Kilka lat temu we własnej inicjatywie oznakowaliśmy taśmami odblaskowymi te boje nawigacyjne, ponieważ zdarzało się, że w takie boje statek ratowniczy nocą uderzał. W związku z tym wiele na jeziorku jest do zrobienia, jeżeli chodzi o oznakowania miejsc niebezpiecznych, natomiast myślę, że będzie to szło w dobrą stronę. Coraz bardziej pomocne też są różnego rodzaju aplikacje, na przykład aplikacja Żegluj. Dodatkowo już też od kilku lat na naszej stronie internetowej znajdują się informacje o tym, jakie aplikacje są przydatne w żegludze na jezioraku. Jest tam też mapka z miejscami niebezpiecznymi, w związku z tym każdy trochę słabiej doświadczony żeglarz ma możliwość na naszą stronę internetową wejść, zapoznać się z komunikatami, zasadami bezpieczeństwa. Tak staramy się też taką kampanię informacyjną prowadzić.
1: W skrócie można powiedzieć, że na przykład uważajcie pływając do Siemian, strzelam w tym momencie, czy do jakiejś wyspy na wysokości jakiejś miejscowości trzeba uważać, bo na przykład tutaj płyciej.
0: Takich miejsc znalazłoby się sporo. Pierwsza płycizna jest już na wysokości Szałkowa. Kolejne wypłycenia są przy Kwirach, to są też miejsca niebezpieczne. Dalsze wypłycenie będzie przy wyspach Gierczak. Pomiędzy wyspami Gierczak, to tak już to co z pamięci mówię, zaraz za Makowem, a przed wejściem na wyspę Gierczak. Tych miejsc znalazłoby się dużo. Mówię, o ile starzy, wytrawni żeglarze raczej te miejsca znają na pamięć, o tyle czasami jest trudniej tym mniej doświadczonym żeglarzom. No i szczególnie trudne jest to wtedy, kiedy jest już późna pora, kiedy na przykład pływa się w warunkach zmierzchu, gdzie ta widoczność jest ograniczona, czasem wtedy nieraz nawet bardziej doświadczeni wodniacy mają z tym problem.
1: Macie obiecaną nową siedzibę. Jak tam idzie w kierunku jej budowania prace?
0: Prace toczą się regularnie. Jakiś czas temu byliśmy na spotkaniach z architektem, który zajmuje się projektem tej bazy. Ten projekt cały czas trwa. Wnieśliśmy tam swoje uwagi z tego względu, że podejście mamy takie, że jeżeli już padła inicjatywa ze strony pana burmistrza, do której bardzo chętnie dołączył się pan wójt gminy Iława, to musimy jak najlepiej wykorzystać tę możliwość. Myślę, że to będzie baza na dziesięciolecia. No i gorąco wierzymy, że w tym roku uda się ten projekt dowieść do końca, tak żeby już być może od przyszłego roku szukać środków na budowę tej bazy. Zdajemy sobie sprawę, że na pewno będzie to temat, który nas jako stowarzyszenie przerośnie, jeżeli chodzi o poszukiwanie tak dużych środków, natomiast gorąco liczymy na to, że w dalszym ciągu na tą ogromną przychylność naszych samorządów będziemy mogli liczyć i wesprą nas w poszukiwaniu środków z różnych źródeł. Ten temat bazy uda się dowieść do końca. Jest to dla nas naprawdę ważne z tego względu, że ktoś, kto u nas nie był, może sobie nie zdawać sprawy, w jakich warunkach my musimy przebywać i pracować. Plus 1, plus 2 stopni. No i proszę sobie wyobrazić, że w naszej bazie nie ma ogrzewania, nie ma bieżącej wody. Toaleta przenośna została ustawiona, z której możemy korzystać. Jest po prostu zimno, jest nieprzyjemnie. Liczna obecność gryzoni, które też w zeszłym roku trochę ponadgryzały niektóry sprzęt, skafandry, który w tym roku trzeba naprawić. No jest to ciężkie. W momencie, kiedy zrobi się cieplej, to już będzie nam tam łatwiej. łatwiej być, pracować,

0: no bo miejsce jest ładne, jest urokliwe, ale trzeba iść duchem czasu i po prostu no, w pewnych standardach już nie da się funkcjonować. Dlatego gorąco liczymy, że ta inicjatywa jak najszybciej znajdzie swoje szczęśliwe zakończenie i będziemy mogli w takich, no można powiedzieć, godnych warunkach na miarę XXI wieku zacząć funkcjonować i pracować. Zawsze zazdroszczę wszystkim instytucjom takim ochotniczym, ratowniczym, które w Iławie działają, czy to Ochotniczej Straży Pożarnej, czy to Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, także w ich bazie można zrobić sobie herbatę, można skorzystać z toalety. No my wciąż tego jeszcze nie mamy, natomiast liczę, że już niebawem te lepsze czasy nastaną.
1: Jeszcze spytam o zainteresowanie ogólnie bycia ratownikiem. Jakie są rotacje u Was ratowników? Duże wciąż jest zainteresowanie?
0: Zainteresowanie jest spore, natomiast rotacje też są bardzo duże. Wynika to z bardzo prostego faktu. Często przychodzą do nas młodzi ludzie, którzy kończą nasz wewnątrzorganizacyjny kurs młodszego ratownika iławskiego w OPR-u. Oczywiście tacy młodzi ratownicy no, nie mogą być dedykowani do żadnych działań z zakresu ratownictwa wodnego. Ich rola jest taka, że oni obserwują, oni się uczą, oni wspierają działania organizacji, pomagają tym ratownikom zawodowym i też korzystają z wszystkich form rozwoju, których w stowarzyszeniu jest bardzo, bardzo dużo. No i to procentuje tym, że po ukończeniu 17 roku życia można ukończyć kurs zawodowy, czyli szkolenie ratowników wodnych. Następnie po zdobyciu jeszcze innych uprawnień wymaganych ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, taka osoba w wieku 18 lat może być gotowa do pracy. No i warunki, powiedzmy, że są całkiem fajne, stawki całkiem atrakcyjne, natomiast główny problem jest taki, że w większości jest to praca sezonowa. Bardzo często jest tak, że większa część naszej działalności opiera się na pracy społecznej naszych członków, co powoduje też to, że w momencie, kiedy ktoś zaczyna myśleć trochę bardziej interesownie, czyli po prostu potrzebuje pieniędzy, no to po prostu z takiego zawodu odchodzi, taka pasja do ratownictwa schodzi na drugi plan. Oprócz tego z pomocą nie przychodzą nam studia, no bo taki 18-latek jest u nas rok, dwa lata, udaje się go wyszkolić na, nieskromnie powiem, naprawdę dobry poziom, bo co do zasady mamy dobry poziom szkoleń w Iławie, staramy się to podtrzymywać w naszym stowarzyszeniu, żeby to wszystko działało, bo wiemy, że to procentuje, natomiast później taki człowiek idzie na studia, wyprowadza się do dużego miasta, znajduje zatrudnienie gdzieś w jakimś parku wodnym i często już nie jest chętny, żeby do Iławy wrócić. Czasem się zdarza, że ktoś po zakończonej edukacji wraca po iluś tam latach i dalej chce działać, ale nie jest to regularność, w związku z tym ta rotacja kadr jest bardzo duża, no ale robimy co możemy. Tu też z pomocą przychodzi nam postępująca, nazwijmy to, etatyzacja, to znaczy w tym roku dzięki wsparciu, które pozyskaliśmy, będą organizowane dyżury. W okresie wakacji będziemy pełnili dyżury w miesiącach lipcu i sierpniu. Planujemy, aby to się udało zrobić od piątku, od 7 rano do poniedziałku do 7 rano w każdy wakacyjny weekend. Tych wakacyjnych weekendów będzie 9. To jest możliwe dzięki temu, że stopniowo przekonujemy samorządy do tej inicjatywy. Tu pionierem był pan burmistrz Iławy, pan Dawid Kopaczewski, który od kilku lat przeznaczał środki finansowe na tę inicjatywę. W związku z tym, że od półtora roku jesteśmy już całkowicie samodzielnym, niezależnym stowarzyszeniem posiadającym zgodę ministra na wykonywanie ratownictwa wodnego, nie musimy się już liczyć z żadnymi centralami, tylko działamy na własny rachunek. Udało nam się pozyskać dofinansowanie na te działania patrolowe ze środków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ze środków gminy Iława. Miasto w tym roku też planuje wesprzeć tę inicjatywę. Jeżeli to wszystko dojdzie do skutku, to te dyżury będziemy pełnili w formie odpłatnej. To jest o tyle istotne, że w momencie, kiedy pełnimy tylko dyżur domowy, czyli taki dyżur ochotniczy, no to czas dotarcia na miejsce zdarzenia bardzo się wydłuża, bo najpierw ratownik musi z własnego domu dotrzeć do bazy, tam się przebrać, tam się zorganizować, wziąć łódź i wypłynąć do zdarzenia. Zgodnie z przepisami mamy pół godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu wypłynięcia do zdarzenia. Natomiast wiemy, co się dzieje w mieście, wiemy, że są coraz większe korki i to źle wróży dla poszkodowanych na jezioraku, bo ten czas dotarcia będzie się wydłużał. Oprócz tego przypominam, że my pracujemy nad najdłuższym jeziorem w Polsce, a stacjonujemy na południowym jego krańcu. W związku z tym, jeżeli przyjdzie nam dopłynąć gdzieś w środkową część tego jeziora, no to już się zrobi pokaźna ilość czasu, na przykład godzina od ogłoszenia alarmu do dotarcia na miejsce zdarzenia. I problematyczne robi się wtedy to, że często już taka akcja ratunkowa ma niewiele sensu, tylko będzie to akcja poszukiwawcza, akcja poszukiwania zwłok niestety. W związku z tym ważne jest, żeby ten czas minimalizować i tu z pomocą przychodzą nam właśnie te płatne dyżury. Wówczas ratownicy przebywają w bazie, w miejscu stacjonowania. Do zgłoszenia, które zostanie przyjęte, wypływają natychmiast i jest to bardzo, bardzo ważne, mają łódź w gotowości i wtedy prowadzenie takich działań ma sens. Dążymy do tego, staramy się przekonywać włodarzy, że ważne jest, żeby przez cały okres wakacyjny te patrole, te dyżury płatne mogły pracować. W ciągu dnia pływać, patrolować akwen jeziora, w czasie nocy pozostawać w gotowości do wypłynięcia do każdego zdarzenia. Oprócz tego ma to też wpływ na to, że ludzie chętnie wrócą do Iławy. Tak, jeżeli ta praca dla ratowników wodnych tu będzie, nie tylko

0: dla 6 na kąpieliskach, ale dla większej liczby osób, to ci fachowi wykwalifikowani ratownicy chętniej tutaj zostaną, chętniej tutaj wrócą. A w Polsce ratownictwo wodne przeżywa postępujący kryzys. Jest spadek jakości szkoleń, jest bardzo dużo podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, o ile niektóre działają całkiem fajnie i prężnie, o tyle inne bardziej są nastawione na przykład na zabezpieczanie basenów, na zabezpieczanie kąpielisk i mniej są zainteresowane zapewnianiem bezpieczeństwa na tak dużych obszarach wodnych.
1: Tak nasunęło mi się na myśl, biorąc pod uwagę, że mamy bardzo długi właśnie jeziorak, czy nie pojawiły wam się kiedyś w głowie plany przeniesienia siedziby albo zbudowania posterunku centralnie pośrodku jeziorka, tak żeby było porówno odległościowo w każdą stronę?
0: Plany takie może i by były, chociaż trudności są następujące. Po pierwsze, większość ratowników jest z Iławy, więc w momencie, kiedy działamy jako organizacja ochotnicza, to jest to jednak wygodniejsze. Po drugie, też całe zaplecze socjalne, takie jak stacje benzynowe, wszystko jest tutaj na miejscu, serwisy łodzi, więc to była trudność. Idealną opcją byłoby stworzenie posterunku dyżurnego gdzieś w tej środkowej części jeziora i to byłaby fajna inicjatywa, fajnie gdyby tak się udało zrobić, taki posterunek obsadzić, gdyby na przykład na jezioroku mogło stacjonować dwa zespoły, to już w ogóle byłaby świetna sprawa, można powiedzieć nasze marzenie, wtedy jeden zespół gdzieś w południowej części, drugi zespół w północnej części. Natomiast też trzeba powiedzieć, że większość zdarzeń na jezioroku ma miejsce w części południowej i w części centralnej, tak mniej więcej do wysokości Siemian, do wysokości letniska Chmielówka. Na północ tych zdarzeń jest już mniej. Oczywiście one się trafiają, natomiast przewaga naszych interwencji to jest właśnie ten południowy krańc jeziora. W związku z tym warunki socjotechniczne mamy takie, jakie mamy i prawdopodobnie już tutaj w południowej części, w mieście Iława pozostaniemy. Korzystając z okazji też zapraszam do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej, do włączenia się w nasze struktury. W tej chwili trwa nabór na szkolenie ratowników wodnych. Można do niego przystąpić po ukończeniu 17 roku życia. Jest to kurs, który nadaje uprawnienia zawodowe. Natomiast już w lipcu planujemy zorganizować kurs młodszego ratownika iławskiego w WOPR-u od 13 roku życia. W związku z tym też całą młodzież iławską, można powiedzieć, i z okolic serdecznie zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszej organizacji, skończenia takiego podstawowego kursu, który, tak jak mówiłem, chociaż nie nadaje oczywiście uprawnień do pracy, to jest fajnym sposobem na rozpoczęcie swojej przygody z ratownictwem wodnym, na poznawanie nowych ludzi, szkolenie się, rozwijanie, korzystanie z licznych dobrodziejstw, które w naszym stowarzyszeniu można osiągać, takie jak możliwości rozwoju kursów. Przede wszystkim można powiedzieć też, że takie ratownictwo wodne to jest troszeczkę styl życia. To staje się pasją, która się podoba, w której się chce być, chce się przebywać, chce się te organizacje tworzyć, bo po prostu jest fajnie. Fajnie jest spędzić ze sobą czas, fajnie jest móc coś porobić, mieć jakąś odskocznię od tego codziennego życia, a nasze piękne miasto stwarza takie możliwości, że nad tym jeziorem można nie tylko wypoczywać, ale też spędzać czas aktywnie.
1: Te najmłodsze roczniki muszą mieć jakieś wymagania, zdolności pływackie na przykład?
0: Tak, robimy to tak, że wymagamy od tych kandydatów, żeby przeszli sprawdzian wstępny, to jest przypłynięcie 50 metrów w czasie poniżej 1 minuty i oddanie skoku do wody. Ten młodszy ratownik, tak jak mówię, to jest kurs nasz wewnętrzno-organizacyjny, w związku z tym te wymagania nie są jakieś tam wielkie, bardziej tu chodzi o to, żeby taki młody człowiek miał podstawowe umiejętności w zakresie pływania, tak, czyli żeby unosił się na wodzie i czasami nie trzeba było samego go ratować, i takie podstawowe umiejętności w zakresie obsługi sprzętu ratowniczego, w zakresie tego, co jest czym, co z czym się je, jak to wszystko funkcjonuje, i taki jest zamysł tego kursu. Natomiast na te ostrzejsze wymagania przychodzi czas oczywiście na kursie zawodowym. Tam już nie ma miękkiej gry, tam są poważne wymagania określone rozporządzeniami i tam wymagamy więcej. Natomiast na tym młodszym ratowniku jest to wszystko takie spokojniejsze, łagodniejsze i bardziej przystępne dla młodego człowieka.
1: To życzę małej ilości interwencji podczas sezonu. Na gościem Eski Iława był prezes WOPR Iławskiego Maciej Nierzyński.
0: Bardzo dziękuję za tę możliwość porozmawiania, za tę możliwość wywiadu. Również życzę wszystkim Państwu bezpiecznego wypoczynku, bezpiecznych wakacji.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Katarzyna Górska i Piotr Bryl, nauczyciele Iławskiej Trójki, ponad 5 lat temu wpadli na pomysł, by sprawdzić, czy uczniowie podstawówek znają się na Iławie. Okazuje się, że bardzo, a międzyszkolny konkurs wiedzy o Iławie odbył się właśnie po raz 5. Zapraszam na relację. Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława.
4: Drodzy Państwo, 5. międzyszkolny konkurs wiedzy o Iławie. Czas zacząć. Witają Państwa
5: Katarzyna Górska
4: i Piotr Bryl.
5: Rozpoczynamy finał 5. międzyszkolnego konkursu wiedzy o Iławie. Na początku pragnę serdecznie powitać panią burmistrz Dorotę Kamińską. Miło mi poinformować, że w tym roku po raz pierwszy konkurs objął swoim patronatem oraz ufundował nagrody Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Gdańsku. A teraz powitajmy uczestników dzisiejszych zmagań. 3-osobowe zespoły uczniów klas 6.

0: czterech iławskich szkół podstawowych. Ze szkoły podstawowej nr 1 Antoni Roguszczak, Michał Chechłowski, Julian Deka. Ze szkoły podstawowej nr 3 Filip Walasek, Maciej Paczkowski, Jan Chomka. Ze szkoły podstawowej nr 4 Tomasz Bakiżyński, Michalina Jaworska, Rozalia Wojciechowska. Oraz ze szkoły podstawowej nr 5 Antoni Mirecki, Aleksander Żuralski, Ignacy Leszek. Skoro powitaliśmy już uczniów, czas na nauczycieli, bez których zgody i wsparcia organizacja konkursu w tej formule nie byłaby możliwa. Serdecznie witamy panią Ewę Węglerską ze szkoły podstawowej nr 1, panią Kamilę Kotłowską ze szkoły podstawowej nr 4 oraz panią Kingę Michalak ze szkoły podstawowej nr 5.
1: Pragniemy serdecznie powitać przewodniczącego jury, pana Leszka Dorewskiego, wicedyrektora szkoły podstawowej nr 3, pana Michała Włodka, miłośnika Iławy, samorządowca, radnego miejskiego oraz twórcę internetowego Muzeum Iławy. Pana Dariusza Paczkowskiego, historyka, znawcę dziejów Iławy, radnego i przewodnika miejskiego. Pana Tomasza Skrzypca, historyka, nauczyciela w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 39. Wśród jurorów witamy również gości specjalnych, pana harcmistrza Macieja Marciniaka, wieloletniego komendanta Iławskiego Kówca ZHP oraz panią harcmistrz Marię Marciniak, zastępczynię komendanta Kówca, wieloletnią instruktorkę. Obecność pana Macieja i pani Marii na dzisiejszym konkursie nie jest przypadkowa, gdyż decyzją Rady Miejskiej w Iławie na wniosek burmistrza pana Dawida Kopaczewskiego rok 2026 został ogłoszony rokiem iławskich harcerzy.
0: Dodatkowo organizatorów konkursu wspierają nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 3, którzy będą czuwać nad sprawnym przebiegiem dzisiejszych zmagań. Są to pani Joanna Kopańska oraz pan Wojciech Roguszczak. Prosimy teraz o zabranie głosu pana dyrektora naszej szkoły, pana Pawła Leszka i uroczyste otwarcie dzisiejszego konkursu.
2: Dzisiejszy konkurs to okazja, aby przekonać się, że historia

0: i grać do jednej historycznej bramki. Jestem zaszczycony, że możemy tutaj wszystkich gościć. Jest nam niezmiernie miło, że w murach naszej szkoły już po raz piąty odbywa się taki wspaniały konkurs przy obecności tak znamienitych gości. Życzę Wam jeszcze raz udanej rywalizacji i uroczyście otwieram piąty międzyszkolny konkurs wiedzy o Iławie.
1: Prosimy również o zabranie głosu panią Dorotę Kamińską i udzielenie kilku słów wsparcia uczestnikom dzisiejszych zmagań.
2: Kochani, zwrócę się do Was, do uczniów w pierwszej kolejności. Przede wszystkim gratuluję Wam ciekawości tego miasta, jego historii, jego tożsamości, bo to jest pierwszy krok do odkrywania własnej małej ojczyzny. Podziękowania ślę również, co ja mam powiedzieć, chyba otuchy popłynęły pewnie już od nauczycieli, więc mogę Państwu pogratulować tego, że wybraliście taką ścieżkę i ta historia jest dla Was i pasją, i misją, i zawodem. I myślę sobie, że mamy dzisiaj mały jubileusz, bo to jest piątka piękna i że przez kolejne edycje tego konkursu będziemy spotykali się znowu, odkrywając, jak to ładnie Pan Dyrektor mówił, bramki historyczne. Gramy faktycznie do jednej bramki i życzę Wam tego, żeby ta historia Wam towarzyszyła, ta miłość do małej ojczyzny i żebyście byli z tego zawsze dumni, a wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszej organizacji, dzisiejszego, piątego już wydania tego konkursu, bardzo dziękuję. Dziękuję jury, dziękuję ekspertom, którzy zawsze są z nami i zawsze nas wspierają swoją wiedzą merytoryczną i nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że bardzo dziękuję za obecność tutaj naszych harcerzy, pana harcmistrza, pani harcmistrz, pana komendanta jednocześnie, bo Rok Iławskich Harcerzy to ważny rok dla Iławy. Myślę, że każdy następny rok będzie nam przynosił taki ukłon w stronę ważnej społeczności, ważnej osoby, która tworzy to miasto. Za 50 lat będą tu siedzieli inni uczniowie i odkrywali tajemnice, które Wy dzisiaj tworzycie. Gratuluję serdecznie i powodzenia.
3: Głównymi celami naszego konkursu są popularyzowanie wiedzy o historii, tradycji, kulturze i współczesności naszego miasta, zwłaszcza wśród młodszej części jego mieszkańców. Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań historią i teraźniejszością Iławy. Budowanie społecznej tożsamości wspólnych Iławian, współczesnych Iławian i wzmacnianie poczucia więzi z rodzinnym miastem. Konkurs składa się z 6 rund. Każda runda kończy się podsumowaniem punktacji przez nasze jury. W wypadku braku możliwości wyłonienia zespołu, który zajmie pierwsze, drugie lub trzecie miejsce, przewidywana jest dogrywka w postaci rundy 7. Runda pierwsza. Kryptograficzny szlak iławskiego harcerstwa. Szyfry i wiedza. Rok 2026 w Iławie to rok harcerski, dlatego ta runda wymaga od nas sprawności globa godnej prawdziwego skauta. Przed Wami dwa wyzwania. Etap pierwszy. Szyfry. Przygotowaliśmy dla Was 4 pytania dotyczące chówca ZHP w Iławie. Odpowiedzi na nie są jednak ukryte. Korzystając z otrzymanych kodów do 4 różnych szyfrów, musicie je jak najszybciej odczytać hasła. Etap drugi. Wiedza. Gdy uporacie się z szyframi, czekają na Was 3 pytania z zakresu ogólnej wiedzy o polskim harcerstwie. Sprawdzimy, co wiecie na temat harcerstwa w Polsce.
4: Nie na wszystkie pytania znałem odpowiedź, więc tym bardziej chylę czoła przed Waszym przygotowaniem. I dziękuję także wszystkim Waszym opiekunom, nauczycielom, wychowawcom, którzy wspierali Was w tej drodze przygotowywania się do tego niełatwego przecież konkursu. Mam nadzieję, że to, co się dzisiaj tutaj wydarzyło, będzie też dla Was takim motorem do dalszego zgłębiania wiedzy o naszym pięknym mieście. I pamiętajcie o tym, że dzięki Wam ta historia może pozostać dalej niezapomniana. Szerzcie tą swoją wiedzę wśród Waszych znajomych, wśród Waszej rodziny i bądźcie, tak jak wcześniej powiedziałem, pięknymi ambasadorami naszego miasta. Bardzo serdecznie też dziękuję wychowawcom za przygotowanie dzisiejszej młodzieży. Dziękuję także dyrekcji szkoły oraz całemu szanownemu jury za podjęcie tego niełatwego wyzwania. Serdecznie dziękuję i wszystkim absolutnie gratuluję. Dzięki.
2: A to był burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
5: Ja jestem nieustannie pod wrażeniem tego, co robi Kasia i Piotr. Słuchajcie, to są ludzie pełni pasji i tego, żeby Wam jak najlepiej te konkursy przygotować. Jak zobaczyłem dzisiejsze klocki, zobaczcie, nie muszą to być klocki Lego. Chylę przed Wami czoła w imieniu jury, w imieniu Pana Tomasza i Pana Michała. Ja po prostu jestem nieustannie pod wrażeniem Waszej ciężkiej pracy, ale jak się patrzy na Wasze, przepraszam za określenie, na Wasze uśmiechnięte dzioby, to już wie, że za rok zapraszacie na 6 konkurs.
6: Nie tak.
5: Wielkie brawa dla Pani Kasi, dla Pana Piotra. Panie Dyrektorze,

0: prawdziwe skarby. Niech Pan te skarby pielęgnuje, niech o nim dba, bo to są naprawdę ludzie z niesamowitą pasją, zarażający. Zobaczcie, to jest szósta klasa. To są dzieciaki, które mają tak dopiero drugi rok historię. Nie liczą czwartej opowieści. Kasiu, Piotrze, wielkie, wielkie dzięki.
1: A to był członek jury, Dariusz Paczkowski.
2: Znamy już wyniki, zatem przyszedł czas na wręczenie dyplomów i nagród. Prosimy pana burmistrza oraz członków jury o wystąpienie na środek i wręczenie nagród uczestnikom dzisiejszych zmagań. Zaczniemy od miejsca czwartego. Zapraszamy zdobywców czwartego miejsca Szkoły Podstawową nr 1. Brawa się należą, ponieważ wykazaliście się ogromną wiedzą. Zapraszamy zdobywców trzeciego miejsca Szkoły Podstawową nr 5. Dziękuję, ogromne gratulacje. Zapraszamy zdobywców drugiego miejsca Szkoły Podstawową nr 3. Zapraszamy zdobywców pierwszego miejsca, Szkołę Podstawową nr 4.
3: Brawo!
2: Brawo!
4: Dzień dobry, nazywam się Tomek Bakierzyński.
5: Dzień dobry, nazywam się Michalina Jaworska.
6: Dzień dobry, nazywam się Rozalia Wojciechowska.
1: Z której szkoły jesteście?
6: Jesteśmy ze szkoły nr 4 w Iławie.
7: Pierwsze miejsce to nie lada wyczyn dla nas.
6: Powiem tak, dostaliśmy papiery takie, żeby się przygotować już miesiąc wcześniej co najmniej, ale wszyscy przygotowaliśmy się może dwa dni przed, bo nam się bardzo nie chciało. No i tak jakoś wyszło.
8: Przygotowaliśmy się bardzo mocno, z pani też pilnowała rękę na pulsie, żebyśmy się uczyli.
1: Kto był waszym opiekunem?
8: Pani Kamila Kozłowska, za to bardzo dziękujemy i pozdrawiamy panią. Bez pani byśmy tego nie osiągnęli.
5: Bardzo pozdrawiam panią Kamilę Kozłowską. Jest bardzo dobrą nauczycielką. Bardzo dobrze nas przygotowała do tego konkursu i jesteśmy bardzo zadowoleni, że zajęliśmy pierwsze miejsce.
1: A to jest tak, że wy się w ogóle interesujecie historią Iławy? Jak to się zaczęło u was?
6: Od historii jestem po prostu dobra, a historia Iławy w sumie mnie tak zaciekawiła, bo byłam ciekawa. Po prostu, tak jakoś wyszło.
8: A historia, tak jak podróżowanie, to jest mój konik.
6: No, po prostu zaciekawiło mnie, no nic więcej.
1: Jeszcze raz wielkie gratulacje dla zwycięzców, tym razem ekipy ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie. A to była relacja z piątego już jubileuszowego międzyszkolnego konkursu Wiedzę o Iławie. Dzięki za uwagę, Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława.

0: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
1: Burmistrz Susza Marcin Mądry ogłosił swoją decyzję w związku z tragedią, która spotkała Mateusza z Susza.
2: W związku z tragedią, niewyobrażalną tragedią, która w tej szkole, właściwie nie bezpośrednio w szkole, ale tragedią, która dotknęła jednego z uczniów tej szkoły. Cóż mogę powiedzieć? Na chwilę obecną nie następują zmiany na stanowiskach kierowniczych. Mogę Państwu powiedzieć, że na tę chwilę obecną takie zmiany na pewno nastąpią z początkiem, albo powinny nastąpić z początkiem września, w związku z tym, że rezygnację z funkcji zastępców dyrektora złożyły obie panie wicedyrektor. Nie mam jeszcze informacji od pani dyrektor, czy udało jej się znaleźć osoby, które mogłyby objąć funkcję wicedyrektorów. Ja powiem Państwu, jak to wygląda z naszego punktu widzenia, jako organu prowadzącego. Koncentrując się na tej ostatniej sytuacji, ale na całokształcie współpracy z dyrekcją szkoły, mogę jednoznacznie stwierdzić, że ta współpraca nie układa się najlepiej. I to nie od teraz, nie od momentu tragedii, tylko już wcześniej, właściwie od momentu, w którym zacząłem pełnić funkcję burmistrza. Tutaj jest pani wiceburmistrz, również jako osoba mająca w swoim zakresie oświatę szeroko pojętą. Od samego początku ta współpraca nie układa się najlepiej z różnych względów, błędów, które się pojawiają po stronie dyrekcji, wynikające z braku właściwej komunikacji ze szkołą. I podjąłem decyzję, Szanowni Państwo, po otrzymaniu protokołu z kontroli Kuratorium Oświaty, która odbyła się zaraz po tej tragedii. Jak Państwo wiecie, z tego protokołu nie wynika, żeby w szkole były jakieś znaczące błędy. Niemniej jednak są tam informacje, które wskazują na pewne nieprawidłowości. Czekaliśmy na ten protokół w momencie, w którym go otrzymaliśmy. Podjąłem decyzję o wystąpieniu do Kuratorium Oświaty z wnioskiem o odwołanie pani dyrektor ze stanowiska. Czekaliśmy na odpowiedź zgodnie z przepisami obowiązującymi, chyba, o ile dobrze pamiętam, 7 dni.

0: I po 7 dniach otrzymaliśmy odpowiedź, że Kuratorium Oświaty negatywnie opiniuje mój wniosek jako organu prowadzącego o odwołanie pani dyrektor. Chcąc zachować ścieżkę formalną i prawną, wystąpiliśmy z ponownym wnioskiem do Kuratorium Oświaty, tym razem już nie o odwołanie pani dyrektor, no bo już mieliśmy jednoznaczną opinię i odpowiedź. Wystąpiliśmy z wnioskiem o rozpoczęcie procedury polegającej na ocenie pracy dyrektora szkoły. Ta procedura trwa około 3 miesięcy. Okres wakacyjny może spowodować to, że ta procedura zostanie przedłużona. Procedura polega na przedstawieniu opinii organu prowadzącego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznych. Te opinie będą przesłane, powinny być przesłane, na pewno będą do Kuratorium Oświaty i wtedy będziemy oczekiwali na kolejne stanowisko kuratorium w odniesieniu do tych właśnie opinii, które mają na celu ocenę pracy pani dyrektor. Nie chciałbym dalej wchodzić w szczegóły. Na ten moment jest procedura oceny pracy dyrektora szkoły podstawowej.
1: Słuchacie magazynu reporterów Eski i Ława.
2: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Z drugiej strony mikrofonu Krzysztof Mądry.
3: Witam serdecznie.
2: A to oznacza tematy bardzo koszykarskie. Wokół piłki koszykowej będziemy się kręcić i tego typu boisk. Po pierwsze, porozmawiamy sobie o Orka i Ława Basketball. Te rozgrywki już jakiś czas temu się zakończyły. No i właśnie, jak wam poszło?
3: 3 grupy startowały w rozgrywkach. Startowaliśmy w U15, gdzie trenerem jest Piotrek Rynkowski. Startowaliśmy również w U17, gdzie ja jestem trenerem, i w trzeciej lidze, gdzie również ja jestem trenerem. No i zacznę od tej grupy Piotrka. Rozgrywki były podzielone u Piotrka na 2 grupy, ponieważ było dużo zespołów. Nasze województwo jest dość rozległe, w związku z tym związek podzielił to na 2 grupy. Piotrek trafił do tej jakby zachodniej części naszego województwa i tutaj mamy bardzo mocne zespoły z Olsztyna. W tej grupie na 5 zespołów zajął ostatnie miejsce i co później w dalszej części rozgrywek grał jakby z zespołami z tej drugiej części województwa. No i tam jakby wygrał to, co miał wygrać wszystko. Natomiast ostatecznie w U15 Piotrek na 12 zespołów zajął 7 miejsce. W naszym odczuciu, Piotrka i moim również, gdyby to była jedna liga, zdecydowanie wyżej byłby nasz zespół. Myślę, że gdzieś 4 miejsce dałoby radę się upasować. Znamy te zespoły, wiedzieliśmy, co grają też te z drugiej części województwa, z którym się Piotrek właśnie też później mierzył. No i wyszło na to, że jednak ta nasza grupa była bardzo, bardzo mocna i te miejsce, które tam zajął, no było takie, jakie było, ale z drugiej strony mogło być wyżej, z czego jesteśmy absolutnie świadomi, Piotrek i ja.
2: Zrobiliście analizę co do poprawki?
3: Zawsze robimy takie analizy, nawet po meczach robimy takie analizy, co można poprawić, żeby zaskoczyć przeciwnika w kolejnym spotkaniu grając z nim, albo zaskoczyć kolejnych rywali, bo na przykład coś nie zagrało w tym spotkaniu w danym zespole.
2: Rozumiem, że nie chcesz zdradzać, bo nie wiadomo, co przyniesie kolejny sezon, tak?
3: Nie, tu nie ma jakichś, że tak powiem, taktyk strasznych, szczególnie w kategorii U15, tak? Bo to są jeszcze nadal dzieciaki z klas 7 i 8 i tutaj jakby oni cały czas muszą się uczyć tej koszykówki. Tak naprawdę cała młodzież, jeszcze nasza starsza i młodsza, bo też taką mamy, no uczy się tej koszykówki cały czas i do końca tej przygody z nią, przynajmniej w naszym klubie. Tak to wygląda.
2: Do kolejnej grupy przechodzimy.
3: Tak, no kolejna grupa to U17, nasi juniorzy, którzy znaczną częścią też oczywiście grali w trzeciej lidze, ale tak skupiając się tylko w tym momencie na U17, to zajęliśmy 3 miejsce w lidze. Straszny mieliśmy sezon pod kątem kontuzji. No, na początku nasz główny rozgrywający przez pierwsze 1,5 miesiąca rozgrywek nie mógł grać, bo skręcił na koniec wakacji, skręcił kostkę i przez 1,5 miesiąca go w ogóle nie było. No, potem jeszcze, wiadomo, rehabilitacja i tak dalej. Zanim wrócił do tej formy właściwej, no to było tak naprawdę 2 miesiące już początku rozgrywek, zanim Oliwier do nas wrócił, bo o nim mówię. Później mieliśmy kolejną kontuzję, gdzie pod koniec roku też skręcił kostkę akurat nasz kapitan Hubert Kuba i też wypadł, jest to wysoki zawodnik podkoszowy nasz, z pierwszej piątki, tak jak Olivier, i jak wrócił Olivier po kontuzji, tak wypadł z kolei Hubert. Później do Huberta za chwilę w nowym roku doszło kolejnych 2 zawodników, jeden problemy z plecami ze względu na dorastanie, czy takie typowe problemy z kręgosłupem. No i też na 1,5 miesiąca wypadł Czarek, później nasz drugi rozgrywający Robert też skręcił kostkę, jakby ten sezon dla nas był tragiczny pod względem kontuzji, taki naprawdę super pechowy. Po ostatnie dwa mecze, czy ostatnio nawet trzy mecze, wypadł tam też Kacper Suszyński, który skręcił kostkę na treningu, dosłownie w ostatniej akcji, jaką mieliśmy na treningu, pamiętam to doskonale. Sam spadł sobie krzywo po prostu na stopę, no i podkręcił i wypadł też, a on też jest jakby czołowym naszym rzucającym za trzy szczególnie. Także biorąc pod uwagę, powiem szczerze, te wszystkie kontuzje, które nas trafiły przez absolutnie cały sezon, to trzecie miejsce, że uzyskaliśmy, to jest świetny wynik, natomiast jestem przekonany, że dalibyśmy radę troszkę wyżej, to znaczy to miejsce drugie bądź pierwsze uzyskać, bo tutaj nie było aż takiej strasznej różnicy między nami a Olsztynem i Ełkiem, jeżeli chodzi o same wyniki końcowe spotkań. Liczyliśmy na to razem z chłopakami w tym sezonie, szczególnie, bo to był tak naprawdę ostatni sezon w kategorii młodzieżowej i w wypadku tak jakby naszego województwa, które jest połączone bezpośrednio z pomorskim województwem w dalszej części rozgrywek, to my jako województwo warmińsko-mazurskie zawsze wychodzimy do pomorskiego i w pomorskim z kolei gramy takie turnieje regionalne o wyjście do dalszej części rozgrywek o Mistrzostwo Polski. To są takie turnieje tutaj właśnie regionalne, później są dopiero ćwierćfinały, półfinały, finały Mistrzostw Polski. Dlatego jakby dostać się tam do samego szczytu dla takiej ławy to jest generalnie wręcz niemożliwa sytuacja, bo my opieramy się tylko i wyłącznie na naszych własnych zawodnikach tutaj z lokalnych naszych podwórek. Natomiast takie kluby, szczególnie kluby z Trójmiasta, no już opierają się o zawodników ściąganych z Polski. No najlepszym przykładem tutaj jest właśnie w tej samej kategorii grający nasz Oliwier Szmyciński, który zdobył Mistrzostwo Polski w U19 w wyższej kategorii wiekowej, bo jest na tyle dobry, żeby grać ze starszymi chłopakami w NRZ Tref Sopot. Jesteśmy z niego bardzo dumni, zresztą, że tak ten sezon poszedł. W swojej kategorii w U17 wiem, że chłopaki tam z Trefla odpadli w półfinałach Mistrzostw Polski, natomiast tutaj na jednym ze spotkań z władzami miasta, które było wszystkich sportów, rozmawialiśmy o zmianach w kontekście przydzielania nagród, wyróżnień i stypendiów. Ja właśnie ten temat bardzo mocno poruszałem. Poruszałem już go bardzo dawno, jak jeszcze pracowałem w Centrum Sportu, natomiast tutaj był idealny moment, taki fantastyczny moment na to, żeby właśnie wszystkim powiedzieć, że no nie da się pewnych rzeczy, że sporty drużynowe muszą być traktowane zupełnie oddzielnie od sportów indywidualnych, jeżeli chodzi o te wszystkie wyróżnienia, ponieważ podałem przykład taki związany z Oliwierem Szmicińskim, gdzie po zdobyciu przez Energia Tref Sopot Mistrzostwo Polski w kategorii U19, gdzie był m.in. nasz Oliwier, Tref, ten seniorski grający w Ekstraklasie, postanowili na meczu ekstraklasowym podziękować wszystkim trenerom, pierwszym trenerom tych wszystkich chłopaków i wskazali wtedy, zaprosili na ten jeden mecz, tam podziękowali i na swojej stronie wymienili wszystkich chłopaków grających w tym U19, którzy zdobyli to Mistrzostwo Polski i ich kluby, z których się wywodzą wszyscy chłopacy. Się okazało, że ze Sopotu samego jest tylko jeden zawodnik. Jeden. Reszta była z całej Polski generalnie, nawet jeden z zagranicy, z Anglii. Także to jest fizycznie niemożliwe, żeby taki zespół jak zespół Iławski, tak, zdobył Mistrzostwo Polski. To chyba, że będziemy tak samo ściągać, bo będziemy mieli worek pieniędzy i zaczniemy tutaj ściągać w jakiś sposób takich chłopaków, no ale nie wiem, czy to jest wtedy sens grania w rozgrywkach młodzieżowych, bo uważam, że takie miasta jak Iława podobnej wielkości, no my jesteśmy od tego, żeby szkolić tą młodzież, dawać szansę tym dzieciakom, stwarzać w nich pasję do danego sportu, w naszym wypadku w koszykówce i żeby ta koszykówka została z nimi do końca życia i o jeden dzień dłużej i żeby się nią bawili, a jeżeli komuś się uda, tak jak Oliwierowi, dostać wyżej, spełniać marzenia na coraz wyższym poziomie i życzę mu bardzo tego, żeby znalazł się w Ekstraklasie jako ten Iławianin, jako to, że znam oboje rodziców, jako że z tatą grałem w wiele turniejów razem i był w naszym klubie. Naprawdę życzę mu tego wszyscy w klubie i myślę, że cała Iława powinna takim chłopakom życzyć tylko jak najlepiej.
2: Powiedziałeś, że U17 dotarło do trzeciego miejsca, to tak i jednocześnie mówisz, że to już zakrawa o takie roszady jak w ligach czołowych, że się dobiera bardziej zdolnych zawodników, to czy zajęcie trzeciego miejsca przez grupę młodzieżową też się wiąże z jakąś nagrodą finansową, czy nie?
3: Nie. Tutaj ani pierwsze, ani drugie, ani trzecie w naszej lidze się nie wiąże z żadną nagrodą finansową, ani dla klubu, ani dla zawodników. To są dzieci, czy młodzież. Oni grają po prostu dla pasji, dla danego sportu, w tym wypadku dla koszykówki. Jeżeli chodzi o to właśnie, co powiedziałem odnośnie Oliwiera i na przykład Trefla w tym wypadku, to nie jest tak, że oni płacą tym chłopakom. Bo nie, bo nie płacą. Po prostu tam jest szkółka bardzo, bardzo dobra. Jak generalnie w województwie pomorskim są dobre szkółki, szczególnie tych czołowych klubów ekstraklasowych, tak jak właśnie Tref Sopot czy Arki Gdynia. No i tam wszyscy zawodnicy z Polski, może nie wszyscy, ale jakby część z nich próbuje się dostać czy do Trefla, czy do Arki Gdynia, czy część naszych zawodników jest w Politechnice Gdańsk.

która z kolei jest w drugiej lidze, tak, czyli ligę wyżej niż my gramy w seniorach, ale tutaj jakby te szkolenie jakby w województwie pomorskim i system tego, jak oni mają to zorganizowane, jakie fundusze są przeznaczone przez miasto, jakie w ogóle fundusze kluby same w sobie mają, no

0: widzi potencjał na swój rozwój wyższy niż by miała go na przykład w Iławie. No i z tego tytułu właśnie Oliwier poszedł tą drogą, że najpierw był u nas, zaczynał, później rodzice, bardzo mocne poświęcenie rodziców to było, wozili go do Torunia dwa razy chyba w tygodniu, jak dobrze pamiętam, i raz chyba wtedy u nas trenował, bo to już dawno, to nawet nie do końca kojarzę, jak to dokładnie było, ale na pewno go wozili do Torunia, a później z Torunia z kolei poszedł już do szkoły średniej właśnie do Sopotu i w tym trefu gra po szkole, po klasie ósmej.
1: Czyli dlatego zawodnicy jeżdżą do bardziej znanych klubów, bo liczą, że jakby te rozgrywki młodzieżowe będą przedsionkiem już potem do profesjonalnych lig.
0: Dokładnie tak to wygląda. No, na pewno jest jakby potencjał, jest o tyle tych chłopaków, którzy się tam już dostają, na tyle duży, mogą liczyć na to, że jeżeli będą na tyle sprawni, na tyle dobrzy, na tyle skuteczni rzucając do kosza, że klub ich zauważy, wstawi ich, bo oni mają też młodzież swoją, taką starszą młodzież w drugiej lidze, że najpierw wstawią ich do tej drugoligowego zespołu. Zresztą Oliwier na przykład już grał jakieś spotkania w drugiej lidze. Jak ich z kolei tam zauważą, to czasami nawet takim chłopakom zespoły ekstraklasowe dają szansę w swoim normalnym meczu ligowym, ekstraklasowym. Były takie przypadki, że chyba dwa lata temu ojciec z synem zagrał. Ojciec chyba miał wtedy, mniej więcej był w moim wieku, chyba z 40, chyba 4 lata miał, a syn miał 15 i wyszli na parkiet jakby, ale syn naprawdę był wtedy już dobry. No trochę chcieli taką historię napisać, myślę, tam z minutę chyba chłopak pograł, ale nie zmienia to faktu, że musi być na tyle dobry, że w ogóle go tam wstawili też, żeby nie zrobił jakiejś bezsensownej straty, albo może już wynik był wtedy taki ustawiony wysoko na ich korzyść, no to już jakby szczegóły.
1: To teraz idziemy do kolejnej grupy rozgrywkowej Iławskiej.
0: Tak, jeszcze graliśmy w rozgrywkach trzeciej ligi koszykówki, Warmińsko-Mazurskiego Związku Koszykówki oraz Pomorskiego Związku Koszykówki, bo te dwa województwa zawsze są połączone ze sobą w tych rozgrywkach. Tutaj zajęliśmy ostatnie miejsce, wygrywając jedno spotkanie z tych wszystkich, no ale byliśmy zdecydowanie najmłodszym zespołem. Mieliśmy, jak sobie później liczyłem, bo tak chłopakom pokazywałem statystyki, żeby mieli absolutną świadomość, z kim oni się mierzyli też w tej lidze. No to nasza średnia zespołu to była niecałe 18 lat tych chłopaków. Byliśmy najmłodsi w ogóle w całej stawce wszystkich zespołów. No, Arka była od nas tak statystycznie o 1,5 roku starsza. Później były Wilki, a później Politechnika Gdańska z wiekiem tam 22 lata, Gremik Gdańsk, Junior Basket Klub Olsztyn, Basket Elbląg, Defenders Kwidzyn, AZS Olsztyn i Polonia Pasłęk, która była najstarszym zespołem, bo miała 33 lata średnio.
1: A ci, co zajęli podium, to jak?
0: To podium Gremik Gdańsk to pierwsze miejsce. Tak zresztą obstawiałem po składzie, że to będzie raczej faworyt tych rozgrywek. Rzeczywiście tak było. Wygrali wszystko i u nich było 22,5 roku średnia chłopaków. Drugie miejsce wtedy zajęła Politechnika Gdańska. Generalnie ten ciut tam młodsza średnia u nich wyszła. Trzecie miejsce Defenders Kwidzyn, 27 lat średnia. Także...
1: Czyli skok 4-5 lat robi kolosalną różnicę,
0: tak,
1: w tabeli.
0: Robi w tabeli, w motoryce szczególnie robi kolosalną różnicę, no bo no chłopacy mając 17-18 lat, bo takimi chłopakami jakby tutaj mamy w większości 17-latków, no ta motoryka jest zdecydowanie inna niż tych 20-kilkuletnich już facetów wtedy, tak? Bo już masa mięśniowa jest zupełnie inna, motoryka jest zupełnie inna, szybkość, wszystko, skoczność, każda rzecz, która jest związana z tym, żeby po parkiecie biegać, być skutecznym, być silnym i wytrzymać całe 40 minut gry, no to się z tym wiąże właśnie. I mimo wszystko, mimo tego, że ja jestem zadowolony w sumie z chłopaków, z ich postawy, dotrwaliśmy ten sezon, to już jest ich drugi sezon w trzeciej lidze, wcześniej byli jeszcze młodsi, tak? Wtedy nawet zespoły, z którymi graliśmy w tamtym sezonie, często mówiły mi po meczach, że mówię, no Krzysiek, widać ogromny postęp tych chłopaków przez ten rok, że dają radę, że już nie są tak słabi fizycznie, głowa u nich też już inaczej pracuje, no bo jednak z tymi starymi chłopami, że tak powiem, powalczyli na parkiecie, musieli się tam pomasować pod koszem, dlatego już w tym roku trochę inaczej, następny rok będzie jeszcze lepszy, uważam. W tym roku mieliśmy tak naprawdę jedno wygrane spotkanie, ale jeszcze mogliśmy 7 kolejnych wygrać. Naprawdę, ja im tutaj według statystyk, to z Gdynią mogliśmy oba spotkania też wygrać. Niestety oba przegraliśmy, tak? Ale to była kilkupunktowa różnica. Z Elblągiem u siebie tak samo, tylko 7 punktami przegraliśmy. Elbląg, zespół generalnie drugoligowy, który ma też zespół w trzeciej lidze, gdzie młodzież się ogrywa, ale zawsze tam dają drugoligowców, którzy minut nie dostają tyle, ile powinni w drugiej lidze i jakby tutaj

dogrywają w trzeciej lidze, także oni w zależności od meczu są w różnym składzie, ale z nami no, do ostatnich sekund naprawdę była tutaj walka. Kontuzje nas zabiły jadąc do Ełku, właśnie to jest to, co mówiłem w kategorii U17, bo właśnie duża część tych chłopaków, generalnie praktycznie wszyscy grali też w trzeciej lidze i tutaj te kontuzje nas wtedy zabiły, bo to na tym meczu właśnie też Hubert sobie tą kostkę skręcił od razu w pierwszej kwarcie i już było, nie mieliśmy kim za bardzo wtedy grać. Z AZS-em Olsztyn bardzo mocno też u siebie strachań napędziliśmy, trener powiedział, żebym więcej mu tego nie robił, bo prawie na zawał wszedł, mówi, że przegrają. To już po meczu tak usłyszałem z Pasłękiem. Jedna kwarta gdzieś tam zaważyła na tym, że przegraliśmy spotkanie, to naprawdę ja jestem z chłopaków zadowolony. Wiem, że pewnie byśmy my sami chcieli więcej, żeby tych wygranych mieć na koncie. Mam nadzieję, że ten kolejny sezon trzecioligowy będzie jeszcze lepszy i wygramy jeszcze więcej spotkań. Ten sezon był bardzo mocny, bardzo silne drużyny były, szczególnie te pierwsze cztery drużyny.

Wiem, że pewnie byśmy my sami chcieli więcej tych wygranych mieć na koncie. Mam nadzieję, że ten kolejny sezon trzecioligowy będzie jeszcze lepszy i wygramy jeszcze więcej spotkań. Ten sezon był bardzo mocny, bardzo silny. Drużyny były, szczególnie te pierwsze cztery drużyny.

0: Wystarczy powiedzieć, że tylko trzy były pierwsze, które zajęły pierwsze trzy miejsca, były z Pomorskiego, a to już wiele mówi od razu, że będzie mocne granie, bo jest Pomorskie.
1: To tak sobie, wiesz, pomyślałem pod kątem statystyczno-matematycznym, to co trzy lata będziemy czekać i na miejscu pierwszym, przez samo to, że średnia wieku podskoczy.
0: Trzeba wziąć też pod uwagę to, że chłopaki pewnie za dwa lata będą szli na studia i będzie to tak samo jak w poprzednim zespole, który prowadził Piotrek Rynkowski, że poszli na studia, jakby rozpierzchli się tutaj po Polsce, bo jeden jest w Toruniu, ktoś tam jest w Olsztynie, ktoś tam jest w Trójmieście, może jeszcze 10 gdzieś chłopacy pojechali, ale generalnie na pewno te trzy miasta weszły w grę. I tu będzie pewnie podobnie i znowu pewnie Piotrek, który dzisiaj ma te U15 dzisiejsze, to będzie za 3 lata czy 2 lata też pewnie grał tymi właśnie chłopakami w trzeciej lidze. No ale tutaj jakby podsumowując jakby ten sezon, to zostają ci sami praktycznie chłopacy, ten sam zespół generalnie zostaje do gry na kolejny sezon. Ja już inaczej nie będę pomagał, bo w tym roku jeszcze im trochę tam pomagałem w grze, ale już teraz postanowiłem, że już naprawdę nie będę i tak się z nimi umówiłem, że będę tylko wchodził, jak naprawdę będą jakieś kontuzje nieszczęsne i nie będzie komu grać i ja będę tym przysłowiowym 13 zawodnikiem, bo 12 jest w protokole, a takim 13, który w razie kontuzji gdzieś tam założy ostatecznie ten strój i tak to będzie wyglądało w następnym sezonie.
1: Czyli będziesz głównie trenerem?
0: Tak, będę głównie trenerem. No i teraz w te wakacje tak naprawdę będę pierwszy raz wakacje takie całe, bo zmieniłem pracę. To będę miał pierwszy raz wakacje od 18 lat takie całe, no to chcę trochę czasu poświęcić, żeby poszukać sponsorów i spróbować powalczyć o to, żeby być wyżej w trzeciej lidze, to po pierwsze, ale z jakimś czasem zrobić jednak tą drugą ligę w Iławie, bo na to Iława zasługuje moim zdaniem.
1: I już jest kim, czy jeszcze nie by było na chwilę obecną?
0: Mówimy o sponsorach, czy mówimy o zawodnikach?
1: O zawodnikach. Czy by było z czego stworzyć tą drugą ligę?
0: Druga liga wiąże się bardzo z prostą rzeczą. Ja takie podejście do tego miałem od samego początku, jak tylko zakładałem ten klub. Połowa zawodników musi być z Iławy. Taka połowa, mówię o takim protokole zawodów, czyli 12 mamy w protokole, tak, to żeby połowa była naszych lokalnych chłopaków, a połowa musi być z zewnątrz. Nie ma inaczej, po prostu nie da się zrobić awansu tylko swoimi chłopakami w takiej Iławie. No to jest fizycznie niemożliwe, chyba żebyśmy że do rozmowy wrócimy na przykład za 10 lat, gdzie dzisiejsi chłopacy, którzy mają po 20, którzy byli wcześniej grającymi u nas, nadal gdzieś tam się ruszają, powiedzmy, z piłkami, nadal gdzieś tam próbują grać w jakichś ligach amatorskich i wracają teoretycznie do Iławy. Ci dzisiejsi 17-latkowie wtedy mają 27, czy dzisiejszy Piotrka z U15 mają 25 i z tych wszystkich chłopaków, tak, i jeszcze kolejnych, którzy będą, składamy takie przysłowie 12, to 12 osób nieźle grających, to może wtedy jesteśmy w stanie coś powalczyć, ale oczywiście za tym też idą pieniądze, bo tego bez pieniędzy po prostu się nie da zrobić pewnych rzeczy, no bo chociażby koszt trzeciej ligi dla nas to jest jakieś 60 tysięcy złotych, plus minus, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o trzecią ligę, natomiast jeżeli chodzi o drugą ligę, no to już tutaj wchodzą w grę jakieś między 300 a 400 tysięcy złotych, które muszą być, no to już pewne rzeczy na Związek, Polski Związek Koszykówki na nas nakłada, które muszą być koniecznie, tak, chociażby takie rzeczy jak transmisja, które się odbywają na kanale YouTube'owym Polskiego Związku Koszykówki razem ze pełnymi statystykami, tak jak dokładnie oglądamy to na meczach reprezentacji Polski czy drużyn ekstraklasowych.
1: Spytam od drugiej strony, jak bardzo opłacalna jest gra w trzeciej, a jak bardzo opłacalna gra w drugiej lidze, jeśli się zajmie czołowe miejsca, bo rozumiem, że tak jak w futbolu, drogie puchary, drogie medale, a nawet kasa, to tutaj też coś?
0: Nie w tych ligach.
1: Jeszcze wyżej.
0: Tak, to dopiero wchodzi w grę zawodowe granie, tak? Tutaj no nie ma takiej możliwości. Ja powiem tak, generalnie druga liga to jest 1/4 Polski. W naszym wypadku, patrząc gdzie się znajdujemy, to patrząc od strony Iławy, to w stronę Poznania, Szczecina, Trójmiasta. To taki kwadracik, tak bardzo łatwo, czy Gniezno tutaj, tak, te tereny. To tutaj jakby patrząc na to, my w takim kwadraciku, w takiej 1/4 północno-zachodniej części byśmy grali. Czyli to już są rozgrywki centralne.
1: Nasuwa się od razu, że to są miasta związane jednak z uczelniami, a to się wiąże z tym, że jednak bardziej aktywni na boiskach są zawodnicy.
0: Prawda jest taka, że bardzo dużo zawodników to

0: studenci lub drużyny, które są w tej, na przykład w tej drugiej lidze, to są drużyny wokół dużych miast, tak? Jeżeli mamy na przykład Poznań, to wokół Poznania są jakieś w okolicy powiedzmy 20, 30, 40 kilometrów drużyny jak Mogilno czy coś podobnego, które grają też w drugiej lidze, ale to są zawodnicy generalnie z Poznania, nie z Mogilna, tak? Ale mają bliziutko, podjadą sobie na trening, te 40 kilometrów to żadna tam odległość, podjadą, potrenują, wracają i tak to wygląda. No, budżety klubów są bardzo różne. Jeżeli chce się grać w drugiej lidze, to no, tak jak powiedziałem, te 300-400 tysięcy to jest minimum, żeby po prostu tam się znaleźć. Natomiast patrząc pod kątem całościowym ligi, no to takie budżety od tych właśnie 300 tysięcy do 500, no to tam jest 16 zespołów w ogóle w lidze, w danej grupie. No to trzeba liczyć, że się zajmie powiedzmy tak 9-16, tak? No to są mniej więcej tam te 600 tysięcy, 300 tysięcy, to są takie budżety. Później mamy taki środek tabeli, powiedzmy tam od miejsca 5 do tego powiedzmy 10, że tam mają budżety powiedzmy od tych 600 tysięcy do powiedzmy 800-900. No i później wszystko, co się zaczyna milion i w górę, to są zespoły pierwsza czwórka zazwyczaj w każdej grupie, która się stara bić o awans do pierwszej ligi.
1: I dopiero wtedy dostaną tak jakby szansę zwrotu poniesionych kosztów w treningi przez lata, jak wejdą do pierwszej ligi.
0: To mówimy teraz o zawodnikach?
1: O ogólnie gratyfikacji dla klubu sportowego, no bo mówisz, że w drugiej lidze tak jakby nie ma zwrotu.

0: W treningi przez lata, jak wejdą do pierwszej ligi.
1: To mówimy teraz o zawodnikach?
0: O ogólnie gratyfikacji dla klubu sportowego, no bo mówisz, że w drugiej lidze tak jakby nie ma zwrotu.

0: rozgrywkowym. Takie są realia. Tutaj, dlatego tutaj, żeby grać w takich rozgrywkach, trzeba mieć sponsorów, którzy po prostu będą chcieli zaistnieć w tym sporcie, wydać czy zainwestować te swoje ciężko zarobione pieniądze poprzez swoją firmę, właśnie reklamując się za pośrednictwem koszykówki w tej części kraju, jednej czwartej części naszego kraju, i próbować budować coś, czego na przykład nie było. W takiej ławie nigdy nie było trzeciej ligi, dopiero my to stworzyliśmy, i nigdy nie było drugiej ligi, tym bardziej, dlatego, czyli rozgrywek centralnych, i ławie nigdy nie było na mapie koszykarskiej zaznaczonej tak mocno, jak myślę, jest teraz, a druga liga na pewno by jeszcze podwyższyła ten cel. No i na pewno byśmy pisali ogromną historię tego miasta, powiatu, czy nawet najbliższego nam regionu Ostrucko, Nowomiejsko, Iławskiego, bo nikt nigdy nie był tak wysoko. Ostatni zespół, który był w drugiej lidze tak blisko nas, no to teraz jest Elbląg. Tak, w drugiej lidze od trzech sezonów. Chłopaki są w drugiej lidze. A wcześniej jeszcze nasz Marcin Kowalewski, grając w Olsztynie, w Interpart, wtedy to się chyba nazywało Olsztyn, byli właśnie w drugiej lidze, ale to też chyba tylko dwa sezony, jak się nie mylę, i to wszystko. Tak to wygląda. Później już wchodzi pierwsza liga. Pierwsza liga to już jest zawodowstwo, Ekstraklasa to już tym bardziej. Natomiast pierwsza liga, ostatni raz, jako ciekawostkę to powiem, ostatni raz była chyba w latach 70. 100 mil Olsztyn wtedy był w pierwszej lidze. I to wszystko, jeżeli chodzi o nasze województwo. Mam akurat, bo ostatnio sobie sprawdzałem, kto jest w naszej pierwszej lidze koszykówki, już nawet nie drugiej, tylko pierwszej lidze koszykówki. To mapa wygląda w taki sposób, że nie ma naszego województwa w ogóle, podlaskiego w ogóle, to jakby cała wschodnia ściana, dopiero tam Rzeszów tylko jakby jest w pierwszej lidze.
1: Taki pas przez centralną Polskę, biegnący od północnego zachodu
0: tak
1: do...
0: Tak naprawdę od Warszawy, bo Warszawa jest tu jakby, powiedzmy, jak równo byśmy Polskę na pół podzielili, to powiedzmy, to Warszawa jest po tej wschodniej bardziej części, to jak od Warszawy patrząc i wszystko w naszą lewą, zachodnią stronę, to tutaj są zespoły, nie?
1: Cała i na dół w dół.
0: I na dół, tak. Wszystko.
1: No to pozostaje nam sobie życzyć, żeby ta druga liga się wyhodowała, a jak będzie pierwsza, albo chociaż ta druga, to pojawią się pewnie kolejne pytania o przyszłość koszykówki w Iławie. Przed nami jeszcze jubileusz, ale o tym sobie oddzielnie porozmawiamy w kolejnej rozmowie.
0: Tak, ja na pewno będę chciał podsumować 10 lat naszej działalności. Mamy zamiar to robić u naszego sponsora Tokama Windyki i tam, w tym świetnych okolicznościach przyrody i nie tylko przyrody, będziemy omawiać to we wrześniu. Zaprosimy tam wszystkich przyjaciół koszykówki, którzy przez te wszystkie 10 lat się gdzieś tam przewinęli, którzy na samym początku tworzyli, którzy byli troszkę, dołączyli troszkę później, którzy są dzisiaj z nami. No i mam nadzieję, że przez właśnie wakacje jeszcze znajdę patronów i chętnych do współpracy, do pomocy naszej koszykówce, i właśnie te osoby też już zaproszę wtedy, żeby posłuchały, jak było przez 10 lat i żeby budowały kolejne 10 z nami.
1: Może już w wyższych ligach.
0: I tego sobie bardzo życzymy, żeby tak było.
1: A gościem Eski Iława był Krzysztof Mądry.
0: Dziękuję bardzo.
2: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Dziś dużo wody będzie się przelewało do waszych uszu. To za sprawą smoczych łodzi, tematu i Drakens Iława Smocze Łodzie. W studiu gościmy Wojtka Dudę.
3: Dzień dobry, witam, cześć.
1: Będziemy rozmawiać przede wszystkim najpierw o zacnym wydarzeniu, jakim jest powołanie 6 w sumie wioślarzy z Iławy, a 5 od was do kadry narodowej.
3: 5 naszych zawodników, w tym 4 jest wioślarzy, wioślarek i 1 styrniczka. To jest dosyć istotne. Bo koleżanka Basia mocno się udziela w kadrze ze względu na swoje wyjątkowe warunki fizyczne. Jest naszym drużynowym skarbem i jak się okazuje, również kadra narodowa ten skarb docenia, więc fajnie.
1: To zaprezentujmy całą reprezentację Iławy, no i Polski, która pojedzie do Monachium.
3: Więc tak, z naszej ekipy drakensowej jedzie na mistrzostwa w kategorii premier Gosia, czyli Małgorzata Dobożyńska. W kategorii senior A40+, Kasia Drzewiecka, Piotr Leszek i Andrzej Olejnik i Basia Szczecina jedzie jako stermiczka. Tyle od nas. Natomiast no, musimy też zaznaczyć,

0: że nie jesteśmy jedynym klubem z Iławy, którego zawodnicy będą pojawiali się w kadrze, bo musimy się ukłonić naszym kolegom, koleżankom z Iławskich Smokw Jeziora. Od nich też na pewno ktoś jedzie. Przyznam, że nie wyśledziłem tego na tyle, żeby wam już tutaj mówić dokładnie kto, ale na pewno wam się w przyszłości pochwalą.
1: Gdzie ostatnio pływaliście? Jakie ostatnio sukcesy udało się wywalczyć w kraju albo nawet za granicą?
0: Ostatnio pływane było w Kolbudach. Tam były regaty z cyklu Pucharu Polski, więc stamtąd też przywieźliśmy pierwsze punkty w tym sezonie. Tam również odbywało się zgrupowanie kadry narodowej dzień po regatach i to już też powoli staje się taką tradycją, odkąd kadra się reaktywowała. Zwykle po zawodach, na którą zjeżdżają się kluby z całej Polski, zjeżdża się również reprezentacja, no bo siłą rzeczy zawodnicy tych klubów startują w reprezentacji, tak? Więc skoro ma się już ich wszystkich w jednym miejscu, to przy okazji warto zrobić zgrupowanie. Taka sytuacja będzie miała miejsce też u nas w Iławie 4 lipca, kiedy mamy 12 już regaty Smoczych Łodzi o Złote Wiosło Jezioraka. Zjeżdża się na pewno śmietanka klubów Smoczych Łodzi z Polski i nie tylko, bo też przyjeżdżają kluby sportowe z zagranicy do nas, ale co ważne, wśród zawodników tych klubów będą również reprezentanci Polski. Oni na pewno pomiędzy naszymi startami gdzieś tam sobie zrobią jakieś troszeczkę treningów, a w niedzielę 5 lipca będzie można ich widzieć na wodzie już w całości jako kadra, bo wtedy będzie ich oficjalne zgrupowanie u nas tutaj w Iławie i to zdaje się będzie ostatnie zgrupowanie przed Mistrzostwami Europy, więc też warto popatrzeć, jak robią to najlepsi, popatrzeć, jak to się dzieje jak najszybciej. I też co ważne, spora część tych ludzi, którzy teraz pływają w reprezentacji, swoją przygodę zaczynały jako amatorzy na naszych regatach.
1: No proszę, to faktycznie niemałe wydarzenie się szykuje. To jak już przeszliśmy tak gładko do tego wydarzenia w Iławie na Jezioraku, to powiedzmy, która to edycja będzie regat Mistrzostw Iławy o Złote Wiosło?
0: Formalna nazwa to jest Regaty Łodzi Smoczych o Złote Wiosło Jezioraka. To jest długa nazwa, ale kiedy te regaty powstawały, nie myśleliśmy o jakichś skrótowcach marketingowych. Liczyła się dobra zabawa, bo te regaty wyszły przede wszystkim od amatorów dla amatorów. Jezioraka Wiosło było wtedy imprezą całkowicie niszową, podobnie jak Smocze Łodzie w Polsce. No teraz już tych klubów jest więcej, w samej Iławie działają, w Iławie okolicach w samej działają 4 kluby, więc to już świadczy o dość mocnej ekipie tutejszej. Podobna ilość jest, zdaje się, w Gdańsku, z którego się Smocze Łodzie w ogóle wywodzą, więc w Polsce przynajmniej. No jak to wiadomo, miasto portowe, zawsze stamtąd coś nowego przychodzi do Europy. To będą nasze 12 regaty, które odbywają się już od 13 lat. Ten rok, którego wszyscy przesiedzieliśmy w domach, COVID nam wyjął ten jeden sezon, więc stąd ta niezgodność co do roczników i numeracji edycji. Ale robimy to 12 raz. Zapraszamy was wszystkich na to wydarzenie niezwykle serdecznie. Jest to tyle fajne, że Iława dzięki małemu jeziorakowi może pokazać, jak to wygląda. Zwykle takie zawody dzieją się gdzieś na jakichś torach regatowych na uboczu, gdzieś w jakichś marinach, do których mało kto ma wejście, dostęp, albo nawet w ogóle świadomość, że coś takiego się dzieje. U nas dzieje się to w centrum miasta. Regaty otwierają się i zamykają na jezioraku, na amfiteatrze, więc liczymy na waszą obecność na brzegu jako kibiców, ale liczymy też na wasz udział jako ekipy amatorskie, które się tradycyjnie zbierają na ten czas i startują jak równy z równym, z najlepszymi.
1: Kiedy maksymalnie zacząć i skończyć treningi, żeby, wiesz, potem nie trzeba było wyjmować delikwenta z Łodzi, bo się przećwiczył?
0: Tak, jeżeli chodzi o ekipy amatorskie, my jako Drakensi, jako organizator zapewniamy wam zawsze co najmniej 2 treningi z naszymi zawodnikami, z naszymi sternikami, tak żebyście wiedzieli, co i jak na tej Łodzi się dzieje. Zwykle jest tak, że wracacie do nas, więc to jest świetne. Coś już tam wiecie, ale rzadko, chyba się jeszcze nie zdarzyło, żeby w komplecie wróciła cała załoga. Zwykle tam się zmieniają osoby, więc dla tych osób i dla tych, którzy będą z nami po raz pierwszy, właśnie te treningi są przewidziane, żebyście tą przygodę mogli przeżyć z uśmiechem, bezpiecznie przede wszystkim i mogli to wspominać przez kolejny rok do następnych regat.
1: Robicie castingi na całe załogi, czy jak się pojedyncze jakieś osoby zgłaszają, to pełnicie rolę takiego kompletowania w załogi od waszej strony?
0: Co do zasady, przyjmujemy zgłoszenia już od kompletnych osad, natomiast też parę lat temu już stworzyliśmy taką grupę na Facebooku Szukam składu do regatu Złote Wiosło. Tam też niekiedy ludzie się wymieniają jakimiś tam chęciami i tam też zawiązują się te osady. Oprócz tego tak naprawdę wiele jest w Iławie grup takich społecznościowych, gdzie ludzie dzielą się tym, jaki sport uprawiają.

0: pojawiają, gdzieś tam się komunikują, grupy rowerowe, biegowe. Tam gdzieś zwykle to się wszystko też o naszych regatach wspomina i gdzieś stamtąd też ludzie przychodzą. Zapisał się do nas już Parkrun, ekipa parkrunowa, więc liczę na to, że biegacze pozostałe grupy formalne i nieformalne za chwilę poczują ten zew rywalizacji, nie tylko na kostce na asfalcie, ale również na wodzie.
1: Najwięcej to służb mundurowych, podejrzewam, się zgłasza zawsze, czy niekoniecznie?
0: Niekoniecznie. Tradycyjnie już zgłasza się do nas zakład karny. Liczymy na to, że będą również z nami w tym roku, zwłaszcza, że mają na swoim koncie sporo sukcesów w naszych regatach i nie tylko. No tu musimy przyznać, że służby mundurowe tak czy inaczej mają swoje mistrzostwa i ławska ekipa zakładu karnego jest w tym całkiem porządna, rzetelna i widoczna na podiach różnego rodzaju. U nas też wielokrotnie znajdowali się na podium, wielokrotnie wygrywali, więc zachęcamy wszystkich innych do tego, żeby w końcu utrzeć nosa fuszom, jak to się mówi. Być może inne służby mundurowe też się zjawią. No, jest tak, widzimy to, że są funkcjonariusze innych służb na różnych łodziach, ale chyba jeszcze nie było w historii regat, żeby faktycznie ktoś wystąpił jako reprezentacja jakiejś służby poza Iławskim Zakładem Karnym.
1: A jak to wygląda

0: sportowa, biegacze, ale nie tylko. Tam wiem, że kilka osób się tak zebrało, głównie jako znajomi, jako kumple. To nie to, że połączyło ich jakieś zamiłowanie do jakiegoś konkretnego sportu. To jest grupa...
1: Ale nazwa wskazuje, że psów ich jednak miłość połączyła.
0: Możliwe, że gdzieś tam jakieś zapędy do psiej sierści gdzieś tam się przejawiają, tak? Raczej nie przyjmują kogoś z uczuleniem na sierść. Ale zawsze byli gdzieś tam tuż za zakładem karnym i za każdym razem się odgryzali, że może już następnym razem. My, żeby wyjść naprzeciw takim właśnie następnym razom, trochę już w zeszłym roku zmieniliśmy formułę. Do tej pory przyjmowaliśmy zapisy od razu z podziałem, że to są grupy sportowe, to są grupy amatorskie. Przed tym musieliśmy też kombinować w regulaminie, jak to odróżnić jednych od drugich, żeby nie było sytuacji, że tutaj goście, którzy całe życie wiosłują, zgłoszą się jednak amatorzy, wygrają z amatorami. No nie o to chodzi. Kiedyś stosowaliśmy zapis, że w grupie amatorskiej może być tylko jedna wiosłująca na co dzień osoba z jakiegoś klubu czy coś, no ale fizycznie to jest nie do upilnowania, więc od 2 lat już, teraz będzie druga edycja, gdzie w regulaminie po prostu robimy, że wszyscy startują jakby z tego samego pułapu, obojętnie czy to jest utytułowana Spójna Warszawa, czy reprezentacja Juławskiego Przedszkola, bo i takie reprezentacje u nas bywały. Wszyscy startują z tego samego miejsca w eliminacjach i dopiero czasy eliminacji decydują o tym, kto z kim przechodzi do jakiej grupy. W zależności od tego, ile naszych Iławskich i okolicznych, bo przecież zapraszamy nie tylko z Iławy, ale też bywali u nas zawodnicy z Olsztyna, Lubawy, Nowego Miasta, z Brodnicy ktoś się pojawił też kiedyś. Także zapraszamy. Jak macie okazję dojechać do nas, nie jest daleko, to chodźcie. I zmierzycie się naprawdę z najlepszymi zawodnikami na świecie, w Polsce, w Europie i od tego się zaczyna. Jak to mówią, jak dostawać baty, to najlepszych, nie ma wstydu. I wtedy można popatrzeć, co oni robią znacznie lepiej niż ktokolwiek inny i to podpatrzeć, tego się nauczyć, to wdrażać, jeżeli macie oczywiście ochotę. Zapraszamy tutaj też przede wszystkim, znaczy może nie przede wszystkim, ale zapraszamy wszystkich, którzy myślą o tym, jak zbudować swój zespół. Mówię tutaj o zakładach pracy, mówię tutaj o jakichś firmach, gdzie praca w zespole jest istotna, bo nigdzie indziej jak na wodzie nie widać tego, że samemu ciężko cokolwiek uciągnąć. Liczy się zespół, liczy się zgranie tego zespołu. Modna forma teraz, gdzie wszyscy coache tak zwani mówią o team buildingu. To jest coś, co możecie zrobić u nas przy okazji tych zawodów, a przy tym świetnie zintegrować zespół, świetnie się bawić, zareklamować swoją firmę, pokazując się w firmowych koszulkach. Zawody są niezwykle widowiskowe, więc gromadzą naprawdę sporą publiczność. Korzystamy też trochę z tego, że równolegle odbywają się Dni Miasta, więc na mnie dzieje się sporo, a najwięcej będzie się działo na Jezioraku.
1: To powiedzmy może o planie już, harmonogramie czasowym. Jak to już macie przygotowany plan dnia na te regaty w Iławie? Jak to godzinowo będzie i kto po kim startował?
0: Kto po kim startował, to będziemy wiedzieć w momencie, kiedy będziemy już wiedzieć, ile zespołów się do nas zgłosiło. To ramy czasowe mamy opracowane, no bo nie robimy tego pierwszy raz, więc wiemy co i jak. Często słyszymy później po zawodach, że są to jedne z lepiej zorganizowanych zawodów w Polsce, więc cieszymy się. No bo nie ukrywajmy, no pracujemy na to cały rok, to jest jedna z dwóch naszych takich najważniejszych, najbardziej flagowych imprez. Latem regaty, zimą WOŚP. Przykładamy się do tego, żebyście, kiedy już przyjeżdżacie do nas, niekiedy z daleka, żebyście nie marnowali tego czasu. Starty staramy się robić praktycznie raz po raz. One się wtedy różnią po prostu kategorią. Jedna kategoria spływa, a druga kategoria już wypływa na start. Dlatego zwykle mamy przygotowanych 6 łodzi, żeby można było te zawody przyspieszać. Około godziny 9 otwiera się biuro zawodów. Wtedy też przyjmujemy jeszcze ostatnie formalności. Chwilę później będzie odprawa kapitanów załóg, gdzie to wszystko będzie jeszcze raz powtórzone, zapisy regulaminowe, parę słów od sędziego, pewnie od WOPR-u tradycyjnie, parę słów na temat bezpieczeństwa. Około godziny 10 powinniśmy już ruszać na wodę. Będzie nas słychać, to na pewno, bo bębny niosą się po wodzie, gardła kibiców są mocne, to wiemy już od wielu lat, że na brzegu Jezioraka w pierwszy weekend wakacji nie jest cicho.
1: Do kiedy muszą ekipy podjąć decyzję ostatecznie, żeby się zgłosić?
0: Zapisy przyjmujemy tak naprawdę do końca czerwca. Natomiast ekipom amatorskim zachęcamy Was przede wszystkim do pośpiechu z tego względu, żebyście mogli na spokojnie te 2 treningi odbyć, żebyście mogli się zaznajomić z łodzią i tak dalej. W cenie wpisowego oczywiście macie pełną naszą opiekę, te 2 treningi, kapoki, kamizelki asekuracyjne, wiosła, łodzie, opiekę sterników, pomoc zawodników, ubezpieczenie na czas zawodów, posiłek regeneracyjny, pamiątkowe

0: medale, no i puchary dla tych, co wejdą na podium.
1: A sama walka już podczas regat wygląda tak, że po prostu spisujecie czasy przez cały dzień, ten, kto ma najlepszy, to wygrywa? Czy potem jeszcze każdy z każdym jakoś tak system macie?
0: System jest taki, że na początku mamy eliminację i tutaj jest istotny ten czas. W zależności od tego, ile nam się zgłosi załóg, tych biegów może być mniej lub więcej. Natomiast tak, w eliminacjach tutaj liczy się czas. Później już w poszczególnych kategoriach, kiedy już podzielimy to na sport, fan i amator, będziemy już jechać systemem po prostu wyścigów, tak? Za każde, za osiągnięte miejsce będzie przydzielana określona ilość punktów w danym biegu. Jeżeli gdzieś tam liczba punktów będzie się zgadzała w pewnym momencie do rozstrzygnięcia pozycji na podium, wtedy będziemy liczyli faktycznie czasy z całego dnia, więc to jest, no warto każdy bieg cisnąć po prostu. To jest 200 metrów. Niektórzy mówią, że dużo, inni mówią, że można to zrobić nawet bez oddechu, tylko później trzeba się postarać na wyjściu z łódki. Taki sygnał, znak dla ludzi, którzy myślą, że ojejku, to jest aż takie ciężkie, ja nie uciągnę. Słuchajcie, przyjeżdżają do nas seniorzy z Olsztyna, z OKSW. Goście, gdzie no, średnia wieku na łodzi wynosi coś, podejrzewam, około 80 lat, jak nie lepiej. Wspaniali goście. Taka ciekawostka, zawsze trzeba im troszeczkę pomóc przy wejściu na łódź, ale jak już dostaną wiosło, to są, okazuje się, że to są ludzie, którzy całe życie gdzieś wiosłowali. Więc oni nagle, jak dostają wiosło, to dostają takiej pary w łapach, że naprawdę nie ma absolutnie podejrzenia o to, że są no, dość wiekowi. Też śmiesznie, jak dopływali do półmostu już po jakimś tam wygranym biegu, też zasapany sternik się rozglądał, tylko patrzy, słuchajcie, co tam. Są wszyscy, zawały, wylewy, wzywać karetkę, coś, nie, dobra, młody człowieku, pomóż mi wysiąść. I siadali na ławeczce, rozmawiali sobie dalej o brydżu czy o czymś, czekali na następny wyścig, wsiadali, znowu pełen ogień. Niesamowita sprawa. Wiek nie stanowi tu przeszkody, poza tym, że liczymy na udział osób pełnoletnich z tego względu, że no, nie jesteśmy w stanie zaopiekować się wszystkimi. To jest impreza dla ludzi, którzy znają swoje możliwości i deklarują udział po prostu na 100%.
1: Przyszło mi do głowy jeszcze, że każdy może mieć różną moc w rękach, że tak powiem. To wy pomagacie właśnie w rozłożeniu tej załogi i doradzeniu, gdzie kto ma usiąść, bo pewnie to kluczowe jest.
0: Tak, kluczowa jest równowaga, kluczowa jest to, żeby też wszystkich najsilniejszych nie sadzać z jednej strony, bo łódź będzie po prostu skręcać pomimo wysiłku sternika, który jest w stanie skorygować sporo, ale nie wszystko. Tak, w momencie, kiedy wsiadacie pierwszy raz na łódź, na pewno będziemy was pytać o to, czy jesteśmy praworęczni, czy leworęczni, no bo wiosło każdy dostaje jedno i siada albo z lewej, albo z prawej. Komu gdzie jest wygodniej, jak to mniej więcej rozłożyć wagowo, żeby łódź się nie przychylała, bo to też ma wpływ na wygodę wiosłowania i na bezpieczeństwo. Więc tak, tutaj macie od nas pełne wsparcie, pełną pomoc, pomożemy wam wyważyć tę łódź. Jeżeli mamy problem, bo faktycznie nie da się wyważyć tej łodzi tylko dzięki wam, dysponujemy sternikami o różnych wagach, którzy w razie czego są w stanie stanąć na prawej bądź lewej nodze i dociążyć tę łódkę, więc też spokojnie.
1: Będą jakieś atrakcje na brzegu dla tych, co nie chcą albo boją się spróbować sił na wodzie?
0: Na brzegu na pewno będzie możliwość pogadania sobie z zawodnikami z wielu klubów. Nie przewidujemy atrakcji jako takich dodatkowych dla kibiców, bo po prostu całe siły organizacyjne wkładamy w to, żeby na wodzie wszystko odbyło się sprawnie, bezpiecznie i widowiskowo. Natomiast no, pamiętajcie o tym, że to będą dni miasta, więc też dookoła będzie się działo. Będą to imprezy niekoniecznie związane z nami, ale blisko nas. Może niekoniecznie tematycznie, ale jak już na chwilę będziecie chcieli odpocząć od emocji wioślarskich, możecie zajrzeć na halę widowiskową, gdzie będą emocje kolejarskie, bo tam z kolei będzie wystawa modeli pociągów, co też już któryś raz się dzieje równolegle z nami. Mhm. Także też już znamy się trochę z modelarzami i możemy sobie przybić piątkę i na brzegu, i na hali.
1: A będziecie wyciągać ergometry, żeby ktoś na przykład spróbował, nie wiem, dzieci,
0: nie,
1: młodzież?
0: Tym razem nie. Chyba, że faktycznie może nam jeszcze coś strzeli do głowy, będziemy mieli trochę wolnych mocy przerobowych, to może. Nie wykluczamy tego, ale w takich sytuacjach, gdzie robimy coś dużego na wodzie, raczej skupiamy się na tym, by robić to sprawnie, bezpiecznie i żeby to było z radością dla wszystkich. Też pamiętajmy, że robimy to własnymi siłami. To nie jest tak, że wynajmujemy jakąś agencję eventową, która nam to robi, tylko robimy to naszą grupą Drakensów plus paru zaprzyjaźnionych wolontariuszy, plus oczywiście do tego WOPR, ale WOPR zostaje na wodzie i pilnuje waszego bezpieczeństwa na wodzie, więc też nie możemy za bardzo pozwolić sobie na rozdrobnienie sił. No, jesteśmy dosyć dużym w sumie klubem, bo mamy 30 parę osób wpisanych na listę. Nie każdy jest na co dzień aktywny, ale staramy się, żeby wszyscy te ręce na pokład wyłożyli w momencie, kiedy

0: organizujemy regaty, czy inne tego typu wydarzenia, jak Zimą Woźb, bo jest to dla nas, no nie ukrywajmy, też jest to, w pewnym momencie jest to forma, jakby, jak już wspomniałem o tym zarażeniu bakcylem smoczych łodzi, no to liczymy na tym, że jak ktoś tego bakcyla złapie, to do nas dołączy. To też nie ukrywajmy tego, nie? Skądś tych ludzi, którymi wypełniamy łodzie, musimy wziąć. W pewnym momencie kończą się zainteresowani znajomi i trzeba to popularyzować w inny sposób. Liczymy na was, bo faktycznie większość tych osób, które wymieniłem na początku, czy Basia, czy Piotr, czy Kasia, czy Andrzej, oni też dołączyli do nas po tym, jak wystąpili gdzieś kiedyś właśnie na regatach o Złote Wiosło. Andrzej, żeby daleko nie mówiąc, występował kiedyś parokrotnie w rezerwowych psach i został z nami na dłużej.
1: To jeszcze raz przypomnijmy w pigułce datę mistrzostw na Jezioraku, od której do której będzie można je oglądać.
0: 12 regaty łodzi smoczych o Złote Wiosło Jezioraka 2026 Iława odbędzie się 4 lipca. Od godziny 9 startują część oficjalna. Nas pewnie będziecie mogli już tam widzieć od piątku, bo musimy rozstawić trochę sprzętu, pomostów i tak dalej. Przewidujemy zakończenie regat gdzieś tam około godziny 18, jeżeli wszystko sprawnie pójdzie, to tak to tam się zwykle udawało, wtedy też będzie oficjalne zamknięcie regat, dekoracje, to wszystko będzie się odbywało na deskach Iławskiego Amfiteatru, więc też w pobliżu i też jakby amfiteatr jest na tyle duży, że na pewno całą widownię powieści, ale to tylko na końcu, bo z amfiteatru nie widać jeziora za bardzo, drzewa zasłaniają. Na szczęście brzeg jest długi, szeroki i zapraszamy na alejkę do podziwiania, kibicowania, a przede wszystkim do aktywnego udziału, także zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku Smoki Iława, albo wpiszcie po prostu Drakens Iława Smocze Łodzie. Tam jest odnośnik do wydarzenia, tam znajdziecie również wszystkie szczegóły, regulamin, kartę zgłoszeniową. Albo dzwońcie, albo wpadajcie do nas na treningi po prostu zapytać, albo wsiąść już sobie na łódź. Wychodzimy na wodę zawsze w czwartki i we wtorki o godzinie 18 z siedziby Wiru, czyli tam, gdzie jest Eco Marina, koło hotelu Tiffy. Widać, tam leżą na brzegu Smocze Łodzie, jest ich kilka, bo tam mają bazę swoje 3 kluby, ale oczywiście zapraszamy do tego z napisem Drakens Iława, poznacie nas po koszulkach z napisem Drakens Iława.
1: Gościem Eski Iława był Wojciech Duda.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Maciej Mikołajczyk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie. W pierwszej kolejności wskazać należy, że nie każde miejsce, które wygląda jako atrakcyjne, jest z wieloma osobami, to miejsce do kąpieli jest bezpieczne. Tylko wyznaczone i sprawdzone tak naprawdę kąpieliska dają nam gwarancję, że dno i jakość wody nie zagrażają kąpiącym się. Najbezpieczniejsze są dla nas akweny zorganizowane w sezonie kąpielowym w 2026 roku na terenie powiatu iławskiego. W terminie od 28 czerwca do 31 sierpnia będą funkcjonowały 2 kąpieliska. Będzie to kąpielisko miejskie Iława Chodkiewicza. Organizatorem jest Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, jak również kąpielisko miejskie Iława Kajki. Organizator również Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Na dzień 28 maja zgłoszono powstanie jednego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w terminie od 15 czerwca do 14 lipca 2026 roku. Jest to plaża w Suszu. Organizator Suski Ośrodek Kultury w Suszu i szczegółowe dane dotyczące kąpielisk dostępne będą w serwisie kąpieliskowym. Zapraszamy, jeżeli na przykład znajdą się Państwo w jakiejś miejscowości na terenie Polski, to w takim serwisie kąpieliskowym jesteście w stanie zobaczyć dane dotyczące jakości wody, infrastruktury kąpieliska, warunków panujących na kąpielisku oraz klasyfikacja i profil takiego kąpieliska. Strona również prezentuje ostrzeżenia, takie jak zakazy kąpieli, dane kontaktowe do organizatorów. Jest to takie podstawowe narzędzie dla każdej osoby, kto planuje bezpiecznie wypocząć nad wodą. Dodatkowo strona zawiera również zalecenia głównego inspektora sanitarnego dotyczące przede wszystkim bezpiecznego korzystania z plaż i jezior i dlatego, proszę Państwa, apeluję z pełną powagą i stanowczością, zadbajmy wspólnie, aby wypoczynek nad wodą był niezapomniany, ale przede wszystkim bezpieczny. Wszystkiego dobrego.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski gościmy Fabrykę Inicjatyw Obywatelskich z Iławy, a to oznacza takie nazwiska jak...
4: Małgorzata Jędrzejewska,
5: Marta Milewska-Haska,
6: Anna Okuniewicz.
1: A rozmawiać będziemy o nowym projekcie waszym, który będzie przetaczał się w sumie to przez całe wakacje. Zwie się Mikrofon dla Każdego. Co to będzie, z czym się je?
4: To jest akcja, do której zapraszamy mieszkańców Iławy, ale także i turystów, ponieważ niejednokrotnie podczas różnych imprez, które organizujemy, czyli na przykład śniadania, rozmawiamy.

0: Mamy z mieszkańcami o sprawach społecznych i też słyszeliśmy głosy, że brakuje takich imprez właśnie, gdzie można wyrażać siebie. No, w związku z tym postanowiliśmy ruszyć mikrofon dla każdego i jest to okazja właśnie na wyrażanie siebie. Jest to okazja do tego, żeby przyjść, zaśpiewać, powiedzieć ulubiony wiersz, nie wiem, albo swój na przykład, zaprezentować wiersz. Być może ktoś się przygotowuje do występu stand-upowego, proszę bardzo, może próbować nas rozśmieszyć, może ktoś do kabaretu jakiegoś pragnie się zapisać, tak samo. Każda forma ekspresji jest dowolna. Nie zachęcamy do tańca, ani występów akrobatycznych, ponieważ nie będzie tam warunków. Wszystko to, co możemy zrobić głosem i ewentualnie wyrazić ruchem dłoni, ciała, bardziej statycznie, to jak najbardziej zapraszamy.
1: Wszelkie odgłosy paszczą pożądane.
0: Tak jest, zdecydowanie tak. Każdy, kto przyjdzie i będzie chciał, dostanie 5 minut i przez te 5 minut może robić, co chce, z małymi wyjątkami. Nie mówimy o polityce, nie mówimy o religii, brzydkich wyrazów, choć w stand-upie to się czasem może zdarzyć. Wiadomo, chodzi o to, żebyśmy nie byli wulgarni wobec tych, którzy występują. Nie będziemy tolerować wyśmiewania i takiego traktowania
1: prześmiewczego,
0: napiętnowania. Tak, oczywiście bardzo prosimy przychodzić do nas nie pod wpływem alkoholu, tylko na trzeźwo. To ma być impreza dla wszystkich, czyli od dzieciaka do seniora, każdy może przyjść. Oczywiście, jeśli będą dzieci, to pod opieką rodziców, żebyśmy nie mieli problemów, czy możemy takie dziecko zaprosić na scenę, czy rodzic wyraża zgodę, to takie chyba najważniejsze.
1: Będą gwiazdy na tych spotkaniach się pojawiać. Dwa nazwiska na plakacie widzę. Co, gdzie, jak, dlaczego i czy to będą jakieś konkretne programy artystyczne?
0: Irek Paliński, który wyraził zgodę na przyjście, branie udziału w mikrofonie dla każdego, to jest lokalny songwriter, gitarzysta, pieśniarz i popularny jest, znany, więc myślę, że jest to nazwisko, które przyciągnie publiczność i będzie też grał i śpiewał.
2: Druga osoba to Gosia Jędrzejewska, nasza szanowna koleżanka, która nie powie o sobie jako o gwieździe, ale jest to nasza propagatorka kultury, także w szerokim świecie, dlatego, że może poszczycić się udziałem w programie The Voice Senior, co właśnie zostało na plakacie wyróżnione, więc to jest jej duża zasługa też dla propagowania kultury w naszym mieście. I ona odpowiada głównie za pomysł na to wydarzenie i również za organizację. Gosia jako pomysłodawczyni będzie także moderowała to wydarzenie na bieżąco i zapraszała kolejnych uczestników. Wszystko gwarantuję, będzie odbywało się w bardzo przyjaznej atmosferze, bez oceń, ale za to wspierająco, bo tacy jesteśmy.
3: Na nasz mikrofon zapraszamy na Wyspę Młyńską 25 czerwca o godzinie 18:00, 16-30 lipiec też godzina 18:00 i 13-27 sierpnia godzina 18:00. Można zabrać swój kocyk.
1: Żeby najpierw posłuchać, się rozgrzać.
3: Się rozgrzać, posłuchać.
2: Spędźcie z nami miły czas. Bądźmy razem na pikniku. Jesteśmy w towarzystwie też placu zabaw dla dzieci. Może to być atmosfera rodzinna, towarzyska, koleżeńska. Jesteście wszyscy mile widziani i zaproszeni.
1: No właśnie, bo to nie będzie się odbywało w formie konkursu, po prostu wolnej ekspresji, tak to nazwijmy.
0: Tak, to absolutnie. Żadnego jury, żadnego oceniania, żadnego konkursu. Kto chce przyjść, wystąpić, wyrazić się w sposób artystyczny, zapraszamy bez właśnie takiej bariery oceniającej. Można się pozbyć wstydu i po prostu przyjść i wystąpić. Tym bardziej, że osoby prowadzące, moderujące też będą śpiewać. W związku z czym no, można wziąć z nich przykład i przestać się wstydzić, po prostu wystąpić dla wszystkich. Budujemy jako fabryka wspólnotowość. I to jest jeden z momentów takich, kiedy możemy właśnie uczynić, stworzyć jakąś taką wspólnotę. Tym bardziej, że o ile ten pomysł wypali, to planujemy zacząć podobne spotkania, ale już wtedy tylko co miesiąc, także w sezonie jesienno-zimowym. Zobaczymy od was, czy przyjdziecie, czy będziecie przychodzić, czy będziecie chcieli spędzać z nami czas, to od was właśnie będzie zależało, czy pociągniemy to dalej.
1: Każdy będzie miał 5 minut, tak do głowy mi przyszło, ile tam będziecie mieli mikrofonów, gdyby na przykład jakaś grupa, formacja chciała wystąpić.
0: To znaczy, jeśli chodzi o grupy, o formacje, to dobrze, żeby byli przygotowani, ponieważ mikrofonów nie będzie za dużo, to będzie taki zwykły, podstawowy sprzęt nagłaśniający, który Irek Paliński właśnie ze sobą będzie miał. Myślę, że tam i za bardzo nie będzie miejsca na to, żeby się rozstawiać, nie wiem, z perkusją, czy z jakimiś tam instrumentami. Ale powiem tak, 25 w czwartek zapraszamy was na rozpoczęcie wakacji. Przyjdźcie, zobaczcie, może się dogadamy. Także z większą formacją, bo wszyscy, którzy pojedynczo, solo,

0: Nie ma problemu, po prostu wchodzimy na scenę i jedziemy z koksem.
1: No bo 5 minut to tak w sumie tyle utwór może trwać, więc jakby ktoś miał jakąś piosenkę, to czemu nie?
0: Oczywiście, że tak. I jeśli ktoś ma podkłady do tego, prosimy zabrać ze sobą, będziemy mieli do czego podłączyć. Jeśli ktoś ma gitarkę, żeby sobie pograć, tak samo może zabrać ją.

0: jakąś piosenkę, to czemu nie?
1: Oczywiście, że tak. I jeśli ktoś ma podkłady do tego, prosimy zabrać ze sobą, będziemy mieli do czego podłączyć. Jeśli ktoś ma gitarkę, żeby sobie pograć, tak samo może zabrać ją.

0: informacje uzupełniane.
1: I nie stresujcie się, bo tutaj już sobie rozmawialiśmy poza anteną, że to nie będzie rejestrowane. Jak wam nie wyjdzie, to i tak to poleci raz i nikt nie usłyszy.
0: Oczywiście, że tak. Chyba, że ktoś sam będzie chciał, żeby mu nagrać, no to myślę, że niech przyjdzie z mamą, z ciocią, z babcią czy z kimkolwiek i ten ktoś nagra, żeby to dalej w eter nie szło. Ale na pewno będziemy robić zdjęcia, więc jeśli ktoś nie chce, żeby jego nadobna twarz pojawiła się w internecie, no to albo w masce, albo w kapturze, albo w ogóle niech nie przychodzi, bo zdjęcia będziemy robić i z wielką radością będziemy w internecie pokazywać was, którzy do nas przyjdziecie i będziecie chcieli razem z nami spędzić przyjemny czas.
2: Radio SK.

0: jest.
1: To co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną MolMove.

0: udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.